0: Cześć, tu Michalina Malisz z zespołu Lire. Słuchacie Radia Praga.
1: Minęła druga, 12.
2: Muzyczna nowość w Radiu Praga.

0: Radio Praga.
1: Emergency paging Dr. Beat. Emergency.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Cześć, z tej strony Malwina Dudkiewicz
1: i Bartu Mejkania, aktorzy Teatru X.
0: Serdecznie zapraszamy Was do oglądania nas na scenach teatralnych.
1: I po drugiej stronie ekranu. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Praga.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

one day.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

Cześć, z tej strony Emilia z zespołu Leśne Zwierzęta. Chciałabym pozdrowić w imieniu własnym oraz mojego zespołu wszystkich słuchaczy Radia Praga. Pięknego dnia!

Codziennie, w samo południe, gramy jazz popołudniową porą. Najlepszy jazz w mieście Warszawie. Hiciory, nowości, najlepsi artyści i najlepsze kawałki. Wszystko to w dwugodzinnym secie bez zbędnego gadania. Serdecznie zapraszam codziennie od godziny 12:00.

0: there for the ladies and the superstar. And the no.
1: Muzyczna nowość w Radiu Praga.
2: Cześć, z tej strony Zakuka.
3: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Praga.
2: Posłuchajcie naszej najnowszej piosenki.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Basiet. Dziś w studio gościmy basistkę. Proszę nam powiedzieć w dwóch słowach, czy pani grając na basie czuje się seksowna? A jak to jest być jedyną kobietą w zespole? Te struny takie grube, paluszki pani nie bolą?
1: Kobiety nie nadają się do grania. Przeszkadzają im w tym geny matkowania. Facet pisze piosenkę, z której coś wynika. Kobieta o nieszczęściu, które ją spotyka. Kobiety nie idą w parze z rock'n'rollem. Osłabiają czujność. Po co nam baba w zespole? Co ona miałaby robić,

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Hałas w środowisku narasta, ponieważ przybywa, i to bardzo szybko, urządzeń, którymi ten hałas można wytwarzać. Możemy powiedzieć z całkowitą pewnością, że żyjemy w najgłośniejszych czasach w historii, ponieważ nigdy dotychczas ludzie nie mieli aż tak wielu urządzeń, maszyn, czy też rzeczy służących rozrywce, które hałas generują. Niestety to ma bardzo konkretne przełożenie na to, jak ludzie się czują, jaką oni mają wydajność, jakie oni mają w ogóle możliwości w życiu. Dlatego, że hałas odbiera możliwości na przykład przez to, że jesteśmy mniej wydajni, jesteśmy bardziej zestresowani, jesteśmy ciągle niewyspani, ciągle nie mamy na coś siły. To się przekłada na bardzo wiele aspektów życia.
2: W trakcie ewolucji naszego organizmu wykształciły się mechanizmy obronne, które między innymi były skierowane w tym kierunku, żeby reagować szybko i sprawnie na zagrożenie zewnętrzne. Jednym z takich elementów w toku naszej ewolucji były gwałtowne hałasy, dźwięki, ryk dużego zwierzęcia. Reakcją na takie zjawisko jest coś, co nazywa się reakcją walki, walcz lub uciekaj. Czyli nasz organizm mobilizuje się do tego, aby zachować się przy życiu. Stały wzrost ciśnienia krwi, stałe napięcie mięśniowe prowadzi do tego, że powstaje nadciśnienie, choroby serca, inne choroby układu naczyniowego. Wzmożone napięcie mięśniowe powoduje to, że jesteśmy cały czas zmęczeni.
1: Z hałasem można walczyć i można to robić na różne sposoby. Podstawową rzeczą, o której należy pamiętać, jest to, że warto walczyć razem. Jest regułą, że tam, gdzie ludzie zrzeszają się, gdzie jest grupa, te sprawy są rozwiązywane znacznie szybciej, znacznie prościej niż wtedy, kiedy walczy pojedyncza osoba. Dlatego jeżeli tylko jest taka możliwość, to na przykład możemy opisać nasz problem, oznaczyć go na mapie problemów z hałasem. To jest aplikacja, która służy właśnie do tego, żeby oznaczać problemy, żeby znajdywać innych, którzy borykają się z tymi samymi problemami w tym samym miejscu. I po zebraniu grupy należy ruszyć do działania. Musimy przede wszystkim stwierdzić, gdzie się należy udać z danym problemem z hałasem, a następnie to zrobić. Jeżeli ta ścieżka okaże się nieskuteczna i organy, które są powołane do tego, aby chronić ludzi przed hałasem, nie zadziałają poprawnie, zawsze zostaje jeszcze ścieżka sprawy karnej, która jest prostszą wersją sprawy sądowej i ona jest bezpłatna. I jeżeli z kolei ta forma nie zadziała, to jeszcze na koniec pozostaje sprawa cywilna. Na drodze cywilnej także można dochodzić tego swojego prawa do spokoju, ponieważ tak generalnie mamy prawo do spokoju, do ciszy we własnych czterech ścianach, a bierze się ono z tego, że hałas wpływa na zdrowie bardzo intensywnie i tak po prostu jest zakazane stwarzanie warunków, które innym ludziom psują zdrowie.

0: watching that.
1: Thanks.
2: Cześć, tutaj Kasia Linz, pozdrawiam słuchaczy Radia Praga.pl.
3: Słuchacie Radia Praga.
4: Anna Garwolińska, Glaubicz Garwolińska, konsultant. PR pojawił się jako coś zupełnie magicznego, bo przecież była propaganda, wszyscy wiedzieli, jak się rysuje czy pisze hasła, ale musieliśmy znaleźć inny język, inaczej dotrzeć do ludzi, którzy by nam uwierzyli, a nie znaliśmy reguł. Pierwsza agencja PR-owska, wbrew wszelkim innym twierdzeniom, to było MP Agency, które pojawiło się wraz z Philipem Morrisem na polskim rynku. A dopiero później po kolei uczyliśmy się. Ja byłam rzeczywiście jedną z tych pierwszych 5 osób, które zaczynały public relations w Polsce. Nie wiedzieliśmy, co to jest, nie wiedzieliśmy, jak się to je. Na przykład w finansowych tematach myśmy byli bardziej ostrożni niż w tej chwili. Baliśmy się przekroczyć jakichkolwiek linii, baliśmy się więcej regulatorów niż w tej chwili.
5: A właśnie, to było bardziej PR czy bardziej reklama?
4: Wie pani co, to było wyjście z propagandy. To było wyjście z mrocznych czasów, kiedy partia miała rację, a z drugiej strony musieliśmy namówić społeczeństwo na to, żeby się zebrało i uwierzyło, że 4 czerwca, głosując za wolnością, wybrali kapitalizm słusznie. Zaufanie pierwszego rządu było ogromne. Ogromne. Czegoś takiego nigdy później nie było. Ale z drugiej strony myśmy byli w pewien sposób bezradni. Bezradni. Pamiętam taki moment, kiedy ja byłam wtedy doradcą ministra przekształceń własnościowych i pamiętam, jak przyszłam do niego z pomysłem, że zrobimy odcinki o prywatyzacji w 40-latku 20 lat później. Niech mi pani wie, że najpierw było: o Boże, przecież oni nas zabiją, a potem się okazało, że można to zrobić i że obśmianie prywatyzacji, obśmianie całej sytuacji będzie zmniejszeniem lęku. I te odcinki 40-latka 20 lat później produkowane przez Quaterlate Kajtka Kowalskiego są. Ja o tym też piszę w tej książce.
5: A czym różni się rynek PR z lat 90. od tego, jaki mamy obecnie?
4: Różni się przede wszystkim tym, że jak dostawaliśmy briefy w piątek o 17, a przesłuchanie było w poniedziałek o 9, to w poniedziałek o 9 byliśmy gotowi. Nie było czegoś takiego, że 17 wychodzimy z pracy. Każdy miał takie przekonanie, że warto i że trzeba. Była taka... Trochę stachanowców z nas zrobiono, ale myśmy tego chcieli. Nie będziemy ukrywać, że byliśmy dumni z tego, że pracujemy po 18-19 godzin na dobę, że spało się pracy, żyło się pracą, rozmawiało się o pracy. Gdyby w tej chwili zabrakło internetu, to większość agencji PR-owskich leży. Myśmy wtedy po prostu szli do Empiku i sprawdzali, kto jest w jakiej redakcji. Wyciągaliśmy po prostu gazety i je przeczytywaliśmy, sczytywaliśmy. Jeżeli chodzi o publikacje, nie było czegoś takiego jak monitoring mediów. Myśmy go musieli zrobić sami. To były naprawdę pionierskie czasy. I co było istotne, myśmy wtedy nie wiedzieli i nie zdawali sobie w ogóle sprawy, na ile można oszukać społeczeństwo, na ile można uwieść społeczeństwo. Byliśmy bardziej prawdziwi niż w tej chwili.
5: A jak wyglądał lobbying? Nie było żadnych regulacji, więc rozumiem, że była taka pełna swoboda działania.
4: Wie pani, na samym początku, w początku lat 90. do Sejmu wchodziło się po prostu tak jak do każdego innego miejsca. Nie było przepustek, nie było ochrony, każdy poseł był dostępny, posłowie siedzieli do późna w nocy i rzeczywiście rozmawiali, przepraszam, nie o dupie Marynie, ale o tym, co można zrobić, co trzeba zrobić. Może to brzmi dziwnie, ale naprawdę tym ludziom, takim jak Mazowiecki, jak Kuroń, zależało. naprawdę zależało, oni chcieli. Czy lobbying? Wtedy nie było takiego pojęcia lobbingu. Proszę pamiętać, że myśmy mieli całą masę upadłych zakładów, naprawdę upadłych. One nie były wiele warte, a jednocześnie myśmy musieli je sprzedać. Równocześnie, tuż za miedzą w Niemczech, niemieckie przedsiębiorstwa, każdy, kto chciał wziąć odpowiedzialność za to przedsiębiorstwo, dostawał dodatkowe pieniądze od rządu. A my wręcz przeciwnie, musieliśmy je sprzedawać, żeby dostarczyć pieniądze do budżetu. Więc zupełnie nieproporcjonalne historie. Jeżeli chodzi o lobbying, no cóż, pamiętam, że kiedy Jan Kulczyk przyszedł do pana ministra z skrzynką drewnianą, dwoma butelkami wina, to wszyscy zastanawialiśmy się, czy już je zgłosić do korzyści materialnych i czy możemy się z nim spotkać. Tak to wyglądało. Naprawdę myśmy się byli bardziej wewnętrznie skoordynowani. Ja oczywiście nie mogę mówić, że wszyscy. Ja nie mogę powiedzieć, że nic złego się nie działo. Ale te osoby, które ja znam, te grupy osób, które ja znam, tak mi się wydaje, że tak było. Dziennikarze, którzy zostali wyzwoleni z okowów pisania tylko dobrze i według partii, postanowili krytykować wszystko zawsze i wszędzie. Więc nie byli oni bardzo pomocni dla nowych polityków. Powiem nawet, że pamiętam, były dodatki w pewnym tygodniku, za które ministerstwo płaciło, ale naczelny doszedł do wniosku, że w tych dodatkach, które były od początku do końca oznaczone, że są zaznaczone dodatki, że są sponsorowane, też mieliśmy artykuły absolutnie krytyczne. I moja dyskusja z naczelnym była, mówię, prosta. Mówię, słuchaj, myśmy ci zapłacili. To miało być dokładnie tak, jak ci podaliśmy. To jest tak jak reklama. Nie, bo my mamy swoją niezależność. Z litości w tej chwili nie powiem, który to był tygodnik, który to był naczelny.
5: A jak wyglądało w tamtym, czy profesjonalizacja i regulacja lobbingu czy PR-u była też oczywistym trendem?
4: Nie. Nie, to przyszło razem z wejściem do Unii Europejskiej. O ile pamiętam, ustawa o lobbingu to jest druga połowa lat 2000. Nie mam w tej chwili dokładnej daty. Z tym, że wie pani, może tak, myśmy byli pretorianami tego, co robimy. Myśmy naprawdę w to wierzyli. Nie byliśmy takimi cynikami, jak w tej chwili są politycy i jak są w tej chwili dziennikarze. To był trochę inny świat. Może go wspominam z sentymentem? Na pewno. Może byliśmy naiwni? Na pewno. Może wierzyliśmy, że to, co przyszło do nas, będzie lepsze, fajniejsze, bo pamiętaliśmy lata 80., bo pamiętaliśmy stan wojenny? Na pewno. Czy nam się udało? Zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy w tamtym czasie zrobić, na ile nas było stać. Fortuny i ludzie budują się w dwóch okresach w czasie budowy państwa. Wtedy, kiedy państwo się odbudowuje i wtedy, kiedy idzie do wojny. Myśmy mieli w naszym przedziale czasowym i jedno, i drugie. I czas, kiedy państwo było odbudowywane, i teraz, kiedy nie wiadomo, co będzie, a w zasadzie mamy już wojnę hybrydową.

0: Minęła 8:31.
1: Radio Praga.
2: Słuchacie Radia Praga.
3: System kaucyjny, który odbiera opakowania po napojach, w tym momencie rozmawiamy o puszkach napojowych, metalowych oraz o plastikowych butelkach, on jest jeszcze w okresie rozwoju. Mniej więcej w tym momencie w Polsce mamy 6,5-8 tysięcy punktów, gdzie możemy opakowania kaucjonowane zwracać do automatów. Minimalna ilość automatów, którą szacujemy, wynosi około 30-35 tysięcy sztuk. Ale w momencie, kiedy przynosimy opakowania do sklepu, a taki automat albo jest nieobecny, albo nie działa, pytajmy o zbiórkę manualną, dlatego że sklepy są przygotowane do tego, żeby opakowania kaucjonowane odbierać od nas, skanując je manualnie.
4: Do końca roku powstanie pewnie około 12, może 14 tysięcy maszyn, a w perspektywie 2-3 najbliższych lat osiągniemy pełne nasycenie rynku maszynami, z kaucjomatami i maszynami do zwrotu. My operatorzy widzimy to jako proces, który ma swoje etapy i postępuje zgodnie z założonym planem, natomiast konsument może to widzieć jako niedogodność. Chce udać się do sklepu z opakowaniami i chce mieć możliwość ich zwrócenia, tak? I pierwsze, co widzi, no niedziałająca maszyna, tak? No frustracja. Drugie, co widzi, voucher, tak? Na którym doczyta się albo nie, że ten voucher obowiązuje 30 dni. Dlaczego 30 dni, a nie 3 lata, pyta konsument, tak? Nie ma żadnych prawnych wymogów ani ograniczeń dla konsumenta do 30 dni vouchera.
5: Obserwując wdrożenie systemu kaucyjnego, możemy spokojnie zidentyfikować kilka ważnych kwestii. Jedne to są takie organizacyjne, żeby uczynić ten system bardziej przyjaznym dla klienta, dla mieszkańców. I to już jest przygotowywane, też operatorzy o tym mówią, handel o tym mówi, ale jeszcze zastanawiamy się nad tym, jakie zmiany należałoby przygotować na poziomie legislacyjnym.
3: Mamy w tym momencie do czynienia z wielością operatorów. Aktualnie jest ich 7. I niestety nie ma jednego punktu, który by centralnie widział wszystkie operacje przeprowadzane na rynku. Każdy operator widzi tylko swoją część, ale jeżeli dojdzie do sytuacji, kiedy zaczną kwestionować swoje rozliczenia, może się okazać, że nie ma źródła danych, które by było w stanie w sposób jednoznaczny, wiarygodny rozstrzygnąć, który z tych operatorów ma rację, mówiąc krótko.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Czy nie musisz pokazywać?
1: Słuchacie Radia Praga.
2: Przeprowadziliśmy badanie wśród polskich przedsiębiorców, tak małych, średnich, jak i dużych, żeby właśnie ocenić, jak wygląda ich świadomość związana z cyberprzestępczością i z potrzebą ochrony przed cyberatakami. To, co nas jednak trochę zaskoczyło, to, że ta świadomość nie jest tak wysoka, jakbyśmy o tym marzyli. Jeżeli pomyślimy sobie, że w Polsce w zeszłym roku odnotowano przez CERT Polski 260 tysięcy ataków cyberprzestępców, to świadomość polskiego sektora wymaga jeszcze rozwoju. Natomiast małe firmy mają dużo mniejszą obawę. Tak naprawdę bardzo, bardzo boi się tylko 5% małych firm, że taki cyberatak może im się przytrafić. To się nieco zmienia w zależności od tego, czy dana firma była zaatakowana, czy nie. I w sytuacji, kiedy nawet właśnie mała firma została zaatakowana, to już 25% stwierdza, że jest to duże ryzyko również na przyszłość. W Polsce 1/4 małych firm, 44% średnich firm i ponad 50% dużych firm już doświadczyło takiego cyberataku. Małe firmy bardzo często myślą, że atak cyberprzestępców ich nie dotyczy, ponieważ są zbyt mali, że bardziej się opłaca zaatakować dużą firmę. To nie jest do końca prawda, ponieważ cyberprzestępcy mają bardzo prostą i ekonomiczną zasadę. Atakują tam, gdzie jest najtaniej. I oczywiście, gdzie jest taki najlepszy udział, stosunek korzyści z ataku do kosztu ataku. Widzimy, że w ogóle szkolenia pracownicze związane z cyberatakami są zbyt rzadkie. Tylko 64% firm dużych przeprowadza takie szkolenia regularnie corocznie. A w przypadku małych firm to ponad 54% takich firm nie przeprowadziło takiego szkolenia nigdy. Więc tutaj jest ogromna luka edukacyjna, a w naszej ocenie edukacja pracowników mogłaby w dużej mierze bardzo, bardzo pomóc.

Halo, Paweł, dzwonię do ciebie ze snów. Halo, tu Pablo Paweł, dzwonię do ciebie ze snów. Halo, tu Pablo Paweł, dzwonię do ciebie ze snów.

sklep muzyczny nie daje podwójnej marży. Paranoje polityków zeszły na plan marsza. Idealnie, jak to we śnie, ogarniam mało. Moje, twoje, niczyje, cudze, zdaje się, ciało. Halo, tu Pablo Pawo, dzwonię do ciebie ze snów. Halo, tu Pablo Pawo, dzwonię do ciebie ze snów. Ha, halo, tu Pablo Pawo, dzwonię do ciebie ze snów. Halo, tu Pablo Pawo, dzwonię do ciebie ze snów.

mili. Jeśli chcesz trochę chamstwa, musisz naprawdę się wysilić. A, i choć to brzmi już trochę jak blef, zupełnie tu nie ma radia RMF.

0: jutro.
1: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
2: Dzień dobry, tu dr Magdalena Cubała-Kucharska, lekarz z 30-letnim doświadczeniem zajmujący się medycyną funkcjonalną.
3: Jak dużym problemem są obecnie wypalenie zawodowe, chroniczny stres, zaburzenia zdrowia psychicznego?
2: W tej chwili wypalenie zawodowe dotyka około 60% Polaków. Chroniczny stres zapewnie nawet więcej. Oczywiście powoduje to zaburzenia zdrowia psychicznego, takie jak depresje i różnego rodzaju inne problemy, ale musimy pamiętać o tym, że istnieje także biologia stresu. Zatem stres powoduje nie tylko zaburzenia psychiczne, ale stres zdecydowanie wpływa na naszą biologię, na regulację hormonalną, na odporność, na insulinooporność, tycie, nawet na płodność.
3: Czy przewlekły stres wpływa na nasze zdrowie fizyczne?
2: Przewlekle podniesiony hormon stresu, kortyzol, powoduje choroby sercowo-naczyniowe, wpływa na autoimmunologię, czasami na przykład sprzyjając chorobie Hashimoto, wpływa na przykład bóle całego ciała, znane pod nazwą fibromialgii, ale także na zapalenia stawów, nawet na osłabienie odporności. I tak jak mówiłam, na przykład u kobiet może powodować zespół policystycznych jajników, u mężczyzn zaburzenia wzwodu i zaburzenia płodności. Mhm.
3: I jak rozpoznać, że źródłem naszych problemów zdrowotnych jest właśnie stres?
2: W mojej książce są różnego rodzaju ankiety, które bardzo ułatwiają rozpoznanie tego, czy u podłoża choroby leży stres, ale także możemy sobie zadać właściwie kilka pytań. Czy jesteśmy ciągle napięci na przykład? Czy trudno nam się rozluźnić? Co robimy dla relaksu i czy ten relaks przynosi nam relaks, czy wręcz przeciwnie, powoduje u nas coraz większy stres, jak na przykład nałogowe oglądanie seriali. I przede wszystkim, czy jesteśmy wypoczęci po weekendzie, czy tam po krótkotrwałym wypoczynku, po czasie, który przeznaczamy na wypoczynek. Także przewlekłe zaburzenia snu mogą nas kierować w stronę myśli o stresie. Mhm.
3: Co zrobić, aby poradzić sobie ze stresem?
2: Stres bardzo wpływa na nasz rytm dobowy i na nasz zegar biologiczny. Więc to, co możemy zrobić, to przywrócić ten zegar biologiczny, ustalić pewne rytuały, które wprowadzane codziennie, czyli na przykład jak odpowiednie zachowanie się po przebudzeniu, jedzenie posiłków o stałych porach bez towarzyszącego temu napięcia, stałe spacery, mimo że pogoda nie zawsze im sprzyja, mały ruch oraz rytuały związane z zasypianiem, to już jest rzecz, która może nam bardzo pomóc. I znalezienie chwili dla siebie, i znalezienie właściwego rytmu dnia.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: To była nowość.
1: Dzień dobry. Nazywam się Damian Sawicki i jestem redaktorem prowadzącym w radiopraga.pl, które to jest projektem Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci. Bardzo się cieszę, że znajdujesz czas, by nas posłuchać. Muzyka, audycje autorskie, wywiady i reportaże, cała ramówka jest przygotowana z myślą o naszych słuchaczach. O Was, bo to Wy dajecie nam siłę do pracy i energię do wdrażania nowych pomysłów. Chcemy realizować projekt wprowadzający w arkana żurnalistyki

0: i tych najmłodszych słuchaczy. Chcemy wdrożyć radioaktywny projekt dla tych nieco starszych, w którym wszyscy chętni będą mogli zrealizować autorski, radiowy reportaż lub autorskie słuchowisko życia. Chcemy być radiem społeczeństwa obywatelskiego. Jednak by to wszystko mogło działać, potrzebujemy wsparcia. Potrzebujemy środków, kasy. Potrzebujemy pieniędzy. Zatem, drogi słuchaczu, wesprzyj radio i zostań naszym darczyńcą. A jak to zrobić? Wejdź na stronę www.radiopraga.pl i w zakładce Kontakt znajdziesz potrzebne informacje. Przeczytaj i wesprzyj radio, a staniesz się jednym z nas. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.
1: Słuchacie Radia Praga.
2: Ryszard Hordyński, dyrektor strategii i komunikacji Huawei Polska. Model rozwoju firm oparty na zrównoważonym rozwoju i innowacjach jest cały czas bardzo istotny. Innowacje, jak wszyscy wiemy, napędzają rozwój, napędzają, generują nowe pomysły, są czynnikiem, który powoduje, że biznesy rosną. Ale zrównoważony rozwój jest równie ważny. Ważny jest w aspekcie społecznym, ekonomicznym, geograficznym, także technologicznym. Także należy oba te elementy brać pod uwagę przy planowaniu i przy działalności biznesowej. Rola etyki w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz odpowiedzialności biznesowej rośnie, gdyż wiele firm coraz bardziej dostrzega właśnie, jaki ważny jest zrównoważony rozwój oraz działania prospołeczne. A w ramach tych działań no, etyka jest dość kluczowa. Dodatkowo też myślę, że wszystkie firmy, które właśnie stawiają na etykę, na transparentne zachowania, na zachowania uczciwe, na zachowania, które wspierają przedsiębiorczość i rozwój w sposób właśnie uczciwy, mogą osiągać lepsze wyniki, mogą rozwijać się szybciej, ale także cieszą się dużo większym zaufaniem ze strony swoich klientów. Większa waga etyki oraz zrównoważonego rozwoju jest bardzo istotna dla konsumentów. Po pierwsze dlatego, że konsumenci lubią ufać swoim dostawcom, producentom czy też usługodawcom. Po drugie, zrównoważony rozwój, no, jak sama nazwa wskazuje, dąży do tego, żebyśmy wszyscy mogli w miarę równo korzystać z nowoczesnych technologii, innowacji czy też nowoczesnych osiągnięć biznesu czy też innych przedsięwzięć biznesowych i ekonomicznych. I dlatego tego typu działania czy też tego typu wartości na pewno będą miały coraz większe znaczenie i na pewno klienci, konsumenci będą na nie zwracali większą uwagę. Odpowiedzialność techniczna, technologiczna idzie w parze z etyką oraz zrównoważonym rozwojem. Dlaczego? Po pierwsze, wraz z szybkim, bardzo szybkim rozwojem technologii obserwujemy coś takiego, co się nazywa wykluczeniem cyfrowym. Co to oznacza? To znaczy, że część z nas ma dostęp do technologii, a część z nas jej nie ma. To jest pierwsza ważna sprawa. Druga sprawa jest taka, że nowoczesne technologie, no jak wszyscy wiemy, zbierają coraz więcej danych, wchodzą w coraz szerszy zakres naszego życia, a w związku z tym muszą być godne zaufania i w związku z tym muszą w jakiś sposób etyczny przetwarzać nasze dane. I trzecia sprawa, no dlaczego zrównoważony rozwój w tym zakresie jest ważny? No to tak jak mówiliśmy przed chwilą, jest ważny w zakresie aspektów społecznych, ekonomicznych, technologicznych oraz etycznych. W sumie na koniec dnia to wszystko razem ma bardzo duże znaczenie i łączy się ze sobą.
3: Olaf Piechociński, wiceprezes Autotolino Warszawa. Po pierwsze regulacje Unii Europejskiej. Branża automotive, branża motoryzacyjna jest jedną z najbardziej regulowanych przez Unię Europejską w zakresie raportowania ESG oraz w zakresie wszelkich regulacji środowiskowych. Dlatego musimy się do tych regulacji stosować i to jest naturalna droga dla naszej branży. Drugą bardzo ważną sprawą jest technologia. Samochód staje się powoli narzędziem cyfrowym na kołach. Komunikuje się z siecią, jest cały czas podłączony online, transferuje dane w różne miejsca, w chmurę, do różnych serwerów. Dlatego etyka działania na tym polu, transparentność tego transferu danych jest kluczowa dla podtrzymania zaufania klientów. Po trzecie i kto wie, czy nie najważniejsze, reputacja. W dobie mediów społecznościowych przekaz informacji oraz utrata reputacji następuje bardzo szybko. W branży automotive, przy tak ogromnej konkurencji, w dobie konkurowania z markami chińskimi, utrzymanie reputacji nas, zachodnich dostawców motoryzacyjnych, jest kluczowe. I nasi klienci, zwłaszcza młodsze pokolenie, często pytają na przykład o ślad węglowy, o wpływ działania naszych produktów, naszych samochodów na środowisko. Stąd rosnąca popularność modeli elektrycznych oraz hybrydowych, które są naturalnym kierunkiem rozwoju naszej branży. Z mojej strony jako reprezentanta rynku dealerów samochodowych zmiana ta oznacza większą transparentność dla klientów o kosztach użytkowania, o wpływie naszych samochodów na środowisko. Z drugiej strony jako przedsiębiorstwa dealerskie mamy obowiązek inwestować w nowe ekologiczne technologie pozyskiwania energii.
4: Łukasz Bernatowicz, prezes Związku Pracodawców BCC. Model wzrostu oparty na innowacjach może jeszcze trwać, co nie zmienia faktu, że firmy są dosyć mocno rozczarowane pierwszym takim okresem wdrażania sztucznej inteligencji. Jest to prawdopodobnie związane z tym, że te oczekiwania wobec tej sztucznej inteligencji były bardzo wysoko postawione i teraz nie ma cudów, no bo takie się nie zdarzają. W związku z tym firmy patrzą z pewnym rozczarowaniem i znowu zwracają się do pracowników, ponieważ dostrzegają, że miękkie kompetencje, kognitywne umiejętności są ciągle w cenie. Widzimy chociażby w oparciu o raporty z ostatnich wydań Rzeczpospolitej, że te firmy, które w ostatnich miesiącach czy kwartałach zwalniały pracowników, teraz zaczynają znowu zatrudniać, więc to pokazuje pewne takie wahanie i niepewność po stronie firm, w którym kierunku potoczy się ten rozwój i czy będzie on oparty o tylko sztuczną inteligencję, tylko o pracowników, czy jak to pewnie jest najprawdopodobniejsze, będzie to forma mieszana. Zrównoważony rozwój zawsze ma znaczenie i on od dawna był bardzo istotnym elementem każdej firmy, która się organicznie rozwijała, więc każdy, kto by chciał osiągnąć tego typu postęp w ramach swojej organizacji, musi brać taką formę rozwoju pod uwagę. Więc ja myślę, że ci menadżerowie, którzy myślą przyszłościowo, którzy są wizjonerami równocześnie, nie będą stawiali na tylko jedną formę rozwoju, będą raczej szukali form mieszanych. Myślę, że ta rola etyczna, która rośnie w ramach rozwoju firm, wiąże się też z tym, że zaczynamy dostrzegać walory takich cech, które są charakterystyczne tylko dla ludzi. Roboty czy sztuczna inteligencja jest pozbawiona etyki i trudno wymagać od niej, żeby miała uczucia i wśród nich również poczucie etycznego zachowania. Ten pierwsze zachłyśnięcie się sztuczną inteligencją powoli ustępuje i po takim otrzeźwieniu menadżerowie, firmy, zarządy dochodzą do wniosku, że te kwestie etyczne są też bardzo ważne dla biznesu, a nie tylko cyfrowy rozwój, który oczywiście też jest bardzo istotny. Taka zmiana będzie oznaczała dla konsumentów prawdopodobnie to, że mniejszy będzie taki jednoznaczny przechył w stronę sztucznej inteligencji czy cyfrowych rozwiązań. Będzie raczej się szukało form pośrednich, łączących walory ludzkie z cyfrowymi i dla konsumentów myślę, że to się skończy pozytywnie, bo każdy przechył w którąś stronę jest zwykle złym rozwiązaniem.
5: Play the same.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Zbigniew Bagiński, jestem marketing dyrektorem w firmie Lucky Fish, dystrybutora produktów koreańskich. Kimchi to w zasadzie jest taka sałata kiszona, to jest fermentowane warzywa, głównie kapusta pekińska z różnymi dodatkami. Kimchi nie jest czymś jednym określonym, można zmieniać odrobinę i smak oraz skład według naszych upodobań. Produkt cieszy się coraz większą popularnością. Jeżeli chodzi o polski rynek, to przede wszystkim Polacy poszukują i kochają odkrywać nowe smaki. Szukają ich po prostu. Jesteśmy narodem, który się stał bardzo gastronomiczny. Muszę powiedzieć, że też w tym nurcie bardzo wiedziemy. Jeżeli chodzi o samą popularność, to kimchi jest czymś nowym, czymś świeżym, czymś zdrowym i bardzo dobrym, który można łączyć z wieloma innymi potrawami. Generalnie kimchi jest nowością, jeżeli chodzi o trendy kulinarne, to przede wszystkim trend, który jest zdrowiem. Kimchi jest bardzo zdrowe, posiada wiele bakterii ze względu na swoją fermentację, które wspomaga perystaltykę jelit oraz odporność, jest idealne na jesienną słotę. A dodatkowo ma bardzo charakterystyczny smak, który można łączyć z wieloma potrawami, tak więc stwarza to pewną uniwersalność robienia burgerów, dań, kiszu lub podawania sauté. Kimchi można łączyć z wieloma elementami. Oczywiście świetnie smakuje sauté, to jest lekko pikantna potrawa, lekko kwaskowata ze względu na swoją fermentację. Można ją łączyć w burgerach mięsnych lub wegetariańskich, takie jak dzisiaj mamy, albo podawać ją po prostu dań, zapiec ją z kiszem, nawet podać na pizzę.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Doktor Mariusz Filipek.
2: Jakie najważniejsze wnioski płyną z raportu dotyczącego mediacji pozasądowej w Polsce? Czy widać wzrost wykorzystania tej formy rozwiązywania sporów?
1: W raporcie zostało przedstawione szereg analiz, szereg raporcie o mediacji, szereg barier, ale też szereg statystyk pokazujących dzisiejszy stan mediacji. Ten stan na dzisiaj nie jest dobry. Niestety mediacja nie jest wykorzystywana w pełni, choć powinna, ale też zostały przedstawione dobre rekomendacje, co można zrobić, żeby te mediacje były alternatywą dla sporów sądowych, dla postępowania sądowego.
2: No to może powiedzmy właśnie, co można zrobić, żeby tak się stało?
1: W raporcie przedstawiliśmy na przykład taką rekomendację jak stworzenie centralnego systemu mediacji. To jest systemu, który będzie skupiał i spajał wszystkie ośrodki mediacji, pokazywał im wytyczne, pokazywał im drogę. Stworzyliśmy centralny system mediacji, stworzyliśmy centralny ośrodek mediacji. Oczywiście to są rekomendacje, to są pomysły. Stworzyliśmy pomysł na tak zwanego sędziego ugodowego, bo dzisiaj sędziowie oczywiście są stworzeni do orzekania, ale chcemy stworzyć pomysł na sędziego ugodowego, który będzie mówił o ugodzie, nakłaniał do ugody, kierował do mediacji.
2: Jakie bariery zniechęcają przedsiębiorców do wyboru mediacji zamiast postępowania sądowego?
1: W mojej ocenie, jeśli chodzi o bariery dotyczące mediacji, to jest brak informowania w ogóle o takiej alternatywie dla postępowania sądowego i to jest taka kluczowa bariera, to jest brak informacji, brak edukacji i niewiedza samych zainteresowanych, a więc niewiedza przedsiębiorców o tym, że w ogóle jest alternatywa dla postępowania sądowego, a więc można mediować.
2: Czy obecne regulacje zapewniają wystarczającą ochronę interesów przedsiębiorców korzystających z mediacji, czy widzi Pan tutaj potrzeby zmian?
1: Dzisiejsze regulacje dotyczące mediacji cały czas są uszczegóławiane, poprawiane. Takim przykładem na poprawienie mediacji jest wejście w życie od 1 marca zmiany w kodeksie postępowania cywilnego, które mówi o obowiązkowym kierowaniu do mediacji sporów wynikłych na tle procesu inwestycyjnego umów o roboty budowlane, a więc jakby pokazuje, że jest kolejny element dotyczący tego, żeby mediacja była bardziej popularna, bardziej rozwiązywała spory.
2: Co rozwój mediacji może oznaczać dla stabilności gospodarki i budowy wzrostu gospodarczego?
1: Proszę zwrócić uwagę, że mediacja i jej rozwój to szybkość postępowania. Proces zwykły, konwencjonalny, proces sądowy trwa kilka lat, mediacja trwa kilka miesięcy. Przez kilka lat przedsiębiorca ma zamrożone pieniądze, a czasami może to, że nie ma zapłaty, doprowadzić do jego likwidacji, do jego eliminacji z rynku. Te kilka lat i kilka miesięcy pokazuje sama skala czasu.
2: Czy administracja publiczna lub odpowiednia legislacja powinny mocniej promować mediację i jeśli tak, to w jaki sposób?
1: Administracja publiczna, legislacja nie jest od promocji mediacji, legislacja jest od oferowania dobrych i propozycji dobrych rozwiązań ustawowych, dobrych rozwiązań aktów prawnych, dobrych rozwiązań legislacyjnych. Strona publiczna, organy publiczne powinny na każdym kroku, czy to organy administracyjne, czy to organy sądowe, czy to podmioty sądowe, a więc sądy, powinny na każdym kroku mówić, że nie tylko konwencjonalne postępowania, czy to administracyjne, czy to sądowe, ale też alternatywa, mediacje są również do tego, żeby rozwiązać daną sprawę.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Nazywam się Mariusz Kowalski, jestem wykładowcą w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuję również w Polskiej Akademii Nauk w Instytucie Geografii.
2: Czy kwestie mieszkaniowe powinny być elementem polityki migracyjnej?
1: No, tak, moim zdaniem kwestie mieszkaniowe są bardzo istotne i oczywiście powinny być elementem polityki migracyjnej, ponieważ to, czy uda nam się przyciągnąć odpowiednią ilość migrantów pracowniczych do Polski, to w dużym stopniu również zależy od rynku mieszkań. Czy ci ludzie będą mieli gdzie mieszkać, w jakiej cenie będą mieszkania, czy będą to mieszkania o odpowiednim komforcie dla nich. I myślę, że tutaj jest duża kwestia, duże zadanie dla państwa, żeby w jakiś sposób regulować te sprawy. No, czyli przede wszystkim, jeżeli mówimy o na przykład budownictwie pracowniczym, to można pomyśleć sobie o właśnie jakimś sposobie wpływania na ten rynek poprzez ulgi podatkowe dla inwestorów, którzy chcą takie na przykład hotele pracownicze budować, czy też no, w podobny sposób również wpływać na innych inwestorów, którzy by mogli tutaj łatwiej takie mieszkania budować i później udostępniać pracownikom z zagranicy.
2: Mhm. Jaką rolę mogą pełnić mieszkania, kwatery w zachęcaniu cudzoziemców do pracy w Polsce?
1: No, jak widzimy, prawie 50% osób przyjeżdża i już tą kwaterę ma zapewnioną. To pokazuje, że na starcie to, że oni nie muszą tej kwatery szukać, czy pracodawca im zapewnia tą kwaterę, to jest bardzo istotny czynnik przyciągający pracownika do naszego kraju. Więc tutaj myślę, że to jest istotna rzecz, tak? Czy mamy gdzie mieszkać, tak? No to każdy się o to martwi. Jak Polacy wyjeżdżali za granicę, to również mieli ten sam dylemat i jeżeli mieli, bardzo często najpierw szukali kwater, a później rozglądali się za pracą i myślę, że tutaj mamy bardzo, bardzo podobny element, bardzo podobny problem. No, ciężko myśleć o pracy, jeżeli nie mamy gdzie mieszkać.
2: Jaka dzisiaj jest rola imigrantów na rynku pracy i jak to może się zmieniać?
1: Jeżeli chodzi o rolę imigrantów na rynku pracy, to należy podkreślić, że ona jest bardzo duża, ponieważ no, już od dłuższego czasu, od kilku lat notujemy bardzo duże braki na rynku pracy w Polsce no i te braki są uzupełniane właśnie migracją zagraniczną. Można powiedzieć, że kilkaset tysięcy miejsc pracy się zwalnia co roku w Polsce, no i ona z uwagi na kryzys demograficzny, na ten właśnie, że kolejne kohorty wiekowe nie są tak liczne jak poprzednie w Polsce, no to właśnie ratujemy się tutaj napływem pracowników z zagranicy, więc no, można powiedzieć, że bez tych pracowników nie mógł być podtrzymywany wzrost gospodarczy w Polsce, taki jak obecnie obserwujemy.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Marek Żońca, FSC w Polsce. Lasy są najbardziej zróżnicowanym ekosystemem lądowym na Ziemi. 80% gatunków roślin i zwierząt lądowych mieszka na terenie lasów. Lasy przeciwdziałają skutkom zmian klimatycznych. Ograniczają wahania temperatur, wspomagają pochłanianie dwutlenku węgla, są swoistą fabryką tlenu. Lasy pełnią bardzo ważne funkcje w retencji wody, przez co przyczyniają się do ograniczania powodzi. Lasy pełnią również funkcje społeczne. Są miejscem rekreacji, miejscem edukacji, ale również miejscem pracy. Poprawiają stan psychiczny i fizyczny naszego zdrowia. Nie zapominajmy również o produkcyjnej funkcji lasów. Lasy są źródłem odnawialnego surowca, jakim jest drewno. Drewno jako surowiec odnawialny jest wykorzystywane w przemyśle papierniczym, meblarskim, ale również konstrukcyjnym. Służy nam wszystkim. Lasy przyczyniają się do ograniczania skutków zmian klimatu, retencjonują wodę, przy czym przyczyniają się również do ograniczania powodzi. Pamiętajmy również o funkcji społecznej lasów. Lasy są miejscem rekreacji, są miejscem edukacji, ale też miejscem pracy dla wielu ludzi. Trzeba pamiętać również o tym, że lasy pełnią funkcję produkcyjną. Drewno jest materiałem odnawialnym, który jest potrzebny w przemyśle zarówno meblarskim, papierniczym, jak i przemyśle konstrukcyjnym, budowlanym. Z drewna korzystamy wszyscy.
2: Karolina Tymorek, FSC Polska. Wszyscy korzystamy na co dzień z produktów z drewna i papieru. Certyfikat FSC na takich produktach oznacza, że wykonane one zostały z surowców pochodzących z odpowiedzialnie zarządzanych lasów. Certyfikowane lasy to takie lasy, w których zarządzanie jest korzystne dla społeczności lokalnych i dla pracowników leśnych, jednocześnie jest chroniona przyroda i jest to zarządzanie opłacalne ekonomicznie. Wdrażanie tych wysokich standardów FSC przez zarządcę lasu jest weryfikowane podczas niezależnych audytów, które odbywają się co roku. Każda zainteresowana osoba może wziąć udział w takim audycie jako obserwator. Ponadto publikujemy szczegółowe raporty z audytów. Wszystko to, aby zwiększyć transparentność całego procesu certyfikacji. Jako organizacja FSC podejmujemy szereg działań na rzecz ochrony lasów i promocji tej ochrony. Jednym z takich działań jest coroczna akcja Tydzień Lasów FSC.
3: Michał Kotarski, FSC Polska. Celem Tygodnia Lasów FSC jest podnoszenie świadomości konsumentów i biznesu oraz inspirowanie do działań, które pomagają chronić lasy. Zachęcamy do włączenia się w naszą akcję, która w tym roku będzie się odbywać od 21 do 27 września. Co roku w naszej akcji bierze bardzo licznie udział duża grupa firm, które posiadają certyfikat lub licencję FSC i są to zarówno małe firmy rodzinne, jak i duże sieci handlowe. Uczestnicy podczas kampanii korzystają z materiałów informacyjnych przygotowanych przez FSC, ale inicjują też wiele własnych działań. Na przykład w zeszłym roku zorganizowane zostały warsztaty edukacyjne dla najmłodszych, a także wspólne akcje sadzenia drzew czy sprzątania lasów. Jednym z działań, do których chcemy zachęcić w trakcie kampanii, jest wybieranie produktów z certyfikatem FSC. Etykieta FSC znajduje się na tysiącach produktów, z których korzystamy na co dzień. Na meblach, na opakowaniach, ale też na instrumentach muzycznych, a nawet oponach. Chcemy uświadomić konsumentom, że ich codzienne małe decyzje mają znaczenie dla planety, a wybieranie produktów z certyfikatem FSC pomaga chronić lasy i ludzi z nimi związanych.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Maria Mrówczyńska, podsekretarz stanu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Międzynarodowe Agendy Badawcze jest to program finansowany z funduszy na rzecz nowoczesnej gospodarki. Wpisuje się w strategiczne obszary rozwoju naszego państwa ze względu na to, że wspiera polskich naukowców, którzy testują nowe technologie, ale także kreują nowe technologie związane z półprzewodnikami, związane ze sztuczną inteligencją, czy też z badaniami genetycznymi człowieka.
2: Dlaczego inwestowanie w centra doskonałości w takich obszarach jak kwanty czy biotechnologia jest dziś kluczowe z perspektywy kraju?
1: Inwestowanie w centra doskonałości, które wiążą ze sobą naukowców zarówno naszych w kraju, jak i też naukowców spoza granic naszego kraju, w takie centra, które zajmują się technologiami kwantowymi czy też związanymi z bezpieczeństwem, jest kluczową działalnością zarówno nauki, ale też i pracy na rzecz naszego kraju, ze względu na to, że wyniki badań, które w takich miejscach są wypracowane, są transferowane do gospodarki.
2: Jak państwo chce wspierać transfer technologii z takich ośrodków do gospodarki?
1: Nasz kraj wspiera transfer wiedzy do gospodarki, zarówno z takich ośrodków jak Centra Doskonałości, które mają w swoim DNA wpisaną konieczność komercjalizacji wyników badań, a więc transferu wiedzy ze społeczeństwa do gospodarki, ale warto też nadmienić, że taki transfer ma miejsce nie tylko w kreowanych tutaj dzisiaj Centrach Doskonałości, ale również na uczelniach, instytutach badawczych czy Instytutach Polskiej Akademii Nauk. To również jest obowiązek uczelni, ale i też wszystkich podmiotów systemu szkolnictwa wyższego, aby wiedza wypracowana na uczelni była komercjalizowana, czy w sposób bezpośredni, czy też pośredni przez jednostki.
3: Krzysztof Pyrć, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. Międzynarodowe Agendy Badawcze jest to wyjątkowy program organizowany przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej z funduszy FENG. Jest wyjątkowy z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że są to największe granty indywidualne, które można otrzymać w Polsce na badania naukowe. Po drugie, te badania naukowe, które są realizowane w ramach tych projektów, mają na celu poprawę nie tylko stanu nauki, ale również naszej gospodarki, naszego społeczeństwa, czyli są nakierowane na efekt, realny efekt, który może być ważny dla nas. Po trzecie, dlatego, że takim głównym celem, który przyświeca tym projektom, jest nie tylko przeprowadzenie tych badań, ale również zgromadzenie wybitnych ludzi w jednym miejscu, osiągnięcie pewnej masy krytycznej talentów, stworzenie pewnej kultury wysokiej jakości pracy naukowej, która sprawia, że takie centra nie tylko istnieją, ale również zaczynają siać dookoła, siać jakością, zaczynają tworzyć jakość, tworzą nowe kadry i nową przyszłość. Międzynarodowe Agendy Badawcze to największe projekty, jakie można realizować indywidualnie w Polsce w tym momencie. Są to również projekty stojące gdzieś pomiędzy nauką a technologią, nauką a innowacją. My jesteśmy jakby tym pierwszym etapem, który znajduje się pomiędzy odkryciem naukowym, a faktycznie stworzeniem aplikacji, które mogą być przydatne dla społeczeństwa. Także moim zdaniem są to absolutnie wyjątkowe, jest to absolutnie wyjątkowy program i absolutnie wyjątkowe projekty.
2: Które z obszarów, sztuczna inteligencja, kwanty, fotonika, medycyna precyzyjna mają największy potencjał przełomowy i dlaczego?
3: Wymieniła Pani całą serię technologii przełomowych. Trudno powiedzieć, które są najważniejsze. Najważniejsze jest to, żeby u podstaw leżała dobra nauka, faktycznie wysoka jakość i tak naprawdę globalność. To znaczy, żeby te technologie były rozwijane nie w skali Polski, ale w skali całego świata. Tak, żeby te innowacje miały charakter globalny i mogły sprawić, że i polska nauka, i polska technologia stanie się globalna.
2: Jak wygląda w praktyce droga od ambitnych badań do wdrożenia i współpracy z przemysłem?
3: To jest bardzo długa droga. Droga pomiędzy badaniami a przemysłem to jest bardzo długa droga, to jest bardzo trudna droga. W wielu przypadkach ta droga nigdy się nie kończy, nigdy nie dochodzimy do celu. Natomiast ja zawsze porównuję takie badania przełomowe do takiego szukania złota. Jeżeli szukamy złota, bardzo często tego złota nie znajdziemy, ale jeżeli już znajdziemy to złoto, to faktycznie możemy na tej kanwie budować, możemy budować nowe technologie, możemy budować firmy. Jeżeli zobaczymy sobie na gigantów technologicznych tego świata, to zobaczymy, że praktycznie każdy z nich miał swoje podstawy właśnie w badaniach naukowych, właśnie w przełomowych odkryciach.
4: Marcin Kuźniak, AstroCent, Centrum Astronomiczne imienia Mikołaja Kopernika, PAN. Projekt AstroCent jest drugim projektem MAB w serii, którą otrzymaliśmy od Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Pierwszy projekt rozpoczął się w 2018, skończył się dwa lata temu. W ramach tamtego projektu rozwinęliśmy szereg technologii, które wywodzą się z astrofizyki cząstek, służą do badań podstawowych, ale mają również zastosowania rynkowe. Teraz w tym nowym projekcie właśnie te zastosowania będziemy rozwijać i przybliżać do rynku. Jednym z przykładów technologii, które będziemy rozwijać i komercjalizować docelowo, jest nowa metoda pozytronowej tomografii emisyjnej. Jest to technika obrazowania medycznego z zastosowaniem w onkologii. Nowe podejście, które proponujemy, które opiera się na technologiach używanych do eksperymentów z dziedziny astrofizyki cząstek, pozwala stukrotnie zmniejszyć dawkę otrzymywaną przez pacjenta, co pozwoli otworzyć tę metodę diagnostyki dla dużo szerszej populacji, dla dzieci, kobiet w ciąży na przykład.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Dzień dobry słuchaczom, pozdrawiam was wszystkich, pozdrawiam Radio Praga, Alan Starski.
1: Słuchacie Radia Praga.
2: Agnieszka Kosowicz, prezeska Fundacji Polskie Forum Migracyjne.
3: Jakie są najważniejsze problemy w integracji edukacyjnej w szkołach z perspektywy uczniów, nauczycieli i szkół?
2: No, bardzo często pierwszą taką barierą dla dzieci, żeby dobrze funkcjonować w polskiej szkole, są po prostu relacje. Żyjemy w takim społeczeństwie, które ma podzielone zdania na temat migracji, więc nie wszyscy traktują te dzieci życzliwie czy po prostu z akceptacją i stanowi to duży problem dla osób, które funkcjonują w polskiej szkole i dla dzieci, i dla rodziców.
3: Co uważa pani za największe wyzwanie?
2: Bardzo dużym problemem w tej chwili w polskiej szkole jest wielki poziom niepokoju i trudność w budowaniu relacji między polskimi i cudzoziemskimi dziećmi. Na pewno mamy wyzwania dotyczące zasobów nauczycieli do pracy w międzykulturowej grupie. Mamy jako kraj znaczące doświadczenie już w tej chwili w pracy z dziećmi z Ukrainy od wybuchu tej pełnoskalowej wojny, ale nadal brakuje nam konkretnych narzędzi czy umiejętności, zasobów dla nauczycieli, żeby móc pracować w takiej klasie, w której dzieci się nie rozumieją, i budowanie dobrej atmosfery do nauki, czy właśnie takiego środowiska do nauki jest bardzo dużym wyzwaniem. Inne wyzwanie na pewno to jest zmęczenie nauczycieli. Jeszcze inne, brak wystarczającej ilości osób, które pomogą dzieciom zrozumieć polski system edukacji, a nauczycielom porozumieć się z uczniem i z rodzicem. Stanowi problem zaangażowanie rodziców do funkcjonowania polskiej szkoły. Mamy różne grona w szkole, które wspierają funkcjonowanie dzieci, rady uczniów, rady rodziców. Często osoby z doświadczeniem migracji nie uczestniczą w tych gronach, więc też często nie podejmują decyzji, nie czują się włączone w funkcjonowanie w tej szkole, w to środowisko szkolne, i jest to problem. I sądzę też, że dużym problemem jest cały czas borykanie się z trudnościami emocjonalnymi, z którymi przyjeżdżają do Polski dzieci z Ukrainy albo z innych krajów, ponieważ często te dzieci przyjeżdżają tutaj na skutek trudnych, traumatycznych doświadczeń, doświadczenia wojny albo doświadczenia przemocy, i cały czas potrzebujemy więcej, żeby móc właściwie diagnozować potrzeby tych dzieci i odpowiadać na ich trudności po prostu, takie również emocjonalne czy związane z traumą.
3: Jak budować współpracę szkół, samorządów i instytucji na rzecz przyjaznego środowiska edukacyjnego?
2: Uważam, że bardzo ważne jest takie myślenie wielosektorowe, kiedy się myśli o integracji w ogóle i również integracji w szkole, dlatego że na problemy integracyjne żaden podmiot nie odpowie sam. Żeby to środowisko rzeczywiście stało się integrujące, potrzebujemy współpracy rodziców, uczniów, nauczycieli, kadry szkolnej, różnych innych ekspertów, chociażby poradni pedagogiczno-psychologicznych, ale także organizacji pozarządowych czy władz samorządowych, władz centralnych, no bo one wszystkie tworzą to środowisko, więc myślę, że tego potrzebujemy najbardziej, to znaczy takiego z szacunkiem budowanego wspólnego działania. W tej chwili często jest tak, że różne podmioty się naprawdę nie rozumieją i władze samorządowe czy centralne nie znają wyzwań organizacji pozarządowych, a organizacje pozarządowe nie rozumieją, jak buduje się przepisy, więc potrzebujemy rzeczywiście większej takiej synergii, większej empatii, większego zrozumienia, jakie kto ma zasoby, jakie kto ma bariery w tej pracy i w jaki sposób rzeczywiście optymalnie wykorzystywać nasze wspólne zasoby, dlatego żeby wspólnie tworzyć jakąś uporządkowaną odpowiedź na to, co się dzieje na świecie.
3: Jakie jeszcze zmiany są potrzebne?
2: Potrzebne jest na pewno kształcenie nauczycieli, dlatego że Polska stała się krajem bardzo zróżnicowanym kulturowo dopiero stosunkowo niedawno, no to jest nasze doświadczenie ostatnich kilku lat, i nauczyciele często nie mają umiejętności pracy w takim środowisku, nie wiedzą, w jaki sposób poradzić sobie z dzieckiem, które nie mówi po polsku, nie potrafi pisać, nie potrafi przeczytać lektury, i tutaj potrzebujemy po prostu budowania takich kompetencji, nie tylko wśród obecnych nauczycieli, ale też wśród ludzi, którzy dopiero aspirują, żeby być nauczycielami, kształcą się do tego zawodu. Widzimy, że jest też często są takie profesje, których my w Polsce nie mamy, albo są to takie właśnie, nie wiem, pojedyncze osoby potrafią pełnić pewne role, na przykład diagnostyka dzieci z doświadczeniem migracji w poradniach pedagogiczno-psychologicznych. Do tej pory nie mieliśmy takich potrzeb, a w tej chwili no to jest realne wyzwanie zdiagnozować dziecko, które przyjechało z Indii, albo Kolumbii, albo Białorusi czy Ukrainy, czy ono ma dysleksję, czy ono ma ADHD, czy potrzebuje jakiegoś szczególnego wsparcia, w jaki sposób odróżnić skutki traumy od takich właśnie zaburzeń rozwojowych. Na przykład to wszystko są umiejętności, które są w tej chwili daleko bardziej powszechnie potrzebne niż do tej pory to bywało i potrzebujemy po prostu do tego specjalistów.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Profesor Jacek Mancina, Uniwersytet Warszawski, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.
2: Jakie wyzwania na rynku pracy wiążą się z wdrażaną automatyzacją i robotyką?
1: Oczywiście konsekwencje inwestowania w robotyzację, automatyzację, wykorzystanie w różnych procesach technologicznych sztucznej inteligencji w połączeniu na przykład z robotami czy automatyzacją tych procesów, to będzie przełom także na rynku pracy. Z badań prowadzonych wśród firm wynika, że nawet nie w pierwszych latach tych inwestycji, ale dopiero po jakimś czasie będą następować zmiany w zatrudnieniu. Po pierwsze, część pracowników, aby utrzymać zatrudnienie, musi podnieść swoje kwalifikacje, a więc priorytet dla podnoszenia kwalifikacji, takich programów, które będą wspierać te zmiany rekonwersji wewnętrznej zatrudnienia w firmach. Po drugie, w dłuższym okresie czasu spodziewać się możemy, że część pracy będzie zastępowana pracą robotów, zwłaszcza tam, gdzie mówimy o takich powtarzalnych czynnościach, które z łatwością mogą być przez roboty czy automatyzację procesów zastąpione. I tutaj będziemy mówili o przesuwaniu zasobów z jednej gałęzi czy z jednego sektora do drugiego, bo po drugiej stronie mamy różne przykłady usług, czy to dla biznesu, czy to usług publicznych, które społecznych, które mogą być i powinny być realizowane tylko przez człowieka, usługi opiekuńcze, ochrona zdrowia. Tutaj pojawi się dużo nowych ofert pracy. Pamiętajmy też, że jesteśmy w procesie demograficznego starzenia się społeczeństwa, a więc zasobów pracy nam z roku na rok ubywa. To oznacza, że ten ubytek będziemy mogli częściowo właśnie zapewnić dzięki inwestowaniu w te nowoczesne technologie, robotyzację, automatyzację, a część zasobów pracy będziemy musieli pewnie przesuwać w inne obszary, czy to usług dla biznesu, czy to usług społecznych.
2: Jak duże są społeczne obawy też z tym związane i kogo mogą dotknąć te negatywne skutki?
1: Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że tę debatę próbuję zainicjować już teraz, wiedząc doskonale, że skutki, także te negatywne, będą widoczne, jeśli idzie o rynek pracy, pewnie w okresie jednej dekady. Więc mamy czas na to, żeby się przygotować. Jeśli w percepcji społecznej będzie odczucie, że politykami publicznymi i zmianami przystosowujemy się i pomagamy się przystosować do tej zmiany, wtedy opór czy lęk przed tymi zmianami będzie mniejszy. I dlatego tak ważne jest już dziś rozpocząć debatę i konkretne działania w zakresie przygotowywania się na te nowe wyzwania. No, na pewno dość tradycyjnie osoby z najniższymi kwalifikacjami czy osoby bez kwalifikacji mają największe problemy na rynku pracy i to się nie zmieni. Czyli to kwalifikacje będą decydować o tym, czy będziesz w stanie znaleźć zatrudnienie na rynku, czy też nie. Pewnym problemem może być także zmieniające się zapotrzebowanie na pracę, które oznacza, że z jednej strony łatwiej będzie rozmawiać na przykład o krótszym tygodniu pracy, ale z drugiej strony bardzo ważny będzie ten wątek zabezpieczenia społecznego w sytuacji czasowej utraty pracy albo znalezieniu tej pracy, ale w tak małym wymiarze, że nie pozwoli to nam na zaspokojenie wszystkich potrzeb. Więc to są te nowe wyzwania, o których dziś rozmawiamy. Z punktu widzenia młodego pokolenia, które dziś jest w systemie edukacji, to bezwzględnie reformy, nowe treści kształcenia, które pozwolą lepiej przygotować się młodzieży na to, że ten rynek pracy będzie się zmieniał, będzie dynamiczny i właściwie ten proces podnoszenia czy zmiany kwalifikacji jest permanentnym wyzwaniem, który będzie towarzyszył im przez całe ich życie zawodowe. Z drugiej strony kompetencje. tak samo cyfrowe, jak i kompetencje społeczne związane z rozwiązywaniem problemów, związane z analityką procesów, związane z pewnymi kompetencjami społecznymi, umiejętności pracy w zespole. I to są te nowe treści, które są potrzebne. Ci, którzy dziś są na rynku pracy, muszą się przyzwyczaić do tego, że państwo będzie pomagać ich firmom w takim masowym kształceniu ustawicznym. Czyli po pierwsze ta gotowość do zmiany lub podniesienia kwalifikacji, po drugie środki na to, aby można było je przeznaczyć na podnoszenie bądź zmianę kwalifikacji osób, które dziś są na rynku pracy. No i do tego jeszcze ten model zabezpieczenia społecznego, który musi być takim gwarantem tego, że nikogo nie zostawimy samego, że będą świadczenia, które pomagać będą w przejściu tego trudnego okresu.

0: Radio Praga.
1: Na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Maria Mrówczyńska, podsekretarz stanu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Międzynarodowe Agendy Badawcze jest to program finansowany z funduszy na rzecz nowoczesnej gospodarki. Wpisuje się w strategiczne obszary rozwoju naszego państwa ze względu na to, że wspiera polskich naukowców, którzy testują nowe technologie, ale także kreują nowe technologie związane z półprzewodnikami, związane ze sztuczną inteligencją, czy też z badaniami genetycznymi człowieka.
2: Dlaczego inwestowanie w centra doskonałości w takich obszarach jak kwanty czy biotechnologia jest dziś kluczowe z perspektywy kraju?
1: Inwestowanie w centra doskonałości, które wiążą ze sobą naukowców zarówno naszych w kraju, jak i też naukowców spoza granic naszego kraju, w takie centra, które zajmują się technologiami kwantowymi czy też związanymi z bezpieczeństwem, jest kluczową działalnością zarówno nauki, ale też i pracy na rzecz naszego kraju, ze względu na to, że wyniki badań, które w takich miejscach są wypracowane, są transferowane do gospodarki.
2: Jak państwo chce wspierać transfer technologii z takich ośrodków do gospodarki?
1: Nasz kraj wspiera transfer wiedzy do gospodarki, zarówno z takich ośrodków jak Centra Doskonałości, które mają w swoim DNA wpisaną konieczność komercjalizacji wyników badań, a więc transferu wiedzy ze społeczeństwa do gospodarki, ale warto też nadmienić, że taki transfer ma miejsce nie tylko w kreowanych tutaj dzisiaj Centrach Doskonałości, ale również na uczelniach, instytutach badawczych czy instytutach Polskiej Akademii Nauk. To również jest obowiązek uczelni, ale i też wszystkich podmiotów systemu szkolnictwa wyższego, aby wiedza wypracowana na uczelni była komercjalizowana, czy w sposób bezpośredni, czy też pośredni przez jednostki.
3: Krzysztof Pyrć, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. Międzynarodowe Agendy Badawcze jest to wyjątkowy program organizowany przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej z funduszy FENG. Jest wyjątkowy z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że są to największe granty indywidualne, które można otrzymać w Polsce na badania naukowe. Po drugie, te badania naukowe, które są realizowane w ramach tych projektów, mają na celu poprawę nie tylko stanu nauki, ale również naszej gospodarki, naszego społeczeństwa, czyli są nakierowane na efekt, realny efekt, który może być ważny dla nas. Po trzecie dlatego, że takim głównym celem, który przyświeca tym projektom, jest nie tylko przeprowadzenie tych badań, ale również zgromadzenie wybitnych ludzi w jednym miejscu, osiągnięcie pewnej masy krytycznej talentów, stworzenie pewnej kultury wysokiej jakości pracy naukowej, która sprawia, że takie centra nie tylko istnieją, ale również zaczynają siać dookoła, siać jakością, zaczynają tworzyć jakość, tworzą nowe kadry i nową przyszłość. Międzynarodowe Agendy Badawcze to największe projekty, jakie można realizować indywidualnie w Polsce w tym momencie. Są to również projekty stojące gdzieś pomiędzy nauką a technologią, nauką a innowacją. My jesteśmy jakby tym pierwszym etapem, który znajduje się pomiędzy odkryciem naukowym, a faktycznie stworzeniem aplikacji, które mogą być przydatne dla społeczeństwa. Także moim zdaniem są to absolutnie wyjątkowe, jest to absolutnie wyjątkowy program i absolutnie wyjątkowe projekty.
2: Które z obszarów, sztuczna inteligencja, kwanty, fotonika, medycyna precyzyjna mają największy potencjał przełomowy i dlaczego?
3: Wymieniła Pani całą serię technologii przełomowych. Trudno powiedzieć, które są najważniejsze. Najważniejsze jest to, żeby u podstaw leżała dobra nauka, faktycznie wysoka jakaś i tak naprawdę globalność. To znaczy, żeby te technologie były rozwijane nie w skali Polski, ale w skali całego świata. Tak, żeby te innowacje miały charakter globalny i mogły sprawić, że i polska nauka, i polska technologia stanie się globalna.
2: Jak wygląda w praktyce droga od ambitnych badań do wdrożenia i współpracy z przemysłem?
3: To jest bardzo długa droga. Droga pomiędzy badaniami a przemysłem to jest bardzo długa droga, to jest bardzo trudna droga. W wielu przypadkach ta droga nigdy się nie kończy, nigdy nie dochodzimy do celu. Natomiast ja zawsze porównuję takie badania przełomowe do takiego szukania złota. Jeżeli szukamy złota, bardzo często tego złota nie znajdziemy, ale jeżeli już znajdziemy to złoto, to faktycznie możemy na tej kanwie budować, możemy budować nowe technologie, możemy budować firmy. Jeżeli zobaczymy sobie na gigantów technologicznych tego świata, to zobaczymy, że praktycznie każdy z nich miał swoje podstawy właśnie w badaniach naukowych, właśnie w przełomowych odkryciach.
4: Marcin Kuźniak, astrocent Centrum Astronomicznego imienia Mikołaja Kopernika, PAN. Projekt AstroCent jest drugim projektem MAB w serii, którą otrzymaliśmy od Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Pierwszy projekt rozpoczął się w 2018, skończył się dwa lata temu. W ramach tamtego projektu rozwinęliśmy szereg technologii, które wywodzą się z astrofizyki cząstek, służą do badań podstawowych, ale mają również zastosowania rynkowe. Teraz w tym nowym projekcie właśnie te zastosowania będziemy rozwijać i przybliżać do rynku. Jednym z przykładów technologii, które będziemy rozwijać i komercjalizować docelowo, jest nowa metoda pozytronowej tomografii emisyjnej. Jest to technika obrazowania medycznego z zastosowaniem w onkologii. Nowe podejście, które proponujemy, które opiera się na technologiach używanych do eksperymentów z dziedziny astrofizyki cząstek, pozwala stukrotnie zmniejszyć dawkę otrzymywaną przez pacjenta, co pozwoli otworzyć tę metodę diagnostyki dla dużo szerszej populacji, dla dzieci, kobiet w ciąży na przykład.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: System kaucyjny, który odbiera opakowania po napojach, w tym momencie rozmawiamy o puszkach napojowych, metalowych oraz o plastikowych butelkach, on jest jeszcze w okresie rozwoju. Mniej więcej w tym momencie w Polsce mamy 6,5-8 tysięcy punktów, gdzie możemy opakowania kaucjonowane zwracać do automatów. Minimalna ilość automatów, którą szacujemy, wynosi około 30-35 tysięcy sztuk, ale w momencie, kiedy przynosimy opakowania do sklepu, a taki automat albo jest nieobecny, albo nie działa, pytajmy o zbiórkę manualną, dlatego że sklepy są przygotowane do tego, żeby opakowania kaucjonowane odbierać od nas, skanując je manualnie.
2: Do końca roku powstanie pewnie około 12, może 14 tysięcy maszyn, a w perspektywie 2-3 najbliższych lat osiągniemy pewne pełne nasycenie rynku maszynami, z kaucjomatami, maszynami do zwrotu. My operatorzy widzimy to jako proces, który ma swoje etapy i postępuje zgodnie z założonym planem, natomiast konsument może to widzieć jako niedogodność. Chce udać się do sklepu z opakowaniami i chce mieć możliwość ich zwrócenia. Tak? I pierwsze, co widzi, no, niedziałająca maszyna, tak? No, frustracja. Drugie, co widzi, voucher, tak? Na którym doczyta się albo nie, że ten voucher obowiązuje 30 dni. Dlaczego 30 dni, a nie 3 lata, pyta konsument. Tak? Nie ma żadnych prawnych wymogów ani ograniczeń dla konsumenta do 30 dni vouchera.
3: Obserwując wdrożenie systemu kaucyjnego, możemy spokojnie zidentyfikować kilka ważnych kwestii. Jedne to są takie organizacyjne, żeby uczynić ten system bardziej przyjaznym dla klienta, dla mieszkańców. I to już jest przygotowywane, też operatorzy o tym mówią, handel o tym mówi, ale jeszcze zastanawiamy się nad tym, jakie zmiany należałoby przygotować na poziomie legislacyjnym.
1: Mamy w tym momencie do czynienia z wielością operatorów. Aktualnie jest ich 7. I niestety nie ma jednego punktu, który by centralnie widział wszystkie operacje przeprowadzane na rynku. Każdy operator widzi tylko swoją część, ale jeżeli dojdzie do sytuacji, kiedy zaczną kwestionować swoje rozliczenia, może się okazać, że nie ma źródła danych, które by było w stanie w sposób jednoznaczny, wiarygodny rozstrzygnąć, który z tych operatorów ma rację, mówiąc krótko.

0: codziennie w godzinach od 14 do 16 gramy dla Was audycję Polacy nie gęsi. Same najlepsze polskie piosenki.
1: Jezu, ja się cieszę!
2: Słuchacie Radia Praga.
3: Bartłomiej Pawlak, Instytut Sobieskiego.
4: Gdzie jesteśmy na mapie innowacji?
3: Jeśli chodzi o mapę innowacji, to jest ona rysowana czy kształtowana przez różnego rodzaju indeksy, które pokazują, gdzie jest dany kraj względem innych. I są takie dwa główne indeksy, jeden europejski European Innovation Scoreboard, a drugi GII Global Innovation Index. W pierwszym indeksie na 27 państw Polska jest na 23 miejscu, czyli na 5 od końca. A w tym globalnym indeksie na 120 parę państw jesteśmy na 39 miejscu, więc daleko, daleko poza liderami.
4: A co powoduje, że my jesteśmy właśnie na tym szarym końcu?
3: Jest szereg czynników, które powodują, dlaczego tak słabo wypadamy w indeksach innowacji. Przede wszystkim model naszej gospodarki, która przez 3 czy 4 dekady była oparta na takim założeniu 3T: taniej siły roboczej, taniej energii i taniej ziemi. W związku z tym byliśmy podwykonawcą dużych koncernów albo podwykonawcą podwykonawcy. Liczyła się właśnie tania siła robocza, bardzo niska często marża, no i taki polski spryt, prężność, szybkość działania. To, co także wpływa na to, jak wypadamy w indeksach, to poza modelem polskiej gospodarki, który jest przestarzały i musi się transformować, bo jak nie będziemy coraz bardziej odstawać od europejskiej czołówki, to brak odpowiednich instytucji wsparcia dla technologii, dla innowacji, dla tak zwanego local contentu, czyli tego, co wytwarzamy tutaj. Ale przede wszystkim tak naprawdę te najsilniejsze, najlepsze ekosystemy wszystkie mają swoją strategię rozwoju innowacji, a my jej po prostu nie mamy.
4: Właśnie, o to też chciałam zapytać. Właśnie, czy brakuje nam takiej strategii i co ona by zmieniła?
3: Strategia rozwoju innowacji to jest podstawowy dokument większości rozwiniętych krajów Europy i świata, bo one muszą sobie najpierw odpowiedzieć na pytanie, dlaczego chcemy tych innowacji, jak je chcemy rozwijać, jak chcemy mierzyć efekty i co chcemy osiągnąć. Jeżeli się tego nie ma, to się działa po omacku, to się działa ad hoc, to się działa od przypadku do przypadku, od impulsu do impulsu. Tak działaliśmy w jakimś sensie do tej pory w Polsce, z wyjątkiem pewnie planu Morawieckiego i planu strategii odpowiedzialnego rozwoju, która przez pewien czas dawała właśnie namiastkę też strategii w obszarze rozwoju innowacji. Ale jeżeli się konkuruje z kimś, kto wie, czego chce, a samemu się nie wie, czego się chce, no to zawsze się przegrywa. Dlatego strategia jest bardzo ważna.
4: Wspominał Pan też, że nie powinniśmy porównywać się do Doliny Krzemowej. To właśnie dlaczego nie do Doliny Krzemowej? Do kogo powinniśmy się porównywać i z kogo może czerpać przykłady?
3: Stany Zjednoczone wykształciły bardzo specyficzny model oparty na amerykańskim podejściu, na otwartości na ryzyko, na ogromnej skali podaży pieniądza i na całej kulturze, która się wykształciła w Krzemowej Dolinie. To na taką skalę jest nie do powtórzenia nigdzie na świecie i to powtarzają wszyscy. Natomiast dla nas istotne jest to, co i komu udaje się i na jakich zasadach udaje się w Europie. No bo to jest bliższy nas ekosystem. Wszyscy działamy w otoczeniu regulacyjnym europejskim. Wszyscy borykamy się z podobnymi problemami, wyzwaniami i tak dalej. Więc warto popatrzeć, kto w tej Europie wybił się na czołowe pozycje i dlaczego. I sięgać po bliższe nam przykłady, bo one są łatwiejsze do absorpcji, do adopcji potem do naszego polskiego systemu. A trzeba się opierać na dobrych przykładach, żeby nie wymyślać koła, czy nie odkrywać Ameryki, którą już ktoś odkrył.
4: Jak ważna jest też szybka komercjalizacja innowacji i jak to działa u nas?
3: Komercjalizacja technologii innowacji i zamiana nauki na efekt komercyjny jest niezwykle istotnym elementem całego ekosystemu innowacji i niezwykle istotnym elementem systemu edukacji, który nas odróżnia od tych najlepszych systemów Europy Zachodniej, bo u nas uczelnie cały czas są mekką nauki i edukacji. A w Europie Zachodniej jest jeszcze ten trzeci element, komercjalizacja. No bo nauka kosztuje, nauka ma swoją wartość, w związku z tym naukę można wycenić i sprzedać. I bez tego trzeciego elementu nie będziemy mieli wielkiej skali transferu technologii z uczelni do biznesu. Musimy rozwijać ten właśnie element, bo uczelnie póki co dzisiaj są naszą piętą achillesową, mimo bardzo wysokiego poziomu wiedzy.
4: To co zrobić, żeby ta komercjalizacja i te innowacje też płynęły właśnie z uczelni?
3: Żeby komercjalizacja z uczelni nabrała tempa, dzisiaj mniej więcej 10% startupów to są tak zwane spin-offy czy spin-outy z polskich uczelni, czyli startupy powstają poza systemem uczelnianym, ale żebyśmy mogli zwiększyć skalę tych właśnie spin-offów, powinniśmy stworzyć narzędzia, które będą motywowały kadrę uczelnianą do tego, żeby właśnie myśleć w kierunku komercjalizacji. Powinniśmy rozwijać coś, co się już zaczyna, a nawet trwa na niektórych polskich uczelniach, czyli tworzyć centra transferu technologii. Powinniśmy łączyć te sieci uczelniane między sobą, no bo ci młodzi startupowcy chcieliby wiedzieć, tak powiem, co się dzieje na innej uczelni, co się dzieje w innym kraju, mieć dostęp do wiedzy, mieć dostęp do inwestorów i otaczać uczelnie różnego rodzaju podmiotami, centrami badań i rozwoju, czyli otaczać podmiotami komercyjnymi, żeby rzeczywiście była bliskość między wiedzą, a miejscem, gdzie się tę wiedzę wykorzystuje, czyli w biznesie.

Ecuador 2015. Pa' mi gente. Vámonos.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

Nowy podcast z psychologią wśród ludzi w Radiu Praga. Najważniejsze koncepcje psychologiczne, życiowe przykłady, ćwiczenia, które pomogą lepiej dogadywać się z sobą i z innymi. Zapraszam, co niedzielę o 20:00, Aleksander Brych.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

Dzień dobry. Nazywam się Damian Sawicki i jestem redaktorem prowadzącym w radiopraga.pl, które to jest projektem Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci. Drogi słuchaczu, wesprzyj radio i zostań naszym darczyńcą. A jak to zrobić? Wejdź na stronę www.radiopraga.pl i w zakładce Kontakt znajdziesz potrzebne informacje. Przeczytaj i wesprzyj radio, a staniesz się jednym z nas. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji 10-lecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

że czasem niestety ulegasz chwilowej słabości jak uczeń i wtedy gryziesz nerwowo paznokcie i gubisz parasol i klucze. Że w gruncie rzeczy chciałbyś tu wrócić, lecz trochę, troszeczkę się wstydzisz. Mon amour, niezgody mur, to przecież pomyłka, sam widzisz.

Wciąż te same bzdury w radiu, nieśmiertelne, homerowskie inspiracje. Wiem, co czujesz, proza gładko płynie w ustach, ale skąd ty możesz wiedzieć?

0: Zapraszamy wszystkich na nowy cykliczny program Krok. Konkretne rozmowy o książkach. W konkretnych rozmowach o książkach stawiamy pytania, które pozwolą zagłębić się w tę fascynującą i intymną relację między książką a czytelnikiem. Dołącz do nas już od 2 stycznia w co drugi wtorek o godzinie 19. Konkretne rozmowy o książkach dla tych, którzy chcą odkryć, co kształtuje naszą wyobraźnię. Prowadzi Michał Barton i Marcin Sobalski. Nie przegap. Zapraszamy.
1: Radio Praga.
2: Ledwo zaczął się tydzień, a ja już zdążyłem go rozmienić. Pogubiłem dni, coś zapaliłem, coś zgasiłem. Oto mój własny zdrowy sposób. Po samym pokoju 10 tysięcy kroków. Kardio składające się z 20 papierosów. Na ramieniu zgaszone ślady niedopałków. Powstają z nich obrazki, gdy złączę liniami. Myśli brudne, palce czarne, a ściany białe. Ja nie zupełnie sam. Chcesz, wiesz czy nie, coś pomiędzy komedią a koszmarem. Cisza głośniejsza niż krzyk, od światła jaśniejszy mrok. Niewinność gorsza niż grzech, śmierć weselsza niż śmiech. Bliskość stała się krzywdą, prawda stała się kpiną. Tego być nie powinno, tego być nie powinno.

0: jak ośmiesza niż krzyk. Od światła jaśniejszy mrok. Niewinność gorsza niż grzech. Śmierć weselsza niż śmiech. Bliskość stała się krzywdą. Prawda stała się kpiną. Tego być nie powinno.
1: Tego być nie powinno.

przyszedłeś, boś chciał, bo tu mądrze, lub chociaż zabawnie. Bo wiadomo, kto gra, z kogo śmieje, nad kim łza, i że nic się nie stanie naprawdę. Na wolno rolę odegrać i wyjść, nie musimy zabierać jej w życie.

Mamo, chciałżech do ciebie zaśpiewać. Spóźniłżech się. Ale wiem, że tego słuchasz.

mamo, czemu odeszłaś, nie żegnając się z żadnym niczemu? Czemu odchodząc nie dałaś żeś znaku, odeszłaś tak całkiem po cichu? Tak srogi ból w mym sercu ostał, odeszłaś tak całkiem cichutko, tak srogi ból.

zgasło dziś. Mamo, twoje pieśń jest tu nić, więc leć, leć do swojego Zimana.

0: Połóż mordę jak chomika, zachwytuj zieloni, będą twoi znajomi. Złap za gitarę i zaśpiewaj balladę, a sąsiadka z sąsiadem pójdą za twym przykładem. Świat schodzi na psy, a one szczerzą pły. Widzę cię i słyszę, ale czy to jeszcze ty? Rap przez synapsy odczuwa, mówisz mi, lepiej łap się za kapsy, nie oszuka cię już nikt. Daj diabłu świeczkę albo głogarek, niech ci podszepcze, co masz robić dalej. Gorsze i lepsze, droższe i tanie. Owszem, ale dobrze, że mam swoje zdanie.
1: Bierzcie mnie, nieście, docencie wreszcie, bo przecież jestem najzdolniejszy w mieście. Bierzcie mnie, nieście, docencie wreszcie. Jestem najzdolniejszy.

ojciec zostawił swój dom, poszedł drogą sam. Z niczym powędrował świat, życie mi dał. Mój ojciec niewiele mówił, pod górę szedł, szorstką dłonią tulił mnie, przed wiatrem krył.

taki sam. Dlaczego, kto to wie? Ty zrobisz to, co chcesz, sam najlepiej wiesz. Dałem tobie życie, drogę krętą, ciernistą, z wiatrem w oczy pod górę, sam taką miałem i tobie dałem w darze też. Jak i ty, tak i on, jak i ja, tak i ty.

0: Schloss. Tak od zawsze dzieje się, ta historia ciągle trwa, zmagać życiem trzeba się, taki już nasz los. Jak i ty, tak i on, mój wnuk, jak i ja, tak i ty, mój syn, tak i ja, jak i on, ojciec mój. Jak i ty, tak i on, mój wnuk, jak i ja, tak i ty, mój syn, tak i ja, jak i on, ojciec mój.
1: To jest audycja Polacy nie gęsi, tylko polskie piosenki.

0: 我向听着帕克电台的人问候。
1: Straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna.

papieros nie będzie tak smaczny, a wódka taka zimna i pożywna. Nigdy nie będzie tak ślicznych dziewcząt, nigdy nie będzie tak pysznych ciastek. Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędli, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Słońce nie będzie nigdy już tak cudnie wschodzić, zachodzić. Księżyc nie będzie tak pięknie wisiał. Nigdy nie będzie takiej telewizji, takich kolorowych gazet. Nigdy nie będziesz dla mnie miła taka. Nigdy ksiądz nie będzie mówił tak mądrych kazań. Nigdy organista tak pięknie nie zagra. Nigdy Bóg nie będzie tak blisko, tak czuły i dobry jak teraz. Nad horyzontem błyska się i słychać szczęk żelaza.

niemowlaka. Podróż na księżyc i do wnętrza ziemi uświadamia, że tak naprawdę niewiele mogłem zmienić. Jesteśmy sobie przeznaczeni, się uśmiechnij ładnie. Masz super bubę, lubię jarać gandzie. Ty nie palisz, idę na playstację do ziomali.

Nie kontroluje jej przepływ pod każdym względem. Drogi prezydencie, system ma dziurawe zęby w gębie. Jest pięknie, urodzony w świetle sierpień. Tu są moje dokumenty, popatrz na zdjęcie. Nie mam nic przy sobie, panie władzo. Halo, zwykły hip-hopowiec, czapka na bok. Śmierdzę Warszawą, ochotą, wolą i brudnem. Zawieszony w kosmosie, przestrzeń jest moim płótnem. No.

0: Bo mama mi nic nie powiedziała. Ja właściwie zobaczyłam tylko w kalendarzu, że jest spotkanie. No pewnie pokonywanie barier i dawanie nadziei, pewnie taki był zamysł. Bo tym się zajmuję na co dzień, tak? W sensie z gronem Rampowiczów, więc...
1: Co to jest grono Rampowiczów?
0: Grono Rampowiczów to są osoby z niepełnosprawnością z całej Polski, którzy piszą artykuły specjalistyczne, tudzież właśnie pokazują, jak pokonywać bariery na co dzień mimo niepełnosprawności.
2: No dobrze, to jest wstępna ta pierwsza i to będzie polityka. Polityka, gdyż mieliśmy wybory i Iwona Hartwig startowała, na którą osobiście ja głosowałam.
0: Oczywiście.
2: Tudzież moi członkowie, moi rodziny. No. Rodziny. My nie posiadamy, inaczej nie mamy, że tak powiem, w naszym domu osób z niepełnosprawnością, ale co ta kobieta robi dla niepełnosprawnych, to miejmy nadzieję, że właśnie się, że tak
0: że
2: powiem,
0: się
2: dużo, dużo pomoże, nie?
0: Tak.
2: Temu środowisku, tak, bo tak by tej grupie, o, nie środowisku, grupie.
0: Mm-hmm. Ja myślę, że tak. Ja swoją drogą głosowałam na panią Agnieszkę Oczkowską, moja bohaterka, mama trójki niepełnosprawnych dzieci z Torunia. Też właśnie będzie się zajmować.
2: I weszła?
0: Weszła.
2: No i to bardzo dobrze, właśnie o to chodzi, żeby te osoby były.
0: Weszła, więc...
2: I tamten jeden pan też, nie? Taki, co na wózku jest, on był już.
0: Pan Łukasz Krasoń.
2: No ja na wózku nie...
0: My się znamy, bo my... no. Albo ja wywiad, albo on...
2: W jednej rampie.
0: Znaczy on... powiem tak, że ja wybierając osobę do wywiadu, tudzież specjalistę, zawsze pytam się o zgodę, zawsze pytam się o ustalenia. No i to mi pozwoliło rozwinąć, w sensie... to, co chciał zawsze, żeby mój nasz tata robił świętej pamięci. Żebym właśnie dawała taką misję, że z niepełnosprawnością można dużo, tak? W sensie, pomimo wszystko, wbrew wszystkiemu, i dopóki się walczy, jest się zwycięzcą, tak?
2: Oczywiście.
0: Więc z tym założeniem myślę, że tutaj też na tej grupie wam to przesłanie przekazuję. No i wierzę w to, że wasze dzieci też będą właśnie odnajdą jakąś swoją cząstkę siebie, nie? W sensie tak mi się wydaje. Czy to w zajęciach plastycznych, czy to w teatrze, czy to w jakimś hobby, które ich motywuje do codziennego działania. Myślę, że taką inspirację warto mieć, taki zapłon, bo fas jest, ale on nie jest najważniejszy. I tak jak napisałam w jednym komentarzu właśnie do jednej z mam, że trzeba czasem przekierować inny kierunek działania, tak? Czyli to, co wydawało mi się, że nie jestem w stanie tego ogarnąć, czyli tego programu całego WordPressa, tam grafik, okazało się, że po szkoleniach jestem w stanie. I teraz ten mój blog cały się przekształcił jakby w specjalistykę, ale tudzież również w spotkania, tak? Bo spotkanie to spotkanie, jak to mówi ksiądz Grzywacz. Bardzo lubię to przesłanie. No i bardzo dużo telefonów, bardzo dużo właśnie pani Kasiu, pani przyjedzie, pani opowie. Jak się doświadcza tego fasu? A ja mówię, no normalnie się doświadcza. To jest na przykład to, że ja nie czułam bólu przez półtora roku i miałam ząb do usunięcia, a nikt mi tego nie zdiagnozował. I trzeba było zrobić to chirurgicznie, tak? No ale nikt się tego nie podjął w Toruniu. Znaczy Toruń się podjął, ale pod warunkiem, że Warszawa ogarnia cukrzycę zdalnie.
2: No bo te wszystkie komplikacje, więc, które masz.
0: Tak, więc fast to nie jest tylko z pamięcią problemy emocjonalne. Ja tych aspektów nie mam, tak? Dzięki Domanowi. Więc tutaj Doman wykonał kawał dobrej roboty, tak? W sensie, bo ja od początku, jak byłam jeszcze mniejsza, no to nie miałam i wolontariuszy, i spotkania, i to mnie nauczyło w takim społecznym życiu, działaniu. Właśnie działać każdego dnia, nie?
2: To sobie liczę. 15 lat temu. Tak, 15 lat temu, tu w tym pomieszczeniu, a w tamtej kuchni coś tam kichciłaś. A tutaj z tatą diagnozowałam piąteczkę dzieci.
0: Być może w kuchni byłam.
2: Ty byłaś w kuchni, tak.
0: Ja byłam w kuchni, być może w pokoju.
2: A w kuchni. W kuchni coś gotowałaś.
0: Być może.
2: I właśnie tak, że to prawda, nie, że fast food jest nierówny i się przy dużej, prawda, stymulacji, dużej pracy, tak, współpracy, można wiele osiągnąć.
0: Można i to właściwie ciągniemy cały czas, w sensie tutaj z mamą na tych różnych spotkaniach, bo mama najpierw mówi o tej terapii,

0: Radio Praga.
1: Powstała Wyspa Pozytywnego Myślenia. No bo właśnie tata jak już był tak bardzo, bardzo chory, nie? To prosił mnie, mama spytała się, kto ma jechać do Gdańska, nie? W sensie, on mówi, Kasia ma pojechać. Ze mnie poprowadzić wykład. Znaczy wykład. No i myśmy, ja za bardzo nie wiedziałam, jak ja mam to zrobić, tak? No bo z jednej strony ciągłe informacje i czekanie co z tatą, tak? Bo są niestabilne. Z drugiej strony wiedziałam, że tam grupa rodziców czeka, prawda, na jakąś nadzieję. No więc poprosiliśmy panią Teresę Czakrzymiło tutaj, żeby po prostu ona poprowadziła taki panel dyskusyjny. I się okazało, że ja w panelach dyskusyjnych i w dyskusjach, czyli w rozmowach z różnymi środowiskami się odnajduję, tak? Bo ja ostatnio powiedziałam do młodzieży, i to było w Chemnie, że chcecie mieć zdrowe dzieci? Nie pijcie alkoholu w ciąży. Podsuwanie to ja teraz czuję.
2: Ale co wtedy czujesz wewnętrznie?
1: U mnie wewnętrznie nie ma. U mnie to się pojawia na skórze i na cukrach. Mhm. Ja mam z cukrami bardzo wywalone, że tak powiem, do góry. Mam 545, a za chwilę potrafię mieć 20 mg w ciągu 15 minut, więc nawet sam prysznic powoduje to, że mój pies musi być ze mną, żeby mnie pilnować, tak? W sensie w cudzysłowie, bo my nie znamy reakcji, nie znamy jakby to, co się wydarzy, tak? I no i właśnie, no i tutaj na przykład przybodźcowanie. Przybodźcowanie to jest to, ja ciągle mamy powtarzam, włączę mi odkurzacz o 6:30 rano. Jeszcze nie zdąży się obudzić, ja rozumiem, że mama ma zajęcia i tak dalej. Ale jak mi włączę odkurzacz i jeszcze nie zdąży się, że tak powiem, rozkręcić, to jest od razu na skórze wywalone. Cała skóra jest w wysypce, w pokrzywce.
3: No, znaczy, bo mi chodzi o to, bo ty jeszcze...
2: Nie, ona się nie zdąży dobudzić.
1: Nie zdąży się wybudzić, a już mama mi włącza odkurzacz. Albo na przykład...
3: No właśnie, dlatego się pytam, czy jeszcze śpisz? Czy...
1: Nie, ja już się wybudzam w swoim pokoju, ale jak mi mama włączy odkurzacz...
3: To jest denerwujące, tak, dla ciebie?
1: Mój układ nerwowy tego nie...
2: Toleruje.
1: Nie toleruje. To samo było, jak tata włączał wiertarkę. Musiał mnie uprzedzić, bo ja bym spadła z krzesła. Albo inny przykład, jeżeli pies zaszczekał, a ja miałam tabletkę, to mogłam się zachłysnąć. Więc ja patrzyłam na psa, wiedziałam, kiedy on zaszczeka i wiedziałam, kiedy lekcji nie brać.
2: Ale czujesz to wtedy takie, nie wiem, poddenerwowanie? Takie
1: nie, poddenerwowania nie. Natomiast to są takie reakcje właśnie tak, jak ja tutaj opisuję.
3: Tylko typu...
2: Czyli to jest jakby sobą.
3: Uderzysz...
1: Tak, uderzę...
3: Usłyszysz dźwięk.
1: Usłyszę dźwięk i już jest od razu...
3: Jak uderzysz, to słyszysz dźwięk.
1: Przetrwało, jest moro mi się uruchamia.
3: I coś się dzieje, tak?
1: Bo on mi nie wygasł. Nie wygasł mi w ciągu 3 miesięcy tych pierwszych, nie? Jak się urodziłem, z tego, co mi mama mówiła.
2: Nie, no bo tak jak u nas jest za dużo rzeczy naraz.
1: To ja się wyłączam po prostu.
2: No, no tylko że u nas to jeszcze to nie jest ten etap, że ona po prostu później się sama wyłączy, bo to trzeba ją wyłączyć. Czasami to nie jest takie
1: nie,
2: łatwe.
1: Nie, to ja takich rzeczy nie mam. Natomiast ja potrafię się wyłączyć i w ogóle jak jest za dużo jakby naraz, to ja niczego nie zapamiętam. Tą specjalistykę mam bloga, robimy kilometry z Magdą, więc to przebodźcowanie tak jakby idzie w innym kierunku, natomiast tak jak mówię, no, ono jest, tak?
2: Bo... Ale czy też miałaś właśnie takie wybuchy?
1: Nie, Ewa miała, nasza siostra, ale to mama by tam w późniejszym tym, bo ja tych wybuchów nie pamiętam, więc...
2: A co robisz, jak jesteś zestresowana, albo czujesz, że się zaraz coś może wydarzyć?
1: No to ja z Bobkiem albo z Rebonem. Robimy materiał specjalistyczny, czyli z moją lalą Rebon. Albo właśnie z Bobkiem. On wtedy się kładzie na tapczanie i uwielbia mizianie, znaczy głaskanie. I to robię. Albo wprowadzam po

0: wracam do pracy, właściwie u mnie nie ma jakby, że będzie przebodźcowanie, tak? U mnie to się, ja to poznaję po tym, że na przykład ja mam problem z połykaniem. Ja nie przełknę posiłku, tak? Ja nie zjem normalnego posiłku, jak już jest za dużo jakby
1: Stresu.
0: nie stresu i atrakcji, bo to nawet pozytywne, tak? W sensie bardzo późno zasypiam, budzę się wcześnie.
2: To znaczy, wtedy masz wyższe ciśnienie, tak, czy coś?
0: Nie.
2: Że nie zasypiasz?
0: Nie, ja nie zasypiam dlatego, że ja muszę do nocy siedzieć nad moją zbiórką, żeby w ogóle coś ogarnąć, tak? W sensie szukać sponsorów, szukać strony, które mi poudostępniają, tak? To jest tego kwestia typu, bo jak załatwiałam tylko 400, no to niestety wyszło 174 tysiące na 3 lata. Ja tak mówię, no dobra, no udało się na poprzedniej zbiórce, no to będziemy próbować teraz, tak, w sensie. I właśnie będę ekipę, znaczy osoby, które by chciały ewentualnie, a nie mogą wesprzeć, żeby się ze mną pozmieniały trochę, żeby poudostępniały na grupach. No, bo sama nie dam rady po prostu. Doba jest za krótka, żeby to wszystko ogarnąć, a to jeszcze w domu staram się mamie przecież pomagać, przecież nie zostawię mamy
2: No tak.
0: samej, prawda? Dzisiaj ugotowałam obiad. To są właśnie, na 9 przychodzi Magda. Dwa razy albo 3 razy w tygodniu i wtedy jedziemy załatwić pocztę, zakupy, lekarzy właśnie, wizyty. I idziemy zrobić materiał czy wywiad. Szukam materiałów do filmów, które mogłyby się przydać, tak? Czyli na przykład po lumpeksach idziemy zobaczyć jakieś buławy, jakieś gąbki do stymulacji. To zależy, jaki materiał będziemy robić. Tudzież właśnie, co są właśnie, na przykład robimy podziękowania dla darczyńców, poukładanie w szafie rzeczy, bo mam problem z układaniem, bo jedna ręka jest przecież po operacji, więc tak to wygląda. Potem Magda odjeżdża, ja przyszykowuję szybko obiad sama albo z mamą, bo to zależy, czy mama dojedzie, czy ma zajęcia, czy nie ma. Potem wkładam do zmywarki. Idę dalej robić swoje przy komputerze różne rzeczy. I potem robię kolację. Idę się kąpać i po kąpieli włączam zmywarkę i biorę wódkę do siebie, tak? W sensie, żeby on tam, no.
1: Czy często się rozpraszasz, jak na przykład zajmiesz się jedną rzeczą, a czy coś inne cię zainteresuje, po prostu zapominasz o tym, co, że
0: Nie,
1: dlaczego
0: nie,
1: nie?
0: nie, nie, nie. Natomiast jak mi mama powie, że coś trzeba jeszcze zrobić, to nic nie zrobię, bo po prostu jest za dużo informacji. I ja tego nie przetworzę, tak? W sensie,
2: Blokujesz się.
0: nie blokuję się, po prostu nie jestem w stanie zapamiętać, tak?
2: No, w pewnym sensie.
0: No, to jest, to tego nie zrobię, tak? No, natomiast jak jest po kolei, tak,
2: Poukładane.
0: poukładane, ja wszystko wiem, co ja mam ogarnąć i co. I mówię do mamy, ja ogarniam swoje, ty swoje.
1: A jak wolisz, że jest życie bardziej rutynowe po kolei, że jest tak zaplanowane, czy bardziej spontanicznie, że teraz nie wiesz, co się wydarzy za godzinę, za dwie, jesteś zaskoczona?
0: Nie, to skóra by mi wywaliła. To ja wolę taką rutynę. Raczej. No i wtedy wiem, jak ułożyć ten materiał, w sensie, bo to nie jest tylko na przykładzie tutaj spotkania, czy ja mówię zawsze, że my przyjeżdżamy z ekipą, w sensie, czy na konferencję i zawsze mówię o tym, że będzie realizacja materiału, bo właśnie rampa chce, żebym ja wyprowadziła taki cykl edukacyjny z rampowiczami, czyli z tą naszą społecznością z całej Polski, takie spotkania, że nie jako ekspert kwasu, bo ja powiedziałam im, ekspertem to ja nie jestem. No a kim? No osobą doświadczającą życia z was. Im to wystarczy. I mi to wystarczy, bo to nie jest takie obciążenie. Mama mówić, chciałaby, żebym była jak tata. A ja mówię, mama, ale ja nie będę jak tata. Bo ja jestem tylko osobą doświadczającą z was. Więc no to są tego typu rzeczy, tak? W sensie myślę, że tak.
2: A jak sobie dajesz radę, jak właśnie, bo tu mówimy, masz poukładane, tak? Ale no, nie zawsze się da mieć tak, że jest poukładane, coś wyskoczy.
0: No, no to jak? No wyskoczy, no to wtedy wywali mi cukier w późniejszym czasie i trwa właściwie pół nocy ogarnięcie cukru.
2: Czyli lepiej, żeby nie było
3: pomieszania. Wtedy wszystko leży.
0: Czyli wszystko leży, tak, bo nie ma niespodzianek, bo wtedy musi pani profesor interweniować. I właściwie co dwa tygodnie ja potrzebuję inne ustawienia w pompie. Pani profesor myślała, że ja będę miała 0,3 w bazie insuliny na całą dobę, znaczy na każdą godzinę. A się okazało, że ja mam 0,60. O dwa razy większą zapotrzebowanie. I to mi się zmienia co chwila, tak? Bo za chwilę mogę mieć zero, czyli nie muszę podawać w ogóle insuliny. Ale za kilka minut może być odwrotna sytuacja i to można świra dostać. Ja się interesuję i teatrem, i trochę psychologią, i gotowaniem, i właśnie tymi aspektami edukacji. I tak właśnie.
3: No właśnie te rzeczy, nie? Tak.
0: Nie, to nie okay. Są moje rzeczy.
3: To teraz rozumiem.
0: To tu mama ogarnie. Bo to nie jest mój pokój. Znaczy ja tu przychodzę często, tak? Jak są jakieś właśnie spotkania, czy na święta na przykład, bo jem w kuchni, tak? W sensie...
3: Na co dzień.
0: Na co dzień jemy. No tutaj są właśnie jakieś spotkania, mam na jakieś konferencje, w sensie takie panele dyskusyjne, czy tam te online'owe, różne grupy wsparcie, no. Ja to prowadzę przez platformę Zoom, nie? W sensie te wszystkie.
3: A jak się nazywa twój blog? Bo mówiłaś o blogu.
0: Codziennik z kreseczką życia z was.
3: Okej. Okay. A powiedz mi, Kasiu, czy odczułaś kiedyś gdzieś wśród swoich rówieśników, że jesteś niezrozumiana?
0: Nie, ja miałam to szczęście, że ja miałam i w szkole. Znaczy były problemy, tak, z rówieśnikami nigdy nie miałam problemów, tak, na terenie szkoły, więc wiadomo, my nie ukrywaliśmy tego, że ja mam niepełnosprawność, bo mnie chroni porażenie mózgowe, ja mówię w cudzysłowie, tak, więc ja jakby, FAS jest dopiero ze mną od 2002 roku, kiedy to dziewczynki pojawiły się. Za moją przyczyną ja je wynalazłam w ośrodku adopcyjnym i rodzice się zdecydowali, znaczy żeśmy się
3: zdecydowali. Po prostu namówiłaś ich na rodzeństwo. Tak. Ty jesteś pierwsza, nie, druga, tak?
0: Nie, ja jestem druga, tak, jest brat.
3: A to jak ty je wynalazłaś?
0: No przez telefon, przez internet, zadzwoniłam do ośrodka adopcyjnego i się wypytałam po prostu, jakie trzeba mieć warunki, żeby adoptować.
3: Chciałaś mieć rodzeństwo?
0: Tak.
3: Ale nieźle.
0: No i jest rodzeństwo, no a teraz, no. A przecież adoptowałam dwa psy ze schroniska, jeden już świętej pamięci, 16 lat był z nami.
3: I teraz drugi, którego masz.
0: I teraz drugi jest Bubek.
3: Ale Bubka na przykład jak na spacer, to jest tak, że ktoś ci musi pomagać, czy sama wychodzisz na spacer, czy wypuszczasz?
0: Nie, on wypuszczany tak jest. Natomiast jak robimy materiał na przykład z Bubkiem i ten, no to bierzemy go na smycz i wtedy asystentka, czy druga osoba, ten. Ale on bardzo ładnie chodzi przy chodziku i on bardzo ładnie... Nawet mama się nie może, śmieje się oczywiście, nie może się do niego zbliżyć, jak ja mam te zmiany cukru. Bo on wyczuwa i on warknie, nie? Że Kasia jest jego, nie? Czyli on nie może jakby, on ma bardzo, ze mną bardzo lubi różne rzeczy robić. Od roku będzie z nami, 10 listopada, nie?
3: Ja ci powiem, że tak jak Ewunia, no zwierzęta lubi, ale ona aż czasami aż za bardzo je lubi, bo wy... mm-hmm. Tak,
1: widzę, że na przykład tak jak świnka morska, że jej to się nie podoba, a ona coraz bardziej ją tam ściska, nie? No i to jest tak, tak jak na przykład okazywanie na przykład radości i na przykład pokazuje to w ogóle nie, nie w taki sposób, jak powinna, tak? Mm-hmm. Że nie wiem, podejdzie i po prostu uderzy i chlapnie.
0: Aha, okej, okej.
1: Okay. Ktoś powie, ale zaraz, ale co ty mi robisz, tak? A to wcale, no ja już się natłumaczyłam, to ona nie robi tego w złej wierze, tylko tak okazuje taką radość. Mm-hmm. To by też się tak zdarzały takie sytuacje? Nie. Mm-hmm.
0: Ja w ogóle nie miałam w sensie takich sytuacji, nie? Ja, jak to moi rodzice mówią, to ja nie mam tych takich głównych objawów.
4: Pani Kałamajskiej Liszta i pana Krzysztofa Liszta. Troszkę wam opowie, bo też jest dzieckiem właśnie adoptowanym, tak?
5: Tak.
4: To bardzo proszę.
5: No moja adopcja zaczęła się 23 kwietnia 1988 roku. Właśnie w tym roku obchodziliśmy 36-lecie adopcji. Z opowiadań mojej mamy i mojego taty wiem, że byłam dzieckiem dwuletnim, ale rozwojowo byłam na etapie 4-miesięcznego niemowlaka, czyli miałam około 64 cm. I ważyłam 7,400. No, mama mówiła, że jeżeli wchodziłam w relacje, nie przemieszczałam się, w ogóle nie podlegałam do adopcji. No i tata pojechał do Łodzi, bo jestem z Łodzi. Nie znał szpitalu zakaźnienia. I z tego, co mi opowiadali, to minęło równo 9 miesięcy, kiedy oni się zdecydowali, najpierw był mój starszy brat Paweł, a po 9 miesiącach przybyłam ja do Turnia. No i potem się zaczęły lata rehabilitacji, które trwały chyba do 12-14 roku życia, z różnymi okresami sprawności. Nikt nie wiedział wtedy, że wtedy się jeszcze w ogóle chyba nie mówiło o tym, że mam alkoholowy zespół podobny. Fetal alkohol syndrom. Czyli jak to powiedział profesor Bartel, zespół alkoholizowanego płodu. Mama mówi, że to jest dobre określenie w sensie, a nie alkoholowy zespół podobny. Jakoś tak. No to była edukacja, była przedszkola, szkoła, podstawówka, gimnazjum, liceum, tak? Do matury nie podeszłam, za to skończyłam szkoły policjalne. W szkole miałam tryb nauczania indywidualnego, ale chodziłam też na zajęcia z klasą typu WOS, religia wychowawcza, jakieś wycieczki szkolne, więc to mi dało też taką pewność nawiązywania relacji, a we wcześniejszym etapie no to było grono różnych wolontariuszy. Chyba było około 400-500. Niezliczona ilość, nie? Bo całe to usprawnienie trwało od 8 rano do 21. No mamy trochę dla mnie, nie? A dla mamy trochę dłużej, no bo przygotowywała materiały do czytania, książeczki, słowa. W trzecim roku życia zaczęłam mówić, nie? Więc tak, no skutki alkoholowego zespołu podobnego są. Są ze mną do dziś. Radzę sobie, chociaż jest trudno. No, to więc tak pokrótce mogę powiedzieć. Chyba, że macie jakieś pytania, to zadajcie, to rozwiniemy, że tak powiem.
6: Ja bym pociągnęła ten wątek, bo mówiłaś o swojej adopcji, o swoim bracie, ale przecież masz jeszcze dwie siostry.
5: Tak, no właśnie, zobaczyłam, słuchajcie, to był no, 2002 roku zadzwoniłam do ośrodka adopcyjnego. I wyczytałam wszystkie, jakie bariery, czy jakie warunki czas zdobyć, żeby no, mieć dziecko, tak? Przynajmniej się adoptować. No i pani się spyta, no a ile mąż ma pani lat? No ja powiedziałam wtedy, że 16 męża, ale dla rodziców, tak? Chyba, że tata był na rekolekcję. A ja z tatą, no, też miałam bardzo dobry, zawsze miałam z rodzicami, z mamą i z tatą. Dzwonię do taty, żeby poszedł tam do, wyszukałam w necie rzymski ośrodek katolicki, nie? A że pani w ośrodku rzymskokatolickim, jak tata pojechał, znał tatę ze szkolenia i dostaliśmy, znaczy rodzice dostali propozycję dwóch rodzonych siostr, nie? Ewy i Luki. No i tak się zaczęła przygoda adopcyjna z dwoma dziewczynami. One już są u nas. No Ewa ma 22, Luka 20, a trafiły do nas podobnie jak ja z Pawłem. Ewa miała 5, a Luka 2. Więc myślę, że warto adoptować, warto edukować, warto robić przekaz.
1: A mówiłaś, Kasiu, że skutki zespołu są z tobą tak dorosłym. A jakie obserwujesz te skutki?
5: Jeszcze raz.
1: Że skutki do tego pasu tak są z tobą do dzisiaj.
5: Tak, tak, są. Są bardzo, że tak powiem, no trudne, bo okazało się, że mam chorobę Duringa, to jest skórna postać celiaki, więc skórę mi niestety wala każdego wieczoru, to jest okropny świąt, z którym właściwie nie, żadne leki nie działają, to jest jedno. Drugie to jest cukrzyca typu pierwszego. Więc w tej chwili jestem na penach, bo właśnie wracam z Warszy, a wreszcie zepsuła mi się pompa insulinowa. Po prostu wyziana głowa będzie chciała ją do utylizacji dać. No i to są właśnie takie ograniczenia i żywieniowe, i kontrola.
6: Znaczy zespół podawalkoholowy. On może mieć bardzo równy przebieg. U Kasi to zaczęło, znaczy pierwsze co było widać, to było porażenie. Ja tutaj nie mówię tak, oczywiście z doświadczenia, mówię z tego co...
5: alkoholowym zespołu płodowym, nie? Dopiero w 2003 roku, jak myśmy, jak rodzice już byli rodziną zastępczą dla Ewy i Julki, pojechaliśmy do pani Kleckiej na taki obóz terapeutyczny. No i tam były wykłady, tata tam też wykładał, nie? I tam była Toni Hager. No i ona mnie pooglądała i powiedziała, że ja mam faz, ale nie w pełni taki objawowy, to znaczy te dysmorfie pewnie były, tak? No ale jakieś tam skutki faz, tak? Czy na przykład oprócz tego porażenia mam problem z przeliczaniem nawet, tak? Na przykład mam problem z liczeniem dużych liczb matematycznych, tak? Chociaż wszystkie te aspekty finansowe w domu pomagam mamie, nie? Więc ogarniam, tak? Więc to zależy, jaki jest dzień, jaki jest... no, na przykład jest problem z połykami, tak? Pani doktor, która mnie oglądała ostatnio, powiedziała, że no, mimo tego 38 roku życia, tak? W sensie mam przewód pokarmowy jak niemowlę, tak? Czyli nie wchłaniają mi się składniki odżywcze, leki, dawki są bardzo minimalne, w sensie pediatryczne, a lekarze dla dorosłych tego nie uwzględniają, więc co chwilę jest jakiś taki, no, taki gwałtowniejszy przebieg, nie?
6: Gdyby była tutaj duża Kasia, czyli mama Kasi, ona by prawdopodobnie opowiedziała o z tym swoim wrażeniu, o nie mogła dzisiaj przyjść, jest niestety niedysponowana, kiedy zobaczyła pierwszy raz to dziecko. opowiadała to często przy mnie, przepraszam, że tak się tutaj ciągle wtrącam, ale zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Dziecko, które się w ogóle nie ruszało, dziecko, które jedyne co widziało przed sobą to biały sufit, które cały czas patrzyło i kiedy zabierano mu ten biały sufit, na przykład trzeba było to dziecko podnieść, żeby je nakarmić albo przewinąć, płakało. Dziecko, które później, kiedy już było w domu, ono jedyne co robiło, to przesuwało się na łóżku i uderzało głową w poręcz i to była jedna stymulacja, jaką miało. To było dziecko, które miało nie mówić, nie chodzić i nie miało mieć kompletnie nic. Miało się nie ruszać i być takim leżącym sobie dzieciaczkiem. I chciałam, nie chcę tutaj pokazywać Kasi jako fenomenu, bo nie o to chodzi, żeby pokazać człowieka jako egzemplarz, ale proszę spojrzeć na to, co robi terapia i co robi miłość w takiej rodzinie. To było dziecko, które było spisane na straty. Było nieadopcyjne, miało być u sióstr, tak to się nazywało, miało być u sióstr. Nie było nazywane imieniem, tylko ta z pokoju numer, jak to było?
5: 8.
6: Ta z pokoju numer 8.
5: Jak mamy dzwonią, ciuchy nie mają przygotować.
7: Tak, my właśnie podczas kursu mieliśmy zajęcia z panią tutaj mamą, z panią Kasią i też bardzo duże wrażenie na nas to zrobiło. Myślę, tak mówię za siebie, ale tak jak wymienialiśmy też się opiniami. I tutaj pani Kasia dużą uwagę przykładała do waszego pełzania, że duża praca była w tym wykonana.
5: Ja zrobiłam setki kilometrów pełzania.
6: To była metoda Glenna Domana, tak?
5: Dokładnie. To jest z Instytutu Ludzkich Możliwości. Rodzice tam jeździli. Najpierw tata jechał na szkolenie, potem mama, a potem byli zapraszani z dzieckiem, nie? I był ustalony program indywidualny. No i to był czas modowych spotkań, nie? Bo ja nauczyłam się nawiązywać relacje międzyludzkie, tak? W sensie, tak jak mówię, no była masa wolontariuszy. Więc no to zaowocowało, tak, w późniejszym etapie, że ja miałam problem z koleżankami, z kolegami na poziomie podstawówki liceum, a później no, w tych szkołach policjalnych, nie? Bez matury, ale jakieś tam papiery sobie porobiłam. Różne to mi otworzyło też możliwość właśnie pokonywania barier. Stażu specjalistycznego w portalu Rampa Pokonuj Bariery. No i to są wywiady, to są filmy, to są zdjęcia, to jest montaż filmu. Więc tak działam. Plus do tego właśnie spotkania z różnymi środowiskami, tak? Na konferencji dla rodziców adopcyjnych i opowiadałaś o swojej potrzebie dzielenia się miłością. Miałaś ze sobą lalkę i tak chciałam się zapytać, czy ta przygoda nadal trwa?
8: Przygoda nadal trwa, jest siódmy model u nas teraz. W tej chwili jest Malwisia, znaczy ma na imię Maria Magdalena. Tak, Maria Magdalena jest nowa, ładna, 57 cm. Taki czymś jak ja, bardzo podobny. Rebornik sprawdził się doskonale w budżetach danych, zajmował dwa pierwsze miejsca w międzynarodowym Newtarzu. Jeździłam do domu mus,
7: były dwa spektakle,
8: to zajęliśmy pierwsze miejsce. No i tak jak mówię, no, usprawnianie prawej ręki, co jeszcze ciekawego, zaadoptowałam towarzysza życia, żeby nie było kompletnie z adopcją, ale z Polska. Mam Bubencję ma 3 lata i tak biednego psa, słuchajcie, to ja nie widziałam od samego początku, jak on mnie tylko spotkał. Bo jak pojechaliśmy do schroniska, w sensie zorientować się, jak to by miał być pies, tak? Że chodzi przy chodziku, znaczy towarzyszy. To Bubek nie odstępuje mnie na krok, a jak teraz wyjechamy na drzew, to leżał dwa dni i mama myślała, że on po prostu nic nie chciał. Ani jeść, ani wyjść.
5: wyjść na dwór, ani... Tak, i się okazało, co ciekawe, że mój piesek jest niestety też niepełnosprawny. Ma wrodzoną łamliwość kości. No i przemieszczają mu się kości, także musiał być operowany. Na szczęście operacja przebiegła dobrze, ale usypialni go na mojej nodze, nie? Więc do zabiegu. Więc to były godziny, kiedy ja wiedziałam, że ja muszę o niego zawalczyć. No bo to jest mój kompan życia, tak? A on już dwa razy się, że tak powiem, otarł o śmierć, bo z drugim synem mojej siostry zjedli coś, no i się struli, nie? No i Maniuś był mniejszy i nie przeżył. A mama mnie nie obudziła w nocy, że Bubek jest tak chory i też nie wiedzieliśmy, czy on wyliże się z tego, tak? Więc no to też jest taka odpowiedzialność, tak? Z Lewonem jest odpowiedzialność za przekaz, natomiast z Bobkiem odpowiedzialność jest za opiekę, troskę, towarzyszenie i bycie razem. Uwielbia jeździć ze mną samochodem, słuchajcie. Jechaliśmy ostatnio do weterynarza i mama zawsze usiada za mnie z przodu. Bobek wskoczył na się przednie siedzenie i że ja mam z tyłu do niego wsiąść. I w ogóle nie było dyskusji, że ja mam z przodu, nie? Także się wdrapałam do tyłu. No i Bobek cały szczęśliwy, oczywiście no się bardzo cieszył, nie? No i uratował mamę i uratował mnie, słuchajcie. Bo mieliśmy przygodę, ktoś zaatakował naszych sąsiadów maczetą. Godzina 20 wieczorem. Mama miała spotkanie online. Chyba też z rodzicami, tylko z Krakowa. On zaczął strasznie szczekać. No i dzięki temu uratowaliśmy życie ludziom, tak? Bo mama wyszła zobaczyć, co się dzieje. No i się okazało, że no niewiele brakowało, tak? Więc no po prostu życie pisze różne scenariusze, tak? Każdego dnia coś się dzieje, tak? Więc mimo tego, że mam diagnozę kwasu, ja nie postrzegam kwasu jako choroby, ani problemu do naprawienia. Ja postrzegam to jako przygodę życia. Przygoda życia w różnych aspektach, bo to jest i, no, pamiętam słowa mojego świętej pamięci taty. Tata powiedział, zrób coś, albo stwórz taką społeczność na blogu, żeby to była jakaś iskra nadziei. Więc ja długo myślałam, nie, jak to zrobić. No i właśnie się natknęłam na te rybony, na to, że osoba z niepełnosprawnością ruchową psa może adoptować. Bo miałam jeszcze poprzedniego psa, który jeszcze jak żył tata, 16 lat. Więc aspekty opieki, odpowiedzialności, troski, to się świetnie sprawdza. Nie mam problemu z zapamiętywaniem co po czym, czyli rutyna daje mi kontrolę nad tym, co jest do zrobienia tu i teraz. Więc rano to wygląda tak, że Bubek nie budzi. Albo leży w nogach, albo wskakuje, jak już pił mamy. I dzisiaj na przykład podał mi dokumenty. Znaczy, się nie zniszczył, nie? Tylko zarzewkę. Musiałam iść do lekarza, nie? Więc musiałam się zerwać. No, bardzo, bardzo się cieszy na mój widok, nie? Więc to jest także, no ja mam świadomość, że mamy kiedyś nie będzie, tak? Ale ja sobie dam radę. Ja myślę, że sobie dam radę. No tylko
8: zgodzisz się pomóc? No bo wiadomo, sprawna nie będę nigdy, tak? W sensie... Mogę lepiej funkcjonować, tak? No ale porażenie będzie ze mną do końca moich dni, tak? Więc albo będę rozpaczać i ten, albo będę pamięta, tak? W sensie się ogarnę.
9: Na przykład drugi raz
8: jechaliśmy z mamą do Warszawy. Wszystko ze mną ogarnęłam. Łącznie z hotelem, łącznie z rezerwacją hotelu, łącznie z opłaceniem kosztów i takie tam inne. Także tutaj no, was jest w trochę innym obszarze tego porażenia mózgowego, tak? Że to porażenie, no, jest, tak? Więc tak funkcjonuje na sklepie. To, co jest na moim blogu, to jest wszystko przekaz. Wszystkie grafiki, wszystkie zdjęcia, wszystkie filmy robię od A do Z sama, plus audycja autorskiej w Radzie Praga. W środę właśnie prosili mnie, żebym... może nie świadectwo, tak, ale doświadczenia życia z was, nie? Ja zawsze podkreślam, nie problem do naprawienia, tylko przygoda. No i się mnie pytają, no ale jak przygoda? A ja mówię, no a jak, no, a jak właśnie do tej mamy biologicznej? Nie pytają się mnie. A ja mówię, no co? Mama była chora, ale mnie urodziła, no i mam za to do niej szacunek. A reszta nie powinna obchodzić, tak? No jest szacunek, urodziła, funkcjonuje. Tata zawsze mówił, że mamy zobaczyć dramat kobiet, nie? Ja może nie mam takiej wiedzy jak tata, nie? Nie chcę mieć, bo ja chcę po swojemu. Ja chcę tak jakoś normalnie, nie?
9: Czy jakieś pytania macie może do pani Kasi? Państwo?
2: Wracając do Bobka, to bardzo pomaga ci w funkcjonowaniu, w rehabilitacji.
8: Tak, prawa ręka się bardzo usprawniła, ona ma usztywnienie nadgarstka, czyli ja tylko palcami mogę poruszać, bo sobie rozwaliłam w liceum na wózku elektrycznym. Zjeżdżam po takiej pochylni, jak jest ta zjeżdżalnia, i zawisła mi prawa ręka, nie? I cały nadgarstek po prostu poszedł. W tej chwili tak, sama ugotuję z pomocą asystentki, w sensie jak zrobimy zakupy. Zostanę w domu na 3 dni z psem, sama bo mama przecież jeździ do Gdańska. Ten pomogę, powiem co Ewa ma zrobić, tak, w sensie moja siostra. Pojadę na krotowie weterynaryjne, więc... od załatwienia sprawy jestem pierwsza. Logistycznie wiem, jak to ogarnąć, jak załatwić, jak poszukać, żeby dotrzeć albo z przekazem, albo z tym, co mam do powiedzenia, nie? Czasem jest lepiej, czasem jest gorzej, wiadomo. No. Więc nie jest najgorzej, nie? Najważniejsze, że sama wejdę pod prysznic, sama się umyję, sama się nakarmię, sama się ubiorę, właśnie wszystko sama. Jeszcze mama się śmieje. Pracuję po 12-20 godzin na dobę, żeby jakoś były te środki na moje leczenie. Żeby no... móc zakupić pompę insulinową nową, bo jak podali cenę, no to po prostu jest 24 tysiące potrzeba, żeby mogło być to precyzyjne dawkowanie insuliny. Zobaczymy, jak to pokażę, jak mam jechać do pani profesor. No więc... tego, że ja mam was. Ja tylko mówię czasami właśnie to jest właśnie właśnie na tych badaniach, nie? Jasne. No ale jak to jest, że pani tego nie wyczuwa? No bo ja nie wyczuwam statku. Tak? Nie czuję, że mi spadnie, nie? Albo że mi urośnie.
10: No dobra. To może poprosimy teraz Lindę.

Dzień dobry, drodzy słuchacze i drogie słuchaczki Radia Praga. Witam was bardzo serdecznie w drugiej audycji z cyklu Warszawski Vibe. Jest to audycja, która zrodziła się z pomysłu i takiej chęci, żeby wykorzystać doświadczenie i pasję osób, które znam. Tak, żebym nie musiała za każdym razem, kiedy spotykam się z kimś, opowiadać o tej drugiej osobie i mówić, wiesz co, bo ten znajomy to powiedział mi coś tam, a tamta znajoma ma taką fajną pasję i super zajawkę. Stąd pomyślałam sobie, że bardzo dobrym pomysłem będzie spotykać się właśnie z tymi osobami tutaj w studio. Ale zanim przedstawię wam mojego dzisiejszego gościa. Razem posłuchamy sobie piosenki. Już pierwszą piosenkę usłyszeliście, była to piosenka zespołu Lao Che, czyli Nie Raj. A teraz zaproszę na jeszcze jeden utwór zespołu, który też jest mi bardzo bliski właściwie od kilkunastu lat. Teraz usłyszycie, co to za zespół. A już po tej krótkiej piosence przedstawię wam, słuchacze i słuchaczki Radia Praga, naszego dzisiejszego gościa, z którym porozmawiamy o Bałkanach, o kontekstach warszawskich, żoliborskich i nie tylko. A tymczasem zapraszam na piosenkę Hej do rycerzy, do szlachty, do mieszczan.

0: To była piosenka Hej, do rycerzy, do szlachty, do mieszczan, a to jest audycja Warszawski Vibe, w której rozmawiamy o warszawskich i nie tylko kontekstach. A moim gościem dzisiaj w studio jest Bartek Stępień, absolwent filologii słowiańskiej i filologii serbskiej, zafascynowany kontekstami serbskimi, bałkańskimi, ale też warszawskimi, a nawet bardziej lokalnymi, czyli żoliborskimi. Cześć.
1: Cześć, cześć.
0: Powiedz, skąd w ogóle pomysł na to, żeby opowiedzieć o tym, co cię interesuje, o twoich zainteresowaniach? Wiem, że ja cię tutaj zaprosiłam, ale też dlatego zapraszam osoby, które znam i z którymi wiem, że będzie się fajnie rozmawiało. Ale powiedz właściwie, skąd pomysł na Warszawę, ale skąd też pomysł na tę właśnie filologię, na to, czym się interesujesz?
1: To może zacznę właściwie od tej filologii, ponieważ zacząłem studiować filologię słowiańską o profilu serbskim, czyli właściwie filologię serbską, bo po maturze zacząłem coraz bardziej interesować się w ogóle światem słowiańskim, szczególnie takim współczesnym, i pewnego razu pojechałem z najlepszym kumplem na taki wyjazd po Bałkanach, żeby oglądać stare jugosłowiańskie pomniki i tak zwane spomeniki. I no, krok po kroku, im więcej odkrywałem tych krajów poszczególnych byłej Jugosławii, tym bardziej mi to fascynowało. No i przyznam, że moje pierwsze studia po maturze to było prawo, które było zupełnie nietrafione. I jak tylko dowiedziałem się, że istnieje coś takiego jak w ogóle filologia słowiańska, no to uznałem, że to jest czas na zmianę. I postanowiłem studiować filologię serbską, bo nie znając wtedy za dużo o Serbii, tak naprawdę bardziej interesowała mnie cała Jugosławia i Bałkany. Ale Serbia wydawała mi się takim krajem, może bardziej, język serbski był językiem, który wydawał mi się być najbardziej praktycznym, tak, bo jest tam cyrylica i alfabet łaciński, i znając język serbski, można porozumiewać się w każdym z krajów byłej Jugosławii. Także od jakichś 6 lat właściwie Serbia, no całe Bałkany, ale w szczególności Serbia są w centrum moich zainteresowań, a w szczególności takie konteksty jugosłowiańskie, konteksty nowoczesnych państw na Bałkanach, nowoczesnej Serbii. I bardzo się cieszę, że mam tutaj okazję trochę o tym porozmawiać, bo wydaje mi się, że Serbia nie jest specjalnie znanym krajem, a szczególnie nieznane są tamtejsza literatura, kultura, filmy może trochę bardziej, ale też nie jakoś bardzo, a w szczególności nie jest znana nowoczesna muzyka, także fajnie, że mogę tutaj podzielić się z Państwem wybranymi przeze mnie numerami, które co więcej, nawet w samej Serbii, czy Chorwacji, czy w ogóle na Bałkanach nie są też aż tak znane, więc cieszę się.
0: Ale zanim jeszcze porozmawiamy o muzyce i trochę też jej usłyszymy, chciałam cię zapytać, czy uważasz, że języki właśnie słowiańskie, bałkańskie, tak jak serbski, czy to jest trudny język do nauczenia się dla Polaków? Tak porównując, nie wiem, z angielskim, który znasz, czy z francuskim. To jest takie typowo lingwistyczne pytanie, ale mnie jako filolożkę też to bardzo interesuje. Czy faktycznie jest to proste, czy jest to jakiś challenge?
1: Na pewno jest łatwe pod tym względem, że mamy wiele punktów wspólnych między językiem polskim a językiem serbskim. Jest taki moment w nauce tego języka, że to zaczyna trochę przeszkadzać, bo już tak czujemy się swobodniej, staramy się mówić coraz płynniej, na przykład wrzucamy jakieś polskie słówka albo polskie konstrukcje gramatyczne, ale ogólnie rzecz biorąc jest nam łatwiej jako Słowianom. To znaczy rozumiemy, czym są przypadki, rozumiemy pewne struktury gramatyczne i tak dalej. Oraz jest to bardzo ciekawe, bo można prześledzić wiele jakichś takich dróg etymologicznych poszczególnych wyrazów, na przykład dlaczego coś po serbsku jest ciągle używane w takim kontekście, albo coś znaczy coś zupełnie innego, skąd się biorą te tak zwane false friends, czyli słowa, które są takie same, są też same, ale mają zupełnie inne znaczenie, jak na przykład trudna po serbsku znaczy ciężarna, co jest zupełnie nie tym, co w języku polskim. Więc tak, i również bardzo polecam naukę języka serbskiego, bo można podstaw nauczyć się, myślę, całkiem szybko. tak żeby na przykład porozmawiać w restauracji, zapytać o drogę i tak dalej. A jest to bardzo satysfakcjonujące móc mówić w tym języku, rozumieć również wiele, wiele piosenek i dzieł kultury, ale także jest to piękny język, tak? No nie jestem w tym obiektywny, ale wydaje mi się, że język serbski jest naprawdę bardzo śpiewny, a jednocześnie taki mocny.
0: A jak długo ci zajęło, żeby się nauczyć w takim stopniu, który jest dla ciebie satysfakcjonujący?
1: Tak naprawdę teraz tak się czuję. No, do początku tego roku czułem się jeszcze stosunkowo niepewnie z tym językiem, ponieważ przez pandemię moje ostatnie 2,5 roku studiów były... Nie miałem takiego kontaktu z żywym językiem, na dobrą sprawę, nie wyjechałem na Bałkany i tak dalej. Natomiast kiedy zacząłem pracę w Warszawie, pracuję w bałkańskim teamie, czyli pracuję z ludźmi ze wszystkich krajów byłej Jugosławii poza Słowenią. I codzienny kontakt z tym językiem, codzienne porozumiewanie się sprawiło, że już teraz czuję, że język serbski jest moim takim... No nie czuję żadnego stresu, żebym zaczął po prostu z kimś rozmawiać po serbsku. Natomiast muszę jeszcze coś zaznaczyć, że był taki moment po drugim roku, że poczułem, okej, mogę sobie pojechać do Belgradu i pogadać z ludźmi, jak się bardzo skupię.
0: Myślałam, że powiesz, że był taki moment,

0: Radio Praga.
1: Zapowiadał utwory po włosku, tak dzisiaj Bartek będzie zapowiadał utwory w różnych językach, których też do końca nie znam. Także zapowiedz, czego posłuchamy najpierw.
2: Tak, to pierwsza piosenka nie będzie z serbskiego zespołu. Pierwsza piosenka jest z zespołu Porto Morto, a jej tytuł to Vrijeme za chillanje, znaczy czas na chill, na dobrą sprawę. I Porto Morto, nie mam pojęcia, dlaczego nie zyskują jeszcze większej sławy na terenie Bałkanów, bo są fenomenem. Są mieszanką wielu, wielu gatunków i mam nadzieję, że się spodoba.
1: To czas na chill, zapraszamy.

0: Właśnie wysłuchaliśmy pierwszej piosenki w dzisiejszej audycji, która przypomina nam o bałkańskich klimatach. A teraz w naszej audycji Warszawski Vibe, w której spotykamy się z gośćmi, którzy mają fajne pasje, mają coś ciekawego do powiedzenia, ale też łączy ich to, że mieszkają i żyją w Warszawie. Porozmawiamy o innej stolicy. Myślę, że równie ciekawej, o Belgradzie. Ja w Belgradzie nigdy nie byłam, ale może kiedyś uda mi się tam dotrzeć. Bartek, nasz gość, który jest filologiem słowiańskim, opowie teraz właśnie o tym mieście. Skąd taka fascynacja Belgradem?
1: Ciężko stwierdzić skąd tak właściwie, bo ja zacząłem lubić Belgrad zanim tam w ogóle pojechałem. Pierwszy wypad na Bałkany to w ogóle był z ominięciem Serbii, a tym bardziej Belgradu. Natomiast pierwszy raz zobaczyłem to miasto, jak byliśmy na wycieczce ze studiów, mieliśmy spędzić 3 dni w tym Belgradzie. I ja z jakiegoś powodu wiedziałem już, że to miasto będzie mi się podobało. I pamiętam, jak wjeżdżaliśmy tym autokarem przez most do miasta i po prostu on tak rosło przed moimi oczami, wiedziałem, o, to jest to. No i nie zawiodłem się absolutnie. Mój pierwszy pobyt tam to już było takie poczucie, że to jest miasto dla mnie. A utwierdziłem się w tym przekonaniu w 2019 roku, kiedy pojechałem tam na miesiąc w ramach takiego zjazdu slawistów. Spędziłem miesiąc w akademiku w Belgradzie. No i teraz już chyba wiem, dlaczego właściwie Belgrad tak mi się podoba i dlaczego mogę go wszystkim polecić. Otóż Belgrad jest według mnie idealnym połączeniem Krakowa i Warszawy. Warszawy pod tym kątem takiej wielkości, to znaczy wieżowce, wysokość budynków, czy w ogóle masywność tego miasta. A jeżeli chodzi o Kraków, to też tam czuję tę taką, no pomijając jakieś wpływy austro-węgierskie, jedna część Belgradu, tak zwany Zemun, to jest w ogóle całe miasteczko austro-węgierskie, natomiast jest dużo takiego kawiarniano-barowego stylu życia w Belgradzie. Wiem, że to też jest w Warszawie, ale Kraków i Belgrad mają to w trochę inny sposób rozwiązane. I tak naprawdę można spędzać czas w Belgradzie spacerując, oglądając architekturę wokół, która jest niesamowita, jest jedyna w swoim rodzaju, szczególnie jeżeli chodzi o budynki z okresu Jugosławii, czyli druga połowa XX wieku, to był taki rozkwit dla tego miasta. Największe jakieś inwestycje jugosłowiańskie właśnie były w Belgradzie i do tej pory ta architektura się trzyma i imponuje. Natomiast pomijając już samo oglądanie architektury, można po prostu wchodzić do dowolnego lokalu na kawę, na piwo, na ciastko, na burek, na cokolwiek i chłonąć tę atmosferę miasta. Bardzo polecam przejść się po prostu od samego centrum Belgradu w stronę twierdzy, jaką jest Kale Megdan. To jest w ogóle niesamowite miejsce. Kale Megdan to jest dawna twierdza położona na styku rzeki Sawy i Dunaju, gdzie właśnie z tejże twierdzy, która teraz jest przerobiona na park, można oglądać, jak jedna rzeka wpada w drugą oraz najpiękniejsze zachody słońca, jakie widziałem. Więc można zacząć sobie taki spacer po Belgradzie od centrum i stopniowo odkrywać coraz bardziej, ażeby na sam koniec usiąść sobie czemu nie z winem, właśnie na murach Kale Megdanu i oglądać to zjawisko. Tak.
0: A myślisz, że chciałbyś, czy mógłbyś tam kiedyś zamieszkać? Na krócej, na dłużej? Rozważałeś to w ogóle? Bo wiem, że myślałeś też na przykład o Pradze, zanim zamieszkałeś w Warszawie.
1: Tak, wielokrotnie temat mieszkania w Belgradzie powraca do mnie, ale tutaj Belgrad ma za dużo problemów, niestety. Uwielbiam to miasto, uwielbiam spędzać tam czas, ale myślę, że nie mógłbym tam mieszkać i budować jakiegoś takiego życia codziennego. Belgrad ma słabo rozwinięty transport publiczny na przykład, ma spory problem z jakością powietrza, szczególnie zimą. I dużo takich kwestii organizacyjnych po prostu utrudniają życie. Pamiętam, jak spóźniłem się na zajęcia 40 minut tylko dlatego, że kierowcy autobusów musieli dopić kawę, stojąc dosłownie, nie wiem, 100 metrów ode mnie. Także tego typu rzeczy są stanowczo zbyt częste w Belgradzie i miasto potrzebuje jeszcze wielu, wielu jakichś renowacji, aby było przyjemne dla obywateli. Natomiast jeżeli chodzi o przyjechanie tam i zwiedzanie miasta, mogę polecić to każdemu.
0: Myślę, że nasi słuchacze może posłuchają tej rekomendacji i wybiorą właśnie taki mniej oczywisty kierunek na wakacje czy na jakiś city break niż, nie wiem, Włochy czy Hiszpania. Myślę, że to może być fajną inspiracją. Powiedziałeś też trochę o właśnie o lokalnej kuchni. Czy widzisz jakieś echa tej kultury tutaj w Warszawie? Czy to w kuchni, czy może po prostu gdzieś na ulicach, czy raczej nie ma takich przejawów tutaj w stolicy?
1: Powiedziałbym, że jest ich więcej niż bym się spodziewał, ale to ciągle nie jest dużo. Byłem zaskoczony, kiedy dowiedziałem się, ile jest lokali z bałkańską kuchnią w Warszawie, jak na przykład jest Jutro, jest Dubrownik, czy Klub Serbski pod ambasadą Serbii. Ale to ciągle nie jest takim, no nie jest mainstreamem, to jedno, ale nie jest nadal tak popularne. Nie do końca wiem, z czego to wynika, ponieważ ta kuchnia jest bardzo prosta, jest przepyszna, ale może to jest kwestia tego, że nie mamy tak jakościowych produktów tutaj. Nie wiem, na Bałkanach nawet zamówienie tak zwanej szopskiej sałatki, na którą składa się pomidor, ogórek, cebula i trochę sera, to jest najlepszy lunch, powiedzmy. Nie jest to obiad, co by nie powiedzieć, ale polecam każdemu, kto będzie na Bałkanach. I to jeżeli chodzi o kuchnię, a jeżeli chodzi o jakieś inne konteksty bałkańskie tutaj w Warszawie, czasami trochę architektura może przypominać nam o Belgradzie. W mniej lub bardziej oczywisty sposób. Znaczy te wieżowce okresu PRL-u również są podobne do niektórych wieżowców okresu Jugosławii, ale także na Żoliborzu możemy znaleźć parę takich budynków, które mi na przykład przypominają dawniejszą architekturę Serbii, jak na ulicy Niegolewskiego jest taki budynek otoczony murem jakby z wieżyczką strażniczą i wygląda jak, przypomina mi konaki serbskie. Konak to był taki za czasów tureckich taka rezydencja elit tamtejszych.
0: O Żoliborzu jeszcze dzisiaj będziemy mieli okazję porozmawiać, ale zanim zaprosimy naszych słuchaczy do wysłuchania kolejnego utworu, który również zapowie Bartek.
1: Tak, i następny utwór już będzie z zespołu serbskiego. Zespół nazywa się Wizel. Jego nazwa wzięła się od małej dzielnicy na właściwie przedmieściach Belgradu. Ten zespół jest aktywny już od dobrych 10 lat, natomiast w ostatnich 2-3 trochę zmieniają swój gatunek na bardziej indie, a nie punkowe. I utwór nazywa się Ne vidim te od dima, czyli Nie widzę cię od dymu.
0: Zapraszamy.

0: Drodzy słuchacze i słuchaczki, to jest audycja Warszawski Vibe. Dzisiaj rozmawiamy o kontekstach bałkańskich i warszawskich. A właśnie wysłuchaliśmy piosenki Nie widim te od Dima. Naszym gościem jest Bartek Stępień, z którym rozmawialiśmy już trochę o kontekstach bałkańskich, ale teraz przejdziemy do tematu trochę bardziej lokalnego, czyli właśnie do Warszawy. Bartek, trochę już powiedziałeś o tym, skąd Warszawa, ale czy możesz jeszcze bardziej przybliżyć, może nie tyle swoją historię, co swoje odczucia związane z tym miastem i też bardziej lokalne, związane z Żoliborzem, czyli dzielnicą, w której mieszkasz.
1: Tak, no to w Warszawie mieszkam od 2 lat. Mieszkam na Żoliborzu. Właściwie na końcu, na granicy starego Żoliborza, bo przy ulicy Popiełuszki. I na wstępie mogę chyba powiedzieć, że bardzo podoba mi się mieszkanie tam. Jestem mega szczęśliwy, że udało nam się wybrać akurat Żoliborz, bo no, mieszkaliśmy z moją dziewczyną w Krakowie już dobrych parę lat, kiedy okazało się, że jej firma zapowiedziała powrót do biura, akurat biura były w Warszawie i akurat była też taka kwestia, że dobra, no to jedziemy, przeprowadzamy się do Warszawy. I ja kompletnie nie znałem Żoliborza. Przyjechałem sam, żeby oglądać te mieszkania, no i musiałem też jak najlepiej nagrać mojej dziewczynie, jaki jest vibe tego miejsca, jaki jest Żoliborz. I pamiętam taki moment, że usiadłem sobie na takim wzniesieniu za Prochownią w Parku Żeromskiego. I po prostu nagrałem mi taką bardzo długą wiadomość głosową przez WhatsApp, gdzie opowiadałem, słuchaj, jak tu jest zielono, jaka tu jest piękna architektura i w ogóle przeszedłem przez coś dziwnego, bo przeszedłem przez Plac Henkla pierwszy raz w życiu, nie wiedząc, że istnieje coś takiego jak Plac Henkla i no, może to być zaskoczeniem, że ni stąd, ni zowąd wyrasta coś takiego. Więc już od samego początku czułem, że Żoliborz jest dobrym miejscem do życia i kiedy dowiedziałem się, że mieszkanie, które znaleźliśmy, jest w ogóle częścią WSM-u żoliborskiego, czym był ten WSM i stopniowo też jak coraz bardziej odkrywałem poszczególne elementy całego tego osiedla, no byłem jeszcze tylko bardziej zachwycony. To jest prawie 100 lat istnienia tego osiedla, a jest niesamowicie aktualne i na dzisiejsze warunki świetne do życia.
0: No bo z jednej strony jest blisko do centrum, a z drugiej strony też jest właśnie, tak jak mówisz, ten taki vibe dawnych lat, trochę vintage, można by powiedzieć. Tak jak właśnie parki, czy te wszystkie knajpki i restauracje. Ja też bardzo lubię Żoliborz. Przyznam, że rzadko mam okazję tam bywać, ale ma to niewątpliwie swój klimat. Ale wiem, że oprócz samego mieszkania na Żoliborzu, czy w Warszawie, jesteś też, można powiedzieć, świadomym mieszkańcem stolicy, bo wiem, że interesujesz się właśnie taką przyjaznością miasta, nie wiem jak to określić, jakąś taką użytecznością na co dzień, może to złe słowo, ale możesz coś więcej też o tym powiedzieć, właśnie o tych spacerach po mieście nastawionych trochę na funkcjonowanie właśnie codzienne w stolicy, bo to też jest bardzo ważne dla warszawiaków i warszawianek. Myślę, że wszyscy wiedzą i są świadomi problemu korków choćby, tak, czy komunikacji miejskiej, która podobnie jak w Belgradzie nie funkcjonuje zawsze tak, jakbyśmy chcieli.
1: No tak, no to moje zainteresowanie w ogóle tą przyjaznością miast to już trwa od dobrych paru lat. Mój licencjat był między innymi o tej kwestii tylko w kontekście bałkańskim i w kontekście jednego z tamtejszych pisarzy. A jakiś czas temu poznałem osobę, jaką jest Anika Lundqvist z organizacji Pedestrian Space, która organizuje różnego rodzaju warsztaty na temat mobilności w mieście, na temat miasta 15-minutowego. I jakoś tak wyszło, że nasza współpraca poszła o tyle do przodu, że około miesiąc temu miałem przyjemność poprowadzić mój pierwszy spacer po Żoliborzu jako resident walk. Faktem jest, że w większości przyszli, właściwie wszystkie osoby, które przyszły, to byli moi znajomi, ale był to pierwszy krok do tego, aby oprowadzać dalej.
0: Wiesz, ja tak się wtrącę, jeżeli mówimy o naszej dzisiejszej audycji, też sądzę, że słuchają nas głównie znajomi. Pozdrawiamy wszystkich.
1: Tak, tak, to prawda. I no co, oprowadzanie po Żoliborzu to była mega frajda. Bardzo byłem szczęśliwy, że mogę przygotowywać się z takich szczegółowych informacji dotyczących historii, samemu odkrywać też na przykład, które poszczególne ulice czy budynki, co znaczyły w historii Żoliborza, ale też jeszcze bardziej dotarło do mnie, jak niesamowita to jest dzielnica pod kątem tego, jak mocno się zapisała w historii Warszawy, jak za pomocą swojego planowania udało się tam stworzyć niesamowicie spójną społeczność, to znaczy społeczność, która mogła sobie pomagać w trakcie Powstania Warszawskiego na przykład. Społeczność, która do tej pory niesamowicie zabiega o ochronę zabytków Żoliborza i zabiega o szacunek dla tej dzielnicy. Także mam nadzieję poprowadzić więcej takich spacerów, no i serdecznie wszystkich na nie zapraszam.
0: Ja też mam nadzieję, że na jakimś się pojawię, bo ostatni niestety przegapiłam, nie udało mi się dotrzeć. Opowiadasz właśnie dużo o Żoliborzu, a tak myślę sobie, czy dla kogoś właśnie, kto chce się dopiero przeprowadzić do Warszawy, czy polecasz jakieś inne dzielnice, jakieś inne miejsca, być może, nie wiem, osiedla, które właśnie może realizują te zasady 15-minute city, czyli miasto 15-minutowe. Może też o tym trochę powiesz. Myślę, że to jest mega ciekawe. Akurat dzisiaj nie mamy aż tyle czasu, żeby rozwijać ten temat, ale myślę, że to jest też ciekawe w kontekście innych miejsc w Warszawie.
1: Tak, temat jest bardzo nośny, temat jest bardzo popularny, szczególnie, że bodajże w zeszłym roku Paryż ogłosił, że będzie dążył do miasta 15-minutowego w całości. I Warszawa w pewnym sensie jest takim miastem, jeżeli weźmiemy pod uwagę poszczególne dzielnice. Myślę, że na dobrą sprawę każda dzielnica Warszawy, która ma metro koło siebie, jest już taką dzielnicą. Ja poza Żoliborzem również lubię Starą Ochotę, Saską Kępę czy Stary Mokotów, co no, pokazuje pewien schemat. Dzielnice, które powstawały mniej więcej w tym okresie, szczególnie dzielnice, które rozwijały się najbardziej w latach 20. i 30., do tej pory trzymają świetny standard i zaprojektowane są tak, aby po prostu człowiek czuł się w nich dobrze. A miasto 15-minutowe, jeszcze tak, żeby tutaj dookreślić, chodzi o to, że w obszarze 15 minut od swojego mieszkania człowiek ma zapewnione wszystkie usługi i potrzeby do życia codziennego. Od zakupów, przez szkołę, aż po jakieś lokale, nie wiem, gastronomiczne, kina, teatry. Człowiek czuje, że na dobrą sprawę w obrębie 15 minut tego swojego mieszkania może załatwić wszystko i czuć się dobrze.
0: Myślę, że o mieście 15-minutowym można by jeszcze mówić długo, ale my mamy już mniej niż 15 minut, więc zaprosimy naszych słuchaczy na kolejny utwór, a tym razem będzie to...
1: To będzie Różica Sibila, to znaczy utwór z lat 80. Do tej pory słuchaliśmy utworów współczesnych z Chorwacji i Serbii, teraz Różica Sibila to utwór zespołu Bielodugme, jednego z najsłynniejszych XU rockowych zespołów. Po polsku ten utwór znany jest pod nazwą Kiedyś byłam różą w wykonaniu Kaji Bregowicia. Natomiast Różica Sibila to jest oryginał, który też chciałem zadedykować mojej dziewczynie, jako że wiem, że jest to jej ulubiona piosenka.
0: Wika, pozdrawiamy i posłuchajmy razem.

0: Drodzy słuchacze i słuchaczki, wracamy do audycji Warszawski Vibe. A właściwie już ją kończymy, przynajmniej na dzisiaj. Naszym gościem w studio dzisiaj był Bartek Stępień, czyli filolog słowiański i serbski, który opowiedział nam trochę o swoich zajawkach związanych z Bałkanami i Warszawą. Ale zanim jeszcze pożegnamy się i usłyszycie kolejną audycję na antenie Radia Praga, chciałabym poprosić naszego gościa o jakieś polecenia filmów, książek, może jakichś stron internetowych, czegoś, co może zainspirować naszych słuchaczy do poznania właśnie kultury bałkańskiej. Bartek, co byś polecił?
1: No na pewno wszystkie piosenki, które dzisiaj zostały puszczone, a przy tym polecam posłuchanie całych albumów tych wykonawców, sprawdzenie sobie ich w wolnym czasie. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś na przykład słuchałby tego na Spotify, to na dobrą sprawę artyści proponowani do tych artystów również są godni polecenia. To jedna taka kwestia. A jeżeli chodzi o książki, to myślę, że również dosyć subiektywnie, ponieważ pisałem o tym gościu pracę magisterską, to jest Svetislav Basara. Basara jest jednym z najbardziej znanych aktualnie serbskich postmodernistów i całe szczęście wygląda na to, że jego książki są coraz bardziej tłumaczone na język polski. Tym samym można znaleźć jego książkę Zbiór opowiadań Letnie przesilenie. Taka ładnie wydana książka, żółta, z takim okiem w środku. No i to są wspaniałe opowiadania postmodernistyczne w kontekście bałkańskim, ale w kontekście też jakichś takiego dekadentyzmu, bym powiedział. Basara nie jest łatwy, jeżeli chodzi o tematykę, natomiast jest niesamowicie ciekawy, jeżeli chodzi o formę i warsztat. A poza tym wielkie nazwiska literatury jugosłowiańskiej niestety nie są tłumaczone teraz na język polski, natomiast jeżeli któremukolwiek ze słuchaczy wpadnie w ręce jakaś stara książka z tak zwanej serii Biblioteki Jugosłowiańskiej, śmiało bierzcie w ciemno. Jest jakaś szansa, że traficie na Pekicia, Andricia, Meszę Selimowicia. No, jak widać, wszystkie ich nazwiska kończą się na ci, także też łatwo ich zapamiętać, że to są Bałkany i Jugosławia. Ale jest jeszcze jedna książka wydana około 20 lat temu w Polsce. Jest to Słownik Chazarski, również wybitna proza postmodernistyczna. To, że nie otrzymała Nobla, to jest ogromne zaskoczenie dla mnie nadal. A jeżeli chodzi o książki, to mógłbym o tym mówić właściwie całą audycję, ale chciałbym jeszcze zwrócić uwagę słuchaczy na jedną postać, która jest również bliska mojemu sercu. Jest to zmarły przed prawie 15 laty architekt i urbanolog serbski Bogdan Bogdanović. Polecam w wolnej chwili wygooglować go oczywiście, no i zobaczyć, jakie rzeczy projektował, jakie pomniki, jakie miasta, jego rysunki, jego szkice. I nie ma niestety zbyt wiele tłumaczeń jego prac literackich. Mam nadzieję, że ja się tym kiedyś zajmę. Natomiast jakiekolwiek tłumaczenia, nawet na język angielski, są warte uwagi, aby poczytać trochę o tym, jak w latach jeszcze 60. i 70. ten mało znany architekt, teoretyk urbanologii przedstawiał miasto jako pewnego rodzaju opowieść, organizm żywy i dla niego miasta były na pewno czymś więcej niż tylko zbiorem ulic i budynków. Także Bogdan Bogdanović polecam bardzo.
0: Jeśli chcecie, drodzy słuchacze, dowiedzieć się więcej właśnie na temat tych pozycji, to napiszcie na redakcja@radiopraga.pl albo napiszcie do Bartka. Kontakt do niego będzie można znaleźć również na naszym radiowym Facebooku. A ja raz jeszcze serdecznie dziękuję za wysłuchanie naszej audycji. Gościem audycji Warszawski Vibe był Bartek Stępień, a już za tydzień słyszymy się znowu we wtorek o 18:00. Teraz zapraszamy na wysłuchanie ostatniego utworu, czyli
1: Evo Meopet, rapera Wojkowe.
0: Do usłyszenia.

0: Radio Praga.
1: Radio Praga, zapraszamy.
2: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

Rawa, tak jak katowicka rzeka, to byt, na który składa się bardzo wiele różnych substancji. W ramach audycji posłuchasz więc bluesa, ale i nie tylko, bo gwarantuję Ci, że ten stary jak świat gatunek ma się całkiem dobrze i jeszcze nas zaskoczy. Cześć, jestem Kamil i zapraszam na bluesową audycję Rawa z dobrą muzyką, wywiadami i rozmowami o muzyce. Do usłyszenia w środę od 18 do 20 w Radiu Praga.

pamiętać o tym, że naprawdę na te koncerty i na te i tych nowych, o co mi chodzi, o nowe też rzeczy polskie, warto tego słuchać i dawać możliwość rozwoju tym właśnie polskim artystom, ale wy to pewnie już bardzo dobrze wiecie, co ja chciałem dzisiaj przekazać i zaproponować. Przede wszystkim powrót do tych takich polskich klasyków, o których my pamiętamy zazwyczaj. To po pierwsze propozycje tych takich bardziej współczesnych wykonań i wydań tych właśnie klasycznych muzyków i zespołów polskich, na przykład takich jak Dżem, który...

już dłuższy czas Ryśka z nami nie ma. I o tym warto pamiętać, na przykład, nie wiem, no, oglądając sobie albo przypominając, ja nie miałem okazji, ale może ktoś z was miał okazję być na Rawie Blues w katowickim spotku, kiedy właśnie Jam grał jeszcze z Ryśkiem. Tylko że właśnie Rysiek wiadomo, ale Jam cały czas koncertuje, z różnymi wokalistami koncertował, wydawał płyty, a w tym momencie koncertują i pracują studyjnie z synem Ryśka Riddla, czyli z Sebastianem Riddlem. On miał taki zespół Cree jakiś czas temu, a teraz od niedawna właśnie wspomaga, wspiera i działa prężnie, pracuje Sebastian Riddel w składzie Jam jako właśnie wokalista główny. I z tego, co widziałem na koncercie w Katowicach, to na gitarze tak samo gra. I co jeszcze? Aha, i jeszcze chciałbym zaproponować taki, jakby to powiedzieć, taki pomysł, mam taki pomysł. Natchnęło mnie, można powiedzieć, na wyjeździe, podczas wyjazdu urlopowego. Miałem okazję być we Włoszech, no tam wiadomo, urlop urlopem. Jeżeli ktoś nie miał okazji być, zwiedzać i obejrzeć na przykład Koloseum czy Forum Romanu, to naprawdę, naprawdę polecam. Ale co mnie zaskoczyło, pozytywnie w sumie zaskoczyło, to, że po powrocie na kwaterę, no oczywiście w telewizji za dużo nie zrozumiałem z tego, co oni mówili, bo wszystko było po włosku, oczywiście, jakżeby inaczej, ale dokładnie wszystko było po włosku, nawet jakieś tam filmy dokumentalne były z dubbingiem włoskim. I ta kwestia dubbingu wydała mi się bardzo taka zastanawiająca. O tym za chwilę będę mówił, a teraz tak jak wspominałem, Jam. Najnowszy kawałek, Idzie lepsze, zapowiadający płytę Sobie potrzebni, która ma się ukazać 27 lutego 2026 roku. Zapraszam.

Jeszcze wiruje twoja płyta. Jeszcze się tobą ekran pali. Pod zimnym światłem gwiazd.

No i tak to, i tak to się kręci. Wracając jeszcze do dżemu, jak dla mnie, jak najbardziej, ja kupuję takie nowe wydanie dżemu, tym bardziej będąc po koncercie, jaki dali właśnie już z Sebastianem Riddlem podczas Dni Miasta Katowice w 25 roku. Naprawdę jako, powiedzmy, wielki, wielki fan, można tak to określić. Ale tak, no, Dżem to jest dla mnie bardzo ważny i istotny zespół. Gdzieś tam początki i gry na gitarze, i ewentualnie śpiewu, no to właśnie był Dżem. I w takim wydaniu z Sebastianem Riddlem ja to wszystko kupuję. I płytę zapewne też będę musiał nabyć. Ciekawostka dla fanów płyt winylowych, może też dla stałych bywalców Retro Audio Passi u Pawła Mielczarka, którego z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić i zapewnić, że nie zapomniałem i pojawię się gdzieś tam na spotkaniach z winylami, bo dawno mnie nie było. Ale wracając, zespół Dżem przy okazji promocji nowej płyty i tych singli, które po kolei tam były wypuszczane, na przykład Sobie Potrzebni i właśnie Idzie Lepsze, i jeszcze jeden był, nie pamiętam teraz tytułu. Właśnie wypuścili single na winylach, na tych w formie singli takich właśnie winylowych, tak jak się to kiedyś wypuszczało. Jest to bardzo ciekawe. Czy to się sprzeda? No nie wiem. Nie wiem, czy to się aż tak dobrze sprzeda. Nie wiem w ogóle, czy single jako tako. No, na pewno w postaci streamingów, na pewno w radiu, ale czy w postaci właśnie fizycznej, i to jeszcze w formie płyty winylowej. Na pewno jest to fajny gadżet, który po prostu nawet i dobrze wygląda postawiony gdzieś na półce, bo to też jest ciekawe, że wiele osób faktycznie kupuje te płyty analogowe, płyty winylowe, ale nie wszystkie z tych osób mają w swoim posiadaniu gramofon bądź jakikolwiek inny system, który pozwalałby na odtwarzanie tych płyt, ale to jest zupełnie inna rozmowa. Tak więc, zespół Dżem, o zespole Dżem, myślę, że tyle. Dzisiaj faktycznie dużo po polsku, takie, chociaż warto też podkreślić, że ta muzyka i wykonawcy w ogóle polscy. Jest sporo takich wykonawców, którzy są naprawdę znani poza granicami Polski. Tylko że po pierwsze oni, no, w większości śpiewają jednak po angielsku, a po drugie, no, taki na przykład, nie wiem, Lady Punk. Oni grali w Stanach, też teraz chyba albo mieli, albo przygotowują się do trasy po Stanach, bo też wydali przed sekundą nową płytę. Tylko że to były koncerty w większości dla Polonii amerykańskiej, a na przykład, tylko to już z nurtu bardziej takiego cięższego grania, na przykład Behemoth, na przykład Vader, Decapitated, na przykład, no to są naprawdę znane i szanowane też formacje, zespoły, nie mówiąc już o samym Nergalu, jako o osobistości, o sobie w świecie metalowym. No to naprawdę jest, no jest czego posłuchać, i ludzie naprawdę masowo przychodzą na te koncerty. A teraz
też świeżynka, można powiedzieć. Oxyphonic, dawno ich tu nie było. Bóle wzrostowe. Zapraszam na koncerty, bo widziałem, że koncertują już w okolicy. Zapraszam.

pięknym przedstawieniu. Wszyscy dobrze się bawili, chociaż był wyjątek. Młoda pani w pierwszym rzędzie wszystko miała.

Innym razem zaproszony byłem na wernisaż, na wystawę późną nocą w głębokich piwnicach. Czy to były płótna mistrza Jana, czy Gantego? Nie pamiętam tego. Były tam obrazy.

raz wieczór rozmarzony i nadzieje płonne przez dziewczynę z końca sali, podobną do róży, której taniec serc moim święty spokój zburzył. Wtedy zdarzył się niezwykły przeciwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było. Trudno opowiadać.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam. Nie dokazuj, miły, nie dokazuj. Przecież nie jest z ciebie znowu taki cud.

No i tak jak mówiłem, ja się osobiście no, nie mogę odczepić się od tego dżemu, nie mogę sobie go podarować, bo jest to po prostu świetna muzyka. Będąc też z Górnego Śląska, no zobowiązuje to, można powiedzieć, no bo jednak ten blues rock tutaj bardzo, bardzo mocno siedzi, można powiedzieć, i stąd też wychodzi, tym bardziej właśnie gdzieś tam w klimacie rawy blues. No jest to ta muzyka, która tutaj bardzo dobrze rezonuje i dobrze też rezonuje ze mną, a ja z nią. Jeżeli ktoś nie widział filmu o Ryśku, bardzo, bardzo polecam. To oczywiście jak malowany ptak z albumu Detox. Tak jest. Jeżeli już mówimy o muzyce polskiej i polskich wykonawcach i muzyce, którą, bo tutaj chyba w większości dzisiaj, jak nie w 100% muzykę, mówiąc o muzyce, która wykonywana jest też po polsku, no to chciałbym też wspomnieć i napomknąć o takim festiwalu polskim. My mamy dużo bardzo ciekawych i bardzo takich interesujących, o dużych festiwali, znanych festiwali, ale jeden z nich jest legendarnym w Polsce i w polskiej muzyce rozrywkowej i po prostu w polskiej muzyce i świadomości takiej muzycznej, czyli Opole. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu od 63, z tego co mnie pamięć nie myli. Gdzieś tam te początki w Amfiteatrze Tysiąclecia. No to jest, no dzisiaj to już jest tak jak mówiłem, no legendarny polski festiwal, na którym przede wszystkim, jeżeli ktoś ma okazję zaprezentować się, zadebiutować na festiwalu właśnie w Opolu, no to już jest taki kamień milowy, można powiedzieć, w tej karierze. Po pierwsze, dużo osób marzy nawet o tym, żeby wystąpić, zaprezentować się na festiwalu w Opolu, no bo to jednak jest bardzo konkretny punkt w takim CV muzycznym. Ten festiwal no gdzieś tam przez wiele lat i wiele takich perypetii historyczno muzycznych, można tak powiedzieć. Dużo się działo, ale ten festiwal dalej, no z przerwami oczywiście, ale dalej był organizowany i jest organizowany. No takie osobistości jak na przykład Niemen, Grechuta, Rodowicz, kto tam jeszcze, Skaldowie, Breakout, naprawdę wszyscy. Wszyscy, o których możemy sobie tylko, prawie wszyscy oczywiście, o których możemy sobie pomyśleć, ci najwięksi. Republika Perfect, Lady Punk, to wszystko tam było. Bajm, tak samo z poprzednich tutaj utworów, które dzisiaj wam zaprezentowałem. No, także na ten festiwal w Opolu tak samo były zapraszane gwiazdy albo wykonawcy zagraniczni, tym bardziej gdzieś tam wcześniej jeszcze w PRL-u, na przykład kto tam był? Bonnie M na przykład. Jest nawet nagranie na YouTubie. No wtedy to był szał, nawet Abba była, z tego co mi wiadomo, chociaż jeszcze wtedy to nie był ten poziom rozpoznawalności Abby, co gdzieś tam w latach późniejszych, ale faktycznie grały tam też gwiazdy
zachodnie. Też, żeby zrobić takie dobre wrażenie, tak mi się wydaje. No bo jednak za czasów gdzieś tam do PRL-u to był ciężki temat, można tak powiedzieć. A z innych festiwali oczywiście Woodstock. I proszę mi tutaj dać znać, kto się w tym roku wybiera na Woodstock. Bo nie wiem, z kim się widzę na miejscu pod sceną.

znowu dżem, ale w mojej ocenie, im więcej dżemu, tym lepiej. Oczywiście o tym muzycznym dżemie mówię. Wspominałem na samym początku o takiej kwestii, która naszła mnie, takiej refleksji, która mnie naszła podczas przebywania na urlopie we Włoszech,

Czyli myślę, że jest to dobry moment na punkty programu, którego dawno nie było, czyli Hot Take of the Week. Mój subiektywny punkt widzenia, z którym możecie się zgadzać lub nie zgadzać, ale tak czy inaczej chciałbym o tym przeczytać na grupie facebookowej Rawa On Air, bądź też pod postem na Facebooku, na głównym profilu facebookowym audycji Rawa, w które to oba miejsca jak najbardziej i najserdeczniej Was wszystkich zapraszam. A mój subiektywny punkt widzenia i kwestia, która mnie zastanawia ostatnimi czasy, to kwestia właśnie dubbingu. We Włoszech przy okazji oglądania i tam słuchania, można tak nazwać, telewizji, to, że filmy, no nie włoskie, tylko jakieś tam na przykład amerykańskie, zagraniczne, krótko mówiąc, są dubbingowane, no to raz, że wiedziałem, dwa, że no nie jest to zaskoczenie, bo u nas w Polsce przyjęło się, że taniej i szybciej i miało to dużo sensu w latach 90. oczywiście, żeby jak najszybciej i jak najtaniej tak jakby wprowadzić te filmy amerykańskie, zachodnie, po prostu zagraniczne na rynek polski. Wykorzystywano do tego lektora, czyli listy dialogowe i tak dalej. Wszystko było czytane przez jedną osobę, a nie przez cały zespół, czyli właśnie tego dubbingu było mniej, bo właśnie gdzieś tam w latach 90., wczesnych 2000, ten dubbing był trochę bardziej popularny. Na przykład świetnym przykładem takiego niesamowitego dubbingu jest taki film Asterix i Obelix, Misja Kleopatra. Albo, i tu mówię konkretnie o filmach, bo przy animacjach no to ten dubbing dalej jest stosowany. Na przykład w Szereku jest świetny polski dubbing, nawet lepszy niż oryginał według co po niektórych i też według mnie. Ale moje pytanie do Was i właśnie to, co mnie tak zastanawia. Co Wy na to, gdyby w Polsce podjęto próbę dubbingowania właśnie filmów, nawet i filmów dokumentalnych, jakichś tam na Discovery Channel czy History Channel i tak dalej, bo właśnie w tej włoskiej telewizji z tym się spotkałem. Mogłoby to być ciekawe, moim zdaniem. Na pewno byłoby dużo pola do popisu miałyby osoby, które chciałyby zająć się czymś takim, czyli aktorzy głosowi, bo dzisiaj jest mało jest tych miejsc dla osób, które chcą pracować, chciałyby pracować głosem, no bo takich lektorów, no ewentualnie jeżeli jest to czytanie audiobooków, no to albo jakichś słuchowisk, no to wtedy tak, ale przy filmach no to jest mniejsze pole właśnie do popisu dla osób chcących pracować głosem w takiej właśnie formie. Co Wy na to, żeby więcej filmów, czy w ogóle dobrze by Wam się oglądało te filmy, bo też wiele osób jest przyzwyczajona do lektora. A co Wy na to, żeby właśnie trochę więcej tego dubbingu wprowadzić, nawet w tych filmach takich, nazwijmy to w cudzysłowie, dla dorosłych, a nie tych takich rodzinno-dziecięcych. Dajcie znać na Facebooku, dajcie znać, co myślicie o dubbingu w filmach. Ja myślę, że byłby to dobry eksperyment.
mógłby być dobry eksperyment. A teraz kult. Zapraszam.

i tym sposobem razem z obywatelem GC dotarliśmy do końca tejże audycji Erawa numer bodaj 55, 50, nie, 56. Wydaje mi się, że 56, ale mogę się mylić, jeżeli ktoś pamięta, ktoś ma to wszystko skrupulatnie zapisane, bo ja oczywiście moje notatki odłożyłem gdzieś i nie mogę ich znaleźć. Jeżeli ktoś pamięta, dajcie znać, a ja będę się żegnał. Tu muszę przyznać, może nie będę jakoś specjalnie chwalił, bo tu nie ma też się czym, no bo po prostu audycja jak każda inna, ale bardzo, bardzo przyjemnie dzisiaj spędziłem ten czas przy dobrej muzyce i myślę, że dla Was tak samo była ona przyjemna, że dobrze się bawiliście i jeżeli mielibyście na przykład jakieś propozycje, o czym chcielibyście posłuchać za tydzień przy okazji następnej audycji Rawa, to oczywiście możecie śmiało dawać znać gdzie? Na Facebooku oficjalnym audycji Rawa, na grupie facebookowej audycji Rawa, czyli Rawa on Air. Tak jest. Możecie śmiało, albo możecie do mnie pisać, obojętnie, jak wam wygodniej, jeżeli macie jakieś właśnie propozycje. A ja mam nadzieję, że jeżeli takowe się pojawią, to zrobię wszystko, żeby odpowiedzieć w jak najlepszy sposób na takie prośby. A tymczasem jeszcze raz bardzo dziękuję. Będę się już żegnał, a będziemy się żegnać czym? Jednym z moich ulubionych utworów, z jednej z moich ulubionych płyt, którą na marginesie udało mi się wyrwać, wylicytować w bojach na aukcji internetowej, czyli Turbo Dorosłe Dzieci z albumu Turbo Dorosłe Dzieci. Dzięki serdeczne i do usłyszenia za tydzień od godziny 18 na antenie Radia Praga, jak zwykle. Dzięki bardzo, cześć. Na razie.

0: Rawa, tak jak katowicka rzeka, to byt, na który składa się bardzo wiele różnych substancji. W ramach audycji posłuchasz więc bluesa, ale i nie tylko, bo gwarantuję Ci, że ten stary jak świat gatunek ma się całkiem dobrze i jeszcze nas zaskoczy. Cześć, jestem Kamil i zapraszam na bluesową audycję Rawa z dobrą muzyką, wywiadami i rozmowami o muzyce. Do usłyszenia w środę od 18 do 20 w Radiu Praga.
1: Radio Praga.

0: dwie minutki z moim hakiem na naszych radiowidowych zegarach. Czas rozpocząć kolejną audycję z cyklu Pasmo Radiowi. To dzisiaj ciekawi ludzie, Ewa Kwaszyńska i jej goście. A zaczęliśmy warszawską kapelą z Targówka, dlatego że o targówkowym będziemy mówić w teatrze.
1: Tak, dobry wieczór. Witam serdecznie naszych gości. Gości z otwartej rampy, uczestników otwartej rampy, którzy biorą w otwartej rampie udział w czym?
2: W projekcie, wspaniałym projekcie, tak. Otwarta rampa.
1: Kasia, proszę, przedstaw się.
2: Dzień dobry, dobry wieczór. Mam na imię Kasia i jestem w projekcie od samego początku, słuchajcie. To już tyle lat trwa, że sama nie wiem, kiedy to zleciało.
1: Mam jeszcze Piotrusia, mam jeszcze tutaj Rodzynka.
0: Witaj ponownie w radio. Tak. Rozmawialiśmy, że wrócisz i dotrzymałeś słowa, wróciłeś.
3: Tak, udało się znaleźć trochę czasu. Dziękuję za zaproszenie. No ja w projekcie jestem dopiero trzeci rok, troszeczkę krócej niż Kasia, ale
1: chciałabym wam, słuchaczom, powiedzieć, że Kasia jest od początku i ma uśmiech na twarzy, Piotrek jest 3 lata i też ma uśmiech na twarzy, tak więc to świadczy o tym.
3: 10 lat będę dalej uśmiechnięty.
1: Dokładnie.
2: Później już nie wiadomo, ale...
1: Dokładnie.
0: Tak jak w piosence warszawskiej, każdy ma uśmiech na twarzy. Tak było. Tak
3: jest. Na pewno w teatrze rampy.
1: Tak jest. Strzał w dziesiątkę. A propos dziesiątki, spotykamy się dlaczego? Dlatego, że otwarta rampa w tym roku obchodzi swoje dziesięciolecie swojego istnienia, tak? Swojego projektu. Kasia, wspomniałaś, że jesteś od... Tak, tak.
0: Jak ten czas leci.
1: I dlaczego Kasia dzisiaj jest? Bo Kasia, jak wspomniała, nie będziemy mówić, ile dzisiaj Kasia ma lat, ale możemy powiedzieć, ile Kasia miała, jak zaczynała
0: Kasia
1: w otwartej rampie.
0: Kasia dobiega 18, to przecież widać.
2: No, z teatrem rampa jestem związana już tak naprawdę od 5 roku życia, bo któregoś słonecznego dnia, jak byłam na rolkach z tatą, mój tata powiedział: o patrz, jest casting. Casting do Awantury o Basie. Dawaj, idziemy. Ja mówię, nie chciałam iść, ale mówię, dobra. Coś tam zaśpiewałam, coś tam zatańczyłam, no i zostałam tą Basią. I wtedy też poznałam się z panią Joanną, która jest obecnie naszą wspaniałą kierowniczką projektu Otwarta Rampa. Także znamy się już od dawien dawna. Tak.
3: Od dziecka.
1: Czyli, można powiedzieć, wytańczyłaś, wyśpiewałaś sobie ten projekt już.
2: Tak, wytańczyłam. I to też ciekawe, też tata mnie zmusił, żebym przyszła do otwartej rampy. To nie jest tak, że ja chciałam, ale jakoś wyszło tak, że
0: ale
2: jestem...
0: Ale wyszło na dobre.
2: Wyszło na dobre, tak, jak najbardziej, tak, jak najbardziej. I to wszystko dzięki mojemu tacie, także pozdrawiam cię, tato, z Pragi. Mam nadzieję, że mnie słyszysz, chociaż wiem, że jesteś w pracy, ale powiedziałeś, że posłuchasz, także... Może gdzieś tam między rowerami będziesz słuchał.
1: Piotruś, ty jesteś... Krócej, 3 lata, ale wydaje mi się, że od tamtego czasu się dużo zadziało u ciebie, prawda?
3: Dużo się zadziało. Przede wszystkim to, co zawsze bardzo lubiłem, lubiłem śpiewać. Tutaj mam możliwość nauczyć się tego bardzo, no tak dużo lepiej, tak, się nauczyć, więc szlifuję tak swój głos dzięki temu projektowi, dzięki nauczycielom naszym wspaniałym śpiewu. Jest to duży rozwój, tak? To jest coś bardzo fajnego, połączony rozwój, połączony z zabawą.
1: My dzisiejszego wieczoru będziemy jeszcze gościć naszą kadrę, która jest z otwartej rampy, tak więc mówię, dlaczego naszą, bo nieskromnie mogę powiedzieć, że ja też dołączyłam średnio 3 lata temu do tego projektu.
3: Razem ze mną, pamiętam.
1: Tak, my mamy, tak, mieliśmy razem, można powiedzieć, wejście. I no ja troszkę inną drogę obrałam, w sensie zanim tu do was trafiłam, bo ja zaczęłam w Teatrze Rampa najpierw od stand-upu, tak więc tak to się zaczęło, ale nie dzisiaj o mnie. No też jestem w tym projekcie, tak więc super, ja się bardzo cieszę. Wracając do naszych gości, Kasiu, powiedz mi, co skłoniło ciebie, że zostałaś tak długo w tym projekcie, że to tak, bo tata tatą, prawda, namówienie, na zaproszenie ciebie do tego castingu i wzięcie udziału w tym castingu, to jest jedno, ale pięciolatka to raczej nie jest jeszcze wiek na to, że, nie wiem, ma swoje zdanie lub nie ma, że zostanie, prawda?
2: Kurczę, ja też dopóki nie dołączyłam do projektu, to nie wiedziałam o tym, że będę śpiewać, że będę tańczyć. Myślę, że po prostu chęć rozwijania się, tak? Tutaj w tej otwartej rampie jesteśmy, nie jesteśmy profesjonalnym teatrem, tak? Jesteśmy amatorami i tak dalej, ale robimy coś wspaniałego. Co roku piszemy nowy spektakl, co roku nowe piosenki, nowe emocje, wszystko jest nowe, tak? I przede wszystkim ludzie. bo ludzi, których tutaj poznałam, zapamiętam na pewno na całe życie. Są to znajomości na całe życie. I myślę, że właśnie to mnie skłoniło. I przede wszystkim możliwość bycia na scenie. Bo próbowałam kiedyś swoich sił w serialach. Nie ukrywam, że to nie jest dla mnie scena. To jest coś, co ja kocham. Uwielbiam na niej być. Uwielbiam te emocje, których możemy doświadczyć na scenie, ponieważ no, jak coś się popsuje, musimy reagować od razu, tak? Widz w ostatnim rzędzie musi poczuć to, co my chcemy przekazać. I to jest magiczne. To jest coś, czego ludzie, którzy są spoza tej teatralnej społeczności, nigdy nie zrozumieją. Bo nie każdy może zrozumieć, no jak to, co to tam zagrać, jakiś śmiech, płacz. Nie, to trzeba umieć i dzięki otwartej rampie, dzięki pani Asi i Ani jesteśmy w stanie to pokazywać.
1: I utrzymać.
2: I utrzymać, tak.
1: Bo to, że są próby i te próby tak naprawdę, słuchajcie, nie są bardzo łatwe i też nie są bardzo lekkie, bo tu wymagają dużo czasu, dużo determinacji, takiego uczenia się nawet w domu, żeby potrafić to na następnych próbach już wiedzieć. Tak więc nie jest tylko sam projekt wchodzenia do teatru na próbę, tylko również wiemy, że to jest jeszcze poza teatrem w domu, tak? Tak więc jak taka pięciolatka się uczyła? Łatwo?
2: Niełatwo, bo jak przyszłam na casting do Awantury u Basie, nawet nie potrafiłam przeczytać tego, co mam powiedzieć. Naprawdę. Do dziś pamiętam, jak moja mama czytała mi scenariusz i na koniec było w nawiasie po prostu, że mam się uśmiechnąć. I ja zamiast po prostu się uśmiechnąć, przeczytałam, uśmiechnij się. Także nie umiałam nawet czytać, ale jakoś sobie poradziłam. Dzięki moim rodzicom tak naprawdę, którzy byli ze mną na każdej próbie, to byłam w stanie się tutaj zaangażować. Chociaż nie ukrywam, że myślę, że praca z pięcioletnim dzieckiem nie jest taka prosta. I pani Asia na pewno pamięta, jak ciężko ze mną było nieraz, kiedy na przykład zapomniałam tekstu. Bo były takie sytuacje, że potrafiłam pomylić tekst. No ale co pięciolatka ma zrobić w takiej sytuacji? No nic, no co? Jakoś to ograłam.
1: Już wtedy wiedziałeś, że trzeba to ograć, tak? Oszukać przeznaczenie.
2: Tak.
1: Kasiu, który ze spektakli do tej pory był dla ciebie najtrudniejszy?
2: Myślę, że Jestem tu. Jestem tu, to jest taki spektakl. Zanim zaczęliśmy go tworzyć, pani Asia poprosiła nas, żebyśmy napisali list. List, jak byśmy chcieli, żeby wyglądał nasz idealny świat. I na podstawie tych listów, jak się okazało, później zostały dobierane nam role. Ja dostałam bardzo ciężką rolę do odegrania, ponieważ grałam bardzo dużo ciężkich emocji. Musiałam być złośliwa, musiałam się kłócić z moją mamą. Pamiętam, że miałam piosenkę, wspólny duet z moją teatralną mamą Asią. Pozdrawiam cię, Asiu. I był on dla mnie bardzo trudny. Nie potrafiłam zaśpiewać tej piosenki. Klełam, krzyczałam, płakałam. No ale finalnie się udało. No i też pamiętam jeden taki moment z tego spektaklu, najtrudniejszy dla mnie, kiedy już któraś godzina prób, któryś dzień prób, ja tak stałam na tej scenie i nie potrafiłam wydobyć z siebie tej emocji, którą wszyscy oczekiwali. I po prostu się popłakałam. I
1: w naturalnie. Oddali
2: zobaczyłam Asię i Anię, które łapią się za ręce i krzyczą, tak, to jest to, masz płakać. No i od tamtego czasu na każdej próbie przez kolejne 2-3 tygodnie płakałam. No nie byłam, no byłam zmuszona, tak? No jeżeli już się komuś spodobało, no to musiałam płakać. I w ten sposób nauczyłam się płakać na zawołanie, także bardzo ciekawa umiejętność. Jak ktoś ma ją, to myślę, że można ją fajnie wykorzystać.
1: A ile miałaś wtedy lat?
2: Ojejku, to było 4 lata temu. To miałam 16 lat. 16 lat miałam wtedy.
1: Czyli te emocje były tak naturalne w wieku 16 lat, że dzisiaj, mając, tak jak kolega powiedział, około 18, zostało, tak?
2: No, kurczę, to też jest tak, że potrzebowałam chwili, żeby się nauczyć się tych emocji, bo wbrew pozorom grać smutek nie jest tak prosto. Właśnie to, o czym mówiłam, żeby ten ostatni widz w tym ostatnim rzędzie uwierzył ci w to, że ty jesteś naprawdę smutny. To nie było takie proste i podczas tych 3 spektakli przyznam się, że na drugim nie popłakałam się naprawdę. Na pierwszym i na ostatnim płakałam już w kulisie, bo już miałam po prostu w głowie zakodowane, musisz się popłakać. No a w tym środkowym spektaklu nie przyszło mi to tak łatwo. Więc to się tak wydaje, ale zagrać ten smutek nie jest tak prosto.
1: Tym bardziej, że widz zobaczy i nie uwierzy, prawda? Jak nie będzie to prawdziwe, nie?
2: Tak.
1: Deski teatru cię polubiły. Ty się polubiłaś z deskami teatru. Czy kiedykolwiek myślałaś, że to tak daleko zajdzie i tak będzie to długo trwało?
2: Szczerze powiem, że nie. Jakoś zawsze myślałam sobie, że tak jak wszyscy, będę lekarzem, pójdę na studia, nie wiem, znajdę sobie jakąś super pracę, będę jeździć po świecie i tak dalej, a tutaj jakoś tak się złożyło, że poszłam na te studia, no ale też gram w tym teatrze, czyli spełniam swoje marzenia właśnie o byciu na scenie, a jakby ktoś powiedział pięciolatce, że będzie kiedyś stała i płakała na scenie Teatru Rampa, to raczej by nie uwierzyła w to.
1: Wypowiedziałaś marzenia. Był taki spektakl, również w Otwartej Rampie, Marzenia Mam.
2: Był. I to był taki spektakl, w którym po raz pierwszy na przykład dowiedziałam się o tym, że potrafię coś zatańczyć. Nie wiedziałam. Nie wiedziałam, a tak się okazało, że tańczyłam praktycznie we wszystkim. Mimo, że nigdy bym o sobie nie powiedziała, że potrafię się ruszać i mam wyczucie rytmu. A to jednak się okazało,
1: że słyszysz.
2: Tak? I że słyszę, tak? Że słyszę. Tak.
1: I nie tylko słyszę płacz, tak? Od siebie, tylko słyszę muzykę, która cię poniosła.
2: Tak. Ta muzyka też w ogóle w rampie to jest coś niesamowitego, że my mamy coś takiego swojego, że nikt nie może nam zabrać tej muzyki, którą my mamy. Dzięki Markowi tak naprawdę, który dla nas komponuje. I komponuje przepiękne utwory. Tak jak na przykład w spektaklu Ja Warszawa.
1: Jest to taki słynny już ten spektakl się zrobił.
2: To jest taki słynny spektakl. My go graliśmy nie tylko we wrześniu, tylko też jako ciekawostkę powiem, że dostaliśmy set w listopadzie, bo ludziom się tak spodobało, że mimo tego, że była pandemia, bo to było w czasach pandemii, my do tego spektaklu przygotowywaliśmy się w ogóle na Zoomie, mieliśmy próby na Zoomie, co też było bardzo ciekawym doświadczeniem, bo potrafiliśmy zaśpiewać w harmonii na Zoomie. To jest coś co myślę,
0: że
2: bez żadnych nagrań, to wszystko było na żywo.
1: I trzeba powiedzieć, że to są amatorzy, to nie jest tak, tak? Że są.
2: My jesteśmy amatorami, my nie mamy żadnego tutaj, że tak powiem,
1: warsztatu.
2: Przepraszam,
1: już warsztat po 10 latach to tak. Już ten warsztat się zdobyło tak. W Otwartej Rampie.
2: Ale no, z nami są pielęgniarki, lekarze, kucharze.
1: My sami sobie krzywdy nie zrobimy, prawda?
2: No właśnie.
1: Jedni przywiozą, drudzy odwiozą.
2: Także no, to jest coś niesamowitego, że my mamy coś naszego i że możesz powiedzieć o tym, że właśnie w Otwartej Rampie ta

0: Radio Praga.
1: Czego jeszcze Piotra? Przez chwilę ty złap oddech. Piotr, pamiętam jak powiedziałeś ostatnimi czasy, że nauczyłeś się śpiewać. Albo nauczyli cię śpiewać, tak?
2: Nauczyli mnie, tak.
1: Albo nauczyliście się ze sobą śpiewać. Bo to...
2: Znaczy nauczyli mnie śpiewać, tak? Myślę, że to by było trafniejsze określenie. Znaczy ja jestem człowiekiem, który mam, nie wiem jak to nazwać, czy po prostu to jest niska samoocena, więc ciężko mi sobie samemu stwierdzić, że o, słuchajcie, umiem śpiewać. Ale jeśli dalej biorę udział w tym projekcie, jeśli mam piosenki teraz, w tym roku, to chyba coś w tym jest.
1: Coś pykło.
2: Chyba jednak daję radę, tak? To mi się podoba. Chociaż jest to trudne dalej, śpiewanie na głosy. Jest to bardzo ciężkie.
1: My z Piotrem mamy basy.
2: Tak, w tym roku jesteśmy basami. W ogóle w tym roku bardzo dużo mam piosenek nisko, co jest dla mnie też zmianą.
1: To weźmy drabinę, staniemy wyżej, będzie wyżej.
2: No tak. Więc to jest dla mnie troszeczkę przeskok, ale chyba się w tym odnajduję nieźle. Ale jest też ciężko, tak jak Kasia wspomniała, że są utwory, które wyciskają jednak łzy. Ja Warszawa mnie nie było, niestety wtedy jeszcze...
1: Nie pomyślałeś jeszcze nawet, że taki projekt jest.
2: Tak, ale szykując się w tym roku do wspomnień, tak, archiwum wspomnień, poznałem te wszystkie utwory na próbach, mam problem z
1: utrzymaniem.
2: Utrzymać głos, który się załamuje czasami. Po prostu się czasami załamuje. No, słysząc to, tak, i wiedząc, o czym jest ta historia.
1: Bo ja w ogóle chciałam powiedzieć, że w tym projekcie dzisiaj nas reprezentuje dwoje uczestników tego projektu, ale w samym projekcie mamy około 60 osób. Tak więc ciężko byłoby do radia zaprosić wszystkich i z tego miejsca pozdrawiam wszystkich tych, którzy nie mieli okazji być tutaj w radiu, a też biorą udział w tym projekcie i tak naprawdę dla nas wszystkich jesteśmy jedną grupą, która próbuje to stworzyć, prawda? Czyli jak Kasia tu wspominasz, Piotrek, o niektórych łezkach w danych piosenkach, to myślę, że ten klimat robią też ludzie, bo sam utwór i muzyka to jest jedno, ale to, w jaki sposób jest to zagrane i zaśpiewane lub wytańczone, tak?
2: Zrozumienie tego.
1: Dokładnie, to też ma znaczenie, prawda? Że ten projekt jest tak otwarty dosłownie na wszystkich, że tam każdy znalazł swoje miejsce i gdzieś tam, a propos basy, alty, tak? Gdzie cały czas się gubimy, tak, tak. Gdzie cały czas co próba, to nikt nie wie, w jakim wokalu śpiewa. Szybko się odnajdujemy po sobie, patrząc.
2: Pamiętamy, tak. W jakim głosie jesteśmy.
1: Tak.
2: Gorzej tylko go utrzymać.
1: Tak, oczywiście.
3: Chyba, że jest w altach Kasia Ciaputa, która potrafi zaśpiewać każdy głos. Także Kasiu, pozdrawiamy cię i dziękujemy, że jesteś.
1: Kasiu, przejdź na naszą stronę mocy, zostań basem.
3: Nie, chyba nie dałbym rady.
1: Słuchajcie, zagramy teraz jakiś utwór, żeby nasi słuchacze posłuchali a propos naszej praskiej jeszcze klimatów.
4: Tak, tak, ale tu będzie bal na Gnojny Hetmana, utwór z 93 roku w takiej nowocześniejszej wersji, bo nie wszystko musi być stare, prawda?
1: Oczywiście.

0: drodzy słuchacze. Właśnie był plan na to, że zaśpiewamy, jest, bo mamy dwa głosy. Kasia tak puściła poza anteną. Kasia może nie, co? Bo ta audycja jeszcze do 23 ma trwać. Ja
1: tak,
0: chciałabym, żeby słuchacze zostali.
1: Tak, spokojnie, tak.
0: Tak, prawda?
1: Jak usłyszą, to od razu pobiegną do rampy, żeby kupować bilety, więc lepiej niech jeszcze zostaną na audycji.
0: A propos biletów. Na co mieliby kupić bilety, Kasia? Bo dlaczego my się tu dzisiaj widzimy? Bo mamy dziesięciolecie.
1: Projektu Otwarta Rampa i robimy spektakl Archiwum Wspomnień, który tak. jest grany 19, 20 i 21 czerwca.
2: I który jako Radio Praga patronujemy.
0: Myślę, że jest to, jakby to powiedzieć, zaproszenie od Kasi, ale myślę, że to jest zaproszenie od nas wszystkich, bo takiego projektu myślę, że nie ma w całej Polsce, tak naprawdę.
1: Nie ma.
0: Ja nigdzie nie słyszałam.
1: Wszędzie wszyscy szlifują wszystkie musicale, a my mamy coś swojego. Także zapraszamy, bo nigdzie indziej tego nie usłyszycie. Tylko w rampie, na Targówku.
0: A propos Targówka, ja się śmieję, że już tak często tam bywamy i jesteśmy w tym teatrze, że trochę wygląda, jakbyśmy tam mieszkali, prawda? Nie macie takiego wrażenia, że jak ty pięciolatka tam zaczęłaś biegać, to już nie jedne buty i sukienka tam przepadła, prawda?
1: Tak, ja byłam w szoku, jak się dowiedziałam, że w tym roku jest wolna majówka. Ja po prostu mówię, nie no, chyba wyjeżdżam, tak? Bo zawsze majówka to był czas, kiedy ja mówiłam, nie, ja jestem w rampie i będę tam przez wszystkie 3 dni. I nawet nie próbujcie do mnie dzwonić i mnie gdzieś wyciągać. Ja nigdzie nie idę. Tak.
0: No, majówka nam ten, ale mamy Boże Ciało.
1: A, Boże Ciało, no tak, tak przecież.
0: Czyli zostało to przesunięte, ale
3: na
0: jest.
3: Czerwcówkę.
1: Na czerwcówkę, tak, tak, tak,
0: tak. Słuchajcie, a propos kostiumów. Ja tak wywołałam nie bez kozery te kostiumy, bo dziesięciolecie, 10 lat projektu i 10 przedstawień tak naprawdę, tak?
3: Będą zmiany.
0: Tak? Będą zmiany.
3: Będą zmiany.
0: Dokładnie. I teraz jest pytanie, jak się widzicie w tych kostiumach, które macie przygotować, już przygotowaliście. Macie wszystko przygotowane, czy jeszcze szukamy? Kasia, jak tam? Bo tam wczoraj sukienki widziałam,
1: tak,
0: wyciągałaś.
1: Tak, były sukienki od mojej kochanej teściowej Agnieszki. Pozdrawiam cię, Agnieszko. Niestety nie przyszła sukienka, natomiast inna sukienka do spektaklu Coś Coś, w którym dostałam niestety nie byłam w tym spektaklu, ponieważ wtedy pisałam maturę, więc nie wiedziałam za bardzo, w co mam tutaj wejść. Natomiast usłyszałam słowo budyń. Więc kiedy weszłam do sklepu, mówię do mojego chłopaka, szukamy budyniu. I on już wiedział, po co idziemy, znalazł mi sukienkę i przeszła sukienka, także będę miała piękną budyniową sukienkę na spektaklu Coś Coś.
0: To pozwól, że ja go pozdrowię, bo to nie jest takie proste, że chłopak w sklepie wie, co to jest budyń i znajduje sukienkę. To nie jest takie oczywiste, Kasiu, naprawdę.
1: Także pozdrawiam, Michał, dziękuję, że jesteś i wspierasz mnie w tym wszystkim.
0: Piotruś, a u ciebie jak tam kostiumy? Bo ja ciebie widziałam tam. Ja nie bardzo chcemy zdradzać.
3: U mnie już jest komplet, wszystko mam dopracowane. Tak, udało się zamknąć, zapiąć wszystko bardzo dobrze, więc tylko czekać na próby kostiumowe już.
1: Nie będziesz klaunem w tym roku?
3: W tym roku nie. W tym roku będę bardziej poważny.
1: Aha, okej.
3: Okay. Tak. No w końcu głównie bas okay. Niski głos i tak dalej, bardziej poważnie. No i czarny roman.
0: Już samo za siebie, prawda?
3: Dokładnie. Tak.
1: Nie będzie klaunów. Będą, ale nie Piotr będą, nie będzie.
3: Tak, no. Ja w tym roku nie.
0: Jak chcecie się dowiedzieć, kto zostanie klaunem w tym przedstawieniu Archiwum Wspomnień, to zapraszamy.
1: Tak, właśnie, zobaczycie.
0: Piotruś, masz wszystko. Jak to się udało? Bo to, wiesz, to nie jest tak łatwo. Po prostu miesiąc przed mieć już wszystkie kostiumy. Wiem coś na ten temat. To...
3: No, to jest praca zespołowa. To jest praca zespołowa.
0: I dlatego wróciłam właśnie do naszych kolegów i koleżanek, prawda, z otwartej. Tak. Bo każdy coś ma w domu.
3: Każdy ma coś w domu, pomagamy sobie. W pewnym momencie do jednego utworu miałem wszystko, ale nie miałem kapelusza. I tutaj pojawił się Wojtek, później pojawił się Maciek. Dobra, mam taki kapelusz. Został zaakceptowany jeden konkretny. Wszystko jest.
0: Gorzej jak kobieta, co? Tak. A propos kapeluszy.
1: No i Majeczka, która też ostatnio nam za każdym razem we wtorek przywozi całą walizkę ubrań.
0: I słuchajcie, ona przyjeżdża autobusem.
1: Tak, przyjeżdża
0: żeby
1: autobusem.
0: Żeby to nie było, że ona
1: i
0: po
1: ona
0: prostu...
1: Tak. Wiezie z tego Radzymina na Targówek tak. wielką walizkę ubrań, które tak naprawdę, powiem szczerze, że są niesamowite. Bo myślę, że jakby ktoś się dowiedział, że dwudziestolatka ma takie piękne ubranka, to byłoby to...
0: Ja wiesz, ja tu się zastanawiam, skąd ona ma takie ubrań tak dużo w domu, bo ja tyle nie mam w ogóle.
1: No właśnie, to swoją drogą.
0: Prawda? Bo wiesz, przywieźć i pokazać i jeszcze rozdać do spektaklu, to jest jedno, ale jeszcze trzeba mieć co przywieźć. Tak więc Majeczka, dokładnie, dziękujemy ci bardzo.
1: Tak, dziękujemy.
0: Bo ona otwiera walizę i mówi, słuchajcie, bierzcie, co wam się przyda, a jak to wam się nie przyda, to zabieram ze sobą.
1: Tak.
0: W skrócie, prawda?
1: A bo to, co będę jeszcze nosić, to...
0: To wam później wam...
1: Tak, później wam przywiozę. Tak.
0: Tak. Słuchajcie, a propos butów, nie? Bo to też jest taki element, który jest bardzo, wbrew pozorom, koszula czy tam marynarka, to jest jedno, ale buty, jak bardzo są ważne dla was, żeby były wygodne?
1: Bardzo. Ja specjalnie kupiłam sobie w tym roku buty do tańca towarzyskiego, żeby udźwignąć to wszystko, bo te wszystkie trudne choreografie, bo mam zaszczyt właśnie w nich tańczyć, bo nie ukrywam, że wojna była duża o to. Natomiast mówię, żeby wszystkim było dobrze, żebym na nikogo nie wpadła, kupiłam sobie takie buciki, je trzeba rozchodzić, także po mieszkaniu chodzę właśnie w butach do tańca towarzyskiego. Także polecam, bardzo wygodne.
0: Czy nie tylko do ramki. Zamiast kapci.
1: Zamiast kapci.
0: Tak. Dlaczego? No bo co? Bo jakby to powiedzieć, obuwie, ale mamy zmienne, nie? To jest tak jakby do każdego gdzieś tam projektu, do każdego utworu gdzieś tam, no Piotrek będzie miał najłatwiej, bo dziewczyny, no mają różne, nie? Muszą mieć trampki, obcas, tak, nawet nie obcas, to tak jakby półobcas, bo to wszystko ma znaczenie, nie? Żeby się nie, po prostu nie potknąć, nie? O siebie nawet.
1: No chyba, że ktoś potrafi tańczyć w obcasach, no to bardzo chętnie zapraszamy, chcemy to zobaczyć.
0: Czyli można się dużo nauczyć w teatrze, ale samych obcasów to już jest ciężko, nie?
1: Ciężko, tak. Ciężko.
0: Tak, tak, tak, bo to nie jest łatwe. Kasiu, jest 10 lat. Czy na przykład zastanawiałaś się, czy otwarta rampa po tych 10 latach zostaje jeszcze? Jak myślisz? Chciałabyś, żeby została? Ewentualnie, jeśli by została, to czy też zostajesz?
1: Ja bym bardzo chciała, żeby została, ponieważ otwarta rampa, myślę, że nie tylko dla mnie, ale dla nas wszystkich, jest taką odskocznią od codziennego życia, że przyjeżdżamy na ten targówek, do tej rampy, siadamy wszyscy i
3: zapominamy o wszystkim, co się dzieje, tak.
1: Tak.
3: Tylko zajmujemy się tą konkretną, piękną rzeczą, tak, tym zajęciem, teatrem.
0: Słuchajcie, drodzy słuchacze, szkoda, że nie widzicie moich gości, jakim się oczy szklą. Kurczę, to jest niebywałe. Radio ma to do siebie, że to jest taka magia trochę, ale w samej zadumie, jak patrzę na tych uczestników i mam przyjemność z nimi być, trochę jestem, jak się śmieję, trochę inaczej, po innej stronie dzisiaj, tak więc ja nie będę płakać i nie się wzruszać, muszę trzymać formę i fason, ale tak, ale Kasia, możesz, jak będziesz miała życzenie, to śmiało, z radości oczywiście.
1: Nie ma
0: oczywiście.
1: Problemu, ja potrafię, spokojnie,
3: Na zawołanie.
1: Na zawołanie.
0: Słuchajcie, wywołani by zostali w chwilę wcześniej nasza kadra, prawda? Co sądzicie, jaką mamy kadrę w takim projekcie? Jakie wy macie zdanie na temat naszych nauczycieli? Bo fajnie byłoby posłuchać od was opinii, nie? Na temat tego, co was nauczyli, albo czego jeszcze się od nich nauczycie.
1: No przecież są wspaniali, tutaj nie ma co w ogóle nawet mówić. Najlepsza ekipa, tak? Pani Asia, Ania, Paulina, Marek. Oczywiście Eliza, która też nam pomaga w strojach, też i Marta, która zawzięcie tworzy choreo, w tym roku ma bardzo dużo roboty i naprawdę robi to fenomenalnie i jest bardzo cierpliwa, mimo tego, że no tak naprawdę mówię.
0: Oj, tam czasami krzyczy, żebyśmy byli cicho, wyobrażacie sobie.
3: Chciałbym też podkreślić, że pomijając profesjonalizm, tak, zawodowstwo, całą wiedzę, którą kadra potrafi nam przekazać, to trzeba podkreślić to, że naprawdę mają do nas dużo cierpliwości.
1: Mm-hmm.
3: To jest, no, jest nas dużo w tym projekcie. Jest to duża grupa. Wiadomo, z większą grupą zawsze się ciężej pracuje. Im większa grupa, tym ciężej. Więc
0: tak, no nie wszyscy są na czas.
3: Cierpliwość.
0: Nie wszyscy są, tak, tak. No każdy ma też nasze prywatne zajęcia, nie? Mimo wszystko chęci bycia na próbach. To jest raczej każdy chce być, ale bywa różnie, że nie wszyscy zdążą albo nie są w stanie przyjść i wiadomo, że to też jest tak, że dla nich to też jest rozwalanie jakiegoś systemu i planu, który mają, nie? To trochę jak z pracą, jak nie przyjdziesz do pracy, no to też nie jest to dobrze mile widziane, nie? Ale niemniej jednak gdzieś to się uzupełnia, tak? Między sobą gdzieś to wszystko nam tworzy jedną całość. Koniec końców takiego spektaklu na koniec, tak? Bo to jest otwarta rampa, która ma projekt, który na końcu naszych warsztatów jest właśnie spektakl. Zbudowane. W tym roku mamy na dużej scenie, czyli tej widowni będzie bardzo dużo.
1: Tam jest około 400 siedzeń, jak coś. Jakby ktoś jest... Kiedyś policzyłam i tam jest około 400-450 osób, by cię oglądało. Także dużo, dużo. A może być jeszcze więcej, jak przyjdziecie i zobaczycie.
0: Postaramy się zagrać jeszcze raz, tak?
1: Tak, jeszcze raz. I dopóki się nie znudzi.
0: Jak już się nauczymy, to zagramy.
1: No właśnie, właśnie. Dlatego dzięki kadrze, która nas ciśnie, pilnuje i nam pomaga, i nam daje wskazówki, które są naprawdę...
0: A nie zawsze nam się te wskazówki podobają,
1: nie
0: prawda?
1: Podobają nam się bardzo często. Chcemy zrobić coś inaczej, ale nie. Ania mówi, zagraj tak. A ja mówię, nie, bym chciała zagrać tak. Ale Ania mówi, nie, masz zagrać tak i koniec. I wtedy mówisz, kurczę, no może Ania ma rację.
3: I na koniec okazuje się, że tak, miała rację.
1: A my jak uparte te osły, ale...
0: Z tego miejsca Anię pozdrawiamy. Niestety dzisiaj Ani u nas z nami nie będzie, z przyczyn tam prywatnych troszeczkę. Tak więc Aniu, pozdrawiamy serdecznie.
1: Pozdrawiamy cię, Aniu.
0: Dzisiaj Marty również z nami nie ma. Marta jest też zajęta, bo jest w pracy. Tak więc bardzo również jej dziękujemy za to, że ma dla nas cierpliwość i robi to, co robi.
1: A robi bardzo dużo.
0: Tak, bardzo dużo. Dzisiaj mam, u nas gościem jeszcze będzie pani Janna, tak? Pani Paulina, pan Marek. Tak więc jeszcze mamy tutaj z kim i o czym rozmawiać. Moi uczestnicy, nasi goście przynieśliśmy pytania do kadry. Drodzy słuchacze, mamy taki pomysł, mieliśmy taki pomysł, że nie mogliśmy zaprosić wszystkich niestety do radia, żeby każdy mógł zadać jakiekolwiek pytanie, to wpadliśmy na taki genialny pomysł, że uczestnicy wysyłali do nas do radia po prostu pytania do naszej kadry, tak dla przymrużenia oka, trochę dla zrozumienia pewnych rzeczy, albo też, nie wiem, dowiedzenia się niektórych rzeczy, prawda? O spektaklach, o tym, jak oni by to widzieli, jakby byli po naszej stronie, jak to widzą oni nas po tej stronie. Bo często tak naprawdę też nie mamy czasu na takie pytania, prawda, w trakcie prób, bo już tutaj my dostajemy tylko to, co mamy zrobić, nie? Tak więc Kasia z Piotrem i Zewą przygotowali taką, że tak powiem, śniadaniówkę, jak nasza kadra...
3: Do losowania,
0: tak. Dokładnie. Jak nasza kadra się dzisiaj u nas pojawi, tak więc będą mieli, że tak powiem, pole do manewru.
1: Mieli wyjścia, będą musieli odpowiedzieć.
0: Bo audycja jest na żywo, moi drodzy słuchacze, tak więc nie
3: tutaj cięć
0: się...
3: nie ma.
0: Chyba, że później po nagraniu, ale to już
4: też nie ma,
0: dokładnie. Cóż, my zagramy jeszcze jeden utwór, zanim się pożegnamy z naszą, że tak powiem, otwartą rampą uczestników, żeby ich nie wypuszczać tak bez muzyki. Co rzucimy?
2: Tango Andrusowski, oczywiście Orkiestra z Chmielnej.

0: Drodzy słuchacze, magia radia jest super. Właśnie mnie rozśmieszyła pani Brzuska, wchodząc do naszego studia, pytając, czy jest tu kawa. Tak więc ciężko będzie zrobić pani Paulince teraz kawę na antenie na żywo, ale myślę, że w tak zwanym międzyczasie może się uda. Wracamy do naszych gości, których jeszcze mamy, otwartej rampy, kadrowiczów, przepraszam.
1: A kto wie, może kiedyś.
0: Prawda? Przyjmiecie pałeczkę? No ktoś będzie musiał.
2: Może antycypowałaś właśnie.
0: Tak, prawda? Afirmuję.
3: Afirmuję.
0: Tak, to było nasze hasło przewodnie w jednym ze spektakli, że...
3: O północy w Luna Parku.
0: Tak, tak,
3: gdzie
0: tak.
3: Pamiętam, jak mieliśmy próby właśnie o północy.
0: Tak, o północy, tak, tak. I wszyscy afirmowali, że chcą iść do domu, a tu się nie udawało. Słuchajcie, bawi was ten projekt, prawda? Tak po prostu, na życie.
3: Tak.
0: I bawicie się tym projektem. Jakieś przyjaźnie się zawiązały? W międzyczasie, bo my to z Piotrem to na pewno się przyjaźnimy, ale ty, Kasia, z nami też?
1: No, Ewa, no jak? Myślę, że... No, a nie przyjaźnimy się.
0: Ależ.
1: No właśnie.
0: Prawda? Od dwóch dni, od tamtego tygodnia Kasia ma taką fajną rękawiczkę, która zaprzyjaźniła się z każdym. Nie chciała kupić taką z myszkami. Kupiła sobie inną. Ciekawe, czy będzie mogła wykorzystać.
1: Taką srebrną, podpowiem, błyszczącą.
0: Tak. Jeszcze chyba nie została zaakceptowana.
1: Nie, pani Asia jeszcze nie widziała.
0: Nawet nie wie, że ją masz.
1: Nawet nie.
0: To już wie. Bo myślę, że słucha tej audycji. Tak więc przepraszam, się cię sprzedałam, ale tu nie, próbuję zrobić, wiesz, dla ciebie dobrze,
1: tak,
0: nie? Bo się przyjaźnimy.
1: Oczywiście.
0: Tak, ale właśnie przyjaźnie. Myślę, że one są, prawda? Bo bardzo często jest tak, że z tego projektu wyszło trochę znajomości różnych na to, że się spotykają prywatnie ludzie na różnych imprezach, weselach, na różnych urodzinach, imieninach. Czyli ten projekt miał scalić ludzi ze sobą, prawda? Targówka. I co? I myślę, że to suma sumarum się udało,
1: tak,
0: nie?
1: Udało się. Ile imprez było w czasie spektaklu Jestem Tu? Cała młodzież się zjeżdżała i imprezowaliśmy. Nawet kiedyś byłam z dziewczynami z rampy na Mazurach.
0: Proszę bardzo.
1: Tak.
0: Czyli, bo ty, Kasiu, jak zaczęłaś, to byłaś dzieckiem. W tym projekcie również mamy dzieci. Chciałabym też o nich wspomnieć. Nowych trochę dzieci, prawda? Są tacy, którzy już no, można powiedzieć... Tak, są.
1: Zosia na przykład tak. Jest od początku z nami.
0: Już mamy też Oskara.
1: O właśnie, Oskar. Tak. Ale Oskar już jest dorosły, tak?
0: No tak, ale
1: już
0: właśnie zaczynał tak jak ty. No,
1: no
0: właśnie.
1: Tak, tak.
0: Oskar zdążył mieć 18 na tej imprezie. 10 lat rampy, a Oskar ma już 18. Jest to możliwe, nie? Takie cuda się zdarzają. Tak więc, Oskar, pozdrawiamy cię serdecznie. I myślę, że on też tutaj mógłby coś powiedzieć na temat siebie, nie? Że to mu coś to dużo dało, nie? Patrząc, jak się wszystko ułożyło.
3: Spędził większość swojego życia w teatrze.
1: Ja go dalej pamiętam Kasia. Jako takiego małego chłopca. Fajnie tak patrzeć, jak możemy się tutaj rozwijać, dojrzewać, jak się zmieniamy. To jest coś magicznego. Myślę, że pani Asia na pewno pamięta, jak to było.
0: Mam nadzieję, że nie wszystko.
1: Jak byłam mała.
0: Że pamięta tylko to dobre, nie?
1: Nie, no tak, oczywiście same dobre, same pozytywy.
0: Oczywiście, bo w niepamięć rzucamy to, co... No, nas jest trochę na tym projekcie, w tym projekcie, tak więc czasami ciężko i nam utrzymać pewne rzeczy na wodzy i myślę, że kadrze również. A pani Jana się potem podpisuje, tak więc jest to również przez nią prowadzone, tak więc też musi być czasami... No, surowa na pewne rzeczy, żeby no, się to mogło udać koniec końców, tak? Bo my co roku wierzymy w to, że to się nie uda, prawda? Że to nie damy rady, nie potrafimy.
3: Ja zawsze wierzę, że się uda.
1: Do premiery jeszcze pół roku. Spokojnie.
0: Tak, właśnie.
1: Dużo czasu jeszcze zostało.
0: Bardzo.
1: Nie martwmy się.
0: I do premiery wszystko może się zmienić.
1: Oczywiście, tak.
0: Tak więc my się zmieniamy przede wszystkim do tej premiery, tak? Do tego, co robimy. Jak to widzimy, nie? Jaka cisza nastała. Tak, słuchajcie, moi drodzy słuchacze.
3: Nic dodać, nic ująć.
0: Tak,
3: po prostu.
0: Tak, pukiwali wszyscy głową tutaj, tak, skromnie. Moi drodzy goście, będziemy musieli się powoli z wami pożegnać. Nie dlatego, że chcemy, tylko musimy.
1: Na pewno.
0: Fajnie, że wpadliście, jak już idziecie, to cześć. Oczywiście taki żarcik. Co byście chcieli na koniec powiedzieć?
3: Chcemy zaprosić przede wszystkim wszystkich słuchaczy na 19 czerwca, 20 oraz 21 czerwca na nasz spektakl Archiwum Wspomnień do Teatru Rampa.
1: Na Targówku.
0: Nie chcemy zdradzać bardzo, o czym to jest. Myślę, że fajnie byłoby wpaść i zobaczyć. Na pewno będzie to projekt muzyczno-taneczny, tak?
3: Myślę, że troszeczkę jednak zdradza nam, tytuł,
1: tak,
3: Archiwum Wspomnień na dziesięciolecie, więc jest co wspominać. Jest
0: wszyscy
3: co wspominać.
0: Ci, którzy nie widzieli poprzednich spektakli, mają okazję gdzieś tam...
3: Trochę nadrobić.
0: Tak.
3: I trochę. Poczuć cząstkę tego, co...
0: Co my czujemy, nie?
1: Tak, a jakby ktoś chciał zobaczyć, co tam może będzie się działo, to zapraszamy też na Facebooka Otwartej Rampy. Tam teraz jest cykl wspomnienia.
0: Instagram.
1: I na Instagrama, tak. Instagrama też prowadzimy, także...
0: Jesteśmy światowi.
1: Na Facebooka wejść, zobaczyć, ponieważ tam smaczki, co tam będzie się u nas działo, publikowane są w każdą środę i sobotę. Także zachęcam. Oczywiście do czasu, bo nie możemy zdradzić wszystkiego, prawda? Ale takie smaczki zawsze będą.
0: Bo radio to magia, ale teatr to też magia. Prawda? W teatrze można również stworzyć taki klimat, który jak ktoś nie przyjdzie, to go nie poczuje. Nawet
3: tego nie da się opowiedzieć, tak, jeśli się tego tak. nie widziało.
0: I tak naprawdę fajnie by było zobaczyć wszystkie te trzy spektakle, bo wbrew pozorom to, niby te spektakle są tak samo prowadzone, jest taki sam scenariusz, takie sama choreografia i tak dalej, to i tak zawsze na żywo, jak jest grane, a gramy na żywo, jest zawsze coś innego w danym, nie? W danym...
3: Oczywiście, to jest idealnie, tak? Nie żyjemy w idealnym świecie, to byłoby niemożliwe po prostu, żeby wszystko było idealnie, identycznie, tak? Ale zawsze utrzymuje się ten sam poziom.
0: O północy w Luna Parku, z tego co pamiętam, była taka scena, gdzieś tam ja byłam za kulisami, to ciężko było mi ją wyłapać tak mocno, ale tam komuś tam telefon wypadł na scenie i Majka go po prostu złapała. Tego nie było w scenariuszu, prawda? A mimo wszystko gdzieś była czujna i zareagowała, tak więc to też tak...
3: Ograła. To,
0: ograła, to jest, tak, ograła, tak, tak, tak. I fajnie jest tak, że widz nie wie o niektórych rzeczach i to jest cudowne, jak my wiemy, że nam coś nie pójdzie albo pójdzie, a on to widzi tak po prostu, że to jest jedna całość, nie?
1: Tak, tak. Uczymy się od profesjonalistów, jak to ograć.
0: Tak.
1: Gdyby
0: tak.
1: nie nasza kadra, to myślę, żeby to nam się nie udało. No i oczywiście pod koniec każdego spektaklu zostaje szczęście i satysfakcja z tego, że tak, udało nam się, zrobiliśmy to jako cała grupa, wszyscy uczestnicy, także pozdrawiamy wszystkich uczestników Otwartej Rampy, całą naszą ekipę. Oczywiście nas słuchają, prawda, na pewno. Cieszą się, że o nich wspominamy, jest im miło.
0: Nie możemy ich wymienić wszystkich z imienia, z nazwiska, bo jest RODO.
1: I nie ma czasu, jest nas tak dużo.
3: I wiesz, ta cała satysfakcja po wszystkich występach to nas sprowadza też do kolejnego roku uczestnictwa,
0: tak?
3: Bo wiadomo, jest dużo prób, nie jest czasami łatwo, ale gdzieś człowiek, jak już wystąpi na tej scenie, jak już przekaże widzowi to, co chciał przekazać, jak widzimy, jak to się widzom podobało, że mogliśmy sprawić jakąś radość, tak, czy jakoś zaczarować widza, to jest coś magicznego, tak, że chętnie chce się to zrobić jeszcze raz.
0: Piotruś, i myślę, że my sami siebie zaskakujemy również, że my sami siebie też oczarowujemy tym, co robimy, prawda? Bo wychodząc na deski teatru pierwszy raz ty czy ja, 3 lata temu, jak Marta mi powiedziała, żeby, już się powtarzam, ale żeby odwrócić się już do widza i wyobrazić sobie, że tam jest tłum naszych, że tak powiem, wielbicieli i naturalnie zareagować, to ja się popłakałam. A propos naturalności, to prawda nie było jeszcze w ogóle widowni, to była próba, ale emocje były tak duże, że spełniłam swoje marzenie.
3: Ciężko to powstrzymać
0: tak,
3: czasami.
0: Tak, tak, tak naturalnie. No nic, słuchajcie, fajnie, że wpadliście. Szkoda, że już musicie iść. Oczywiście żartuję. Do zobaczenia na próbach.
1: Widzimy się już w poniedziałek.
0: Znowu Kasia?
1: We wtorek. A później sobota. Niedziela.
0: Ale masz Kasia czas. Przyjdzie.
1: Oczywiście, przyjdę.
0: Piotruś, ty też przyjdzie.
3: O, ja przyjdę oczywiście. Tak samo jak widzimy się wszyscy. Podpiszam wszyscy. 19 czerwca.
1: 20 i 21 na deskach Teatru Rampa na Targówku.
0: Naszymi gośćmi dzisiaj byli
1: Kasia
3: i Piotr.
0: Serdeczne pozdrowienia dla waszych rodzin.
1: Pozdrawiamy, dziękujemy, do usłyszenia.
3: Pozdrawiamy.
4: A teraz mały przerywnik muzyczny i znowu szczypta troszkę nowszej warszawskiej nuty. Stary szlagier Nie masz cwaniaka nad warszawiaka, ale w wykonaniu Ify Łudy.

0: Drodzy słuchacze, witamy ponownie po przerwie. Pożegnaliśmy Kasię i Piotra z dzisiejszej audycji. Bardzo im dziękujemy, że byli, że reprezentowali naszą większość. I mamy dzisiaj już nowych gości, kadrowiczów z Otwartej Rampy, projektu Otwarta Rampa. Witam serdecznie, drogie panie.
1: Dobry wieczór.
2: Cześć, witajcie.
0: I tyle by było.
1: Tak, Joanna z tej strony.
2: I Paulina Brzuska.
0: Możecie panie spotkać na Facebooku.
1: Niestety nie.
0: Nie, śmieję się, bo tak fajnie to zabrzmiało. Witam, moje drogie panie. Fajnie, że jesteście. Fajnie, że robicie ten projekt. Jak się bawicie w tym projekcie? Tak po prostu prywatnie.
1: Prywatnie to chyba jest duże zmęczenie, natomiast jeśli chodzi o realizację tego projektu, to rzeczywiście on wyzwala pozytywne emocje, niesamowite emocje. Momentami jest ciężko, bo trzeba, mówię o sobie tutaj, jako prowadzącej ten projekt, no ogarniać wszystko. Ale gdyby nie te pozytywne emocje, pewnie by się tego nie udało robić. I tak, jest jakaś zabawa w tym wszystkim, myślę.
2: Ja dodam od siebie, że przede wszystkim to pracujemy, niekoniecznie jest to sama zabawa, ale jak to mówią, jeżeli robisz to, co kochasz, no to nie czujesz, że pracujesz, chociaż trochę czujemy w tym roku.
1: Nie, myślę, że co roku czujemy tuż przed premierą, tak? Bo rzeczywiście robi się już coraz gęściej w tym, że dążymy do tego, żeby była perfekcja, tak? Że rzeczywiście cała obsługa tego projektu to są zawodowcy, zawodowi muzycy. No Marek jest naszym kompozytorem, też jest muzykiem zawodowym, tak? Paulina świetnie śpiewa w zespołach, wydaje płyty. Ania jest aktorką, reżyserką. Marta jest choreografką, ale też ma inne umiejętności. Eliza również szaleje na różnych polach, ale kocha kostiumy i je nam tworzy, więc naprawdę to jest super ekipa i no i ciśniemy tych uczestników.
0: Ale gdyby nie Joanna Górniak, to nie byłoby tej ekipy.
1: Tak, gdyby nie Joanna Górniak, to by nie było.
2: To ja powinnam powiedzieć, nie ty, Joanna. Joanna scala, tak, scala i zbiera kadrę, taka, która jej odpowiada, na którą myślę i mam nadzieję, że może liczyć. No i tak tworzymy taki team. Właśnie.
1: Tak, zespół jest wspaniały. Niektórzy są od początku w tym zespole, właśnie jak Marek i Ania. Oni są nawet dłużej niż ja, bo oni są 10 lat, a jestem 9, więc oni mają najdłuższy staż. No ale przez te lata przewinęło się kilku wspaniałych realizatorów, również od choreografii, jak Aleksandra Cacko-Putrzyńska, też Ola Potrykus, która pisała nam teksty, nasz dyrektor teatru, czyli Michał Walczak, który napisał scenariusz, teksty piosenek do spektaklu O północy w Lunaparku. Więc z wokalu Urszula Napiórkowska, Miruna Chybś, więc naprawdę mieliśmy wspaniały zespół. No i teraz z okazji dziesięciolecia jesteśmy w takim teamie, właśnie w takim składzie.
0: Dziękuję, Asiu, że wspomniałaś o tych osobach również, dlatego że dziesięciolecie to nie tylko dziś i tu i teraz, prawda? Że gdyby niektórzy, którzy już byli w tym projekcie z różnych przyczyn, wiadomo, nikt na 10 lat nie jest w stanie przewidzieć, że będzie mógł w tym projekcie brać udział, byli na chwilkę albo troszkę dłużej, niektórzy są, tak jak wspomniałaś o Marku, bardzo długo już, to niemniej jednak dzięki tym osobom też ten projekt miał możliwość przetrwać te 10 lat, prawda? Bo się też mieli swoje tak zwane 5 minut i wkład własny w to, co ty prowadzisz, tak?
1: Tak, oczywiście i no, trzeba tu zaznaczyć, że to jest bardzo trudna i ciężka praca i no, nie każdy wie o tym, że sobie poradzi z tak dużą grupą. To jest naprawdę można powiedzieć, praca dla wytrwałych, tak? Bo jeśli na wokal do Pauliny przychodzi, nie wiem, 20 czy 30 osób, to naprawdę trzeba najpierw tego...
0: Amatorów.
1: Tak, tak, tak. Uczestników. Ja nazywam uczestników otwartej rampy. Ja nie nazywam was
0: nie,
1: amatorami.
0: No, po 10 latach to już nie wiadomo, to już może być, że trochę więcej wiem.
2: To już niekoniecznie są amatorzy tak, tak. Po tylu latach pracy.
1: Cieszymy się, kiedy po spektaklach widz podchodzi i pyta, czy to na pewno byli amatorzy. Także to jest dla nas taki pozytywny bardzo wyznacznik tego, co robimy i tego, czego was uczymy i na jakim poziomie i oczywiście stawiamy wyzwania non-stop. Wam się one wydają może czasem bardzo trudne, albo niewykonalne, albo w ogóle absurdalne, ale my wiemy, co my możemy z was wycisnąć, naprawdę.
0: I nie chcemy, jak to mówią, zrobić wam krzywdy, tak? Że nie wypuścicie tutaj osoby na scenę, która nie będzie przygotowana i nie będzie wiedziała, co robi, prawda? Jest to wszystko przemyślane i można powiedzieć zrobione pod okiem na tyle, żeby całość tworzyła całość, tak? Mam pytanie, Joanno, do ciebie. Myślałaś, jak zaczynałaś, że to będziesz 10 lat?
1: Nie, absolutnie. Nie, w ogóle. Nie, nie, nie, nie. Ja przyszłam po roku istnienia tego projektu pod nazwą Otwarta Rampa. Wcześniej rozpoczynała Kasia Michałkiewicz i Cezary Domagała. Ja po roku dostałam propozycję, żeby no coś stworzyć, co będzie miało taką ciągłość, coś wymyśleć, bo rzeczywiście temat pod tytułem Rewitalizacja mieszkańców, targówka mieszkaniowego, to była no abstrakcja tak na dobrą sprawę, bo przecież wiemy, że się rewitalizuje budynki, a nie ludzi. No ale udało się stworzyć coś, co chyba trochę mi się wymknęło spod jakiegoś wyobrażenia i przybrało niesamowite rozmiary, ale ja się poddałam. Poddałam się, zaczęłam to rozwijać, bardzo mi się to spodobało, bo też no ja rozwinęłam jakieś swoje umiejętności, to które się może nie podejrzewałam, a może gdzieś były uśpione, ale rzeczywiście, no nam wszystkim chyba, tak na dobrą sprawę, myślę, nas wszystkich to zaskoczyło i nam wszystkim dało to możliwość rozwoju.
0: Można powiedzieć tak delikatnie, dobrze zrobiło, nie? Że to była taka odskocznia od pewnych swoich zawodowych rzeczy, a urosło to w tak piękny sposób i tak bardzo szeroko, że pod twoim okiem no, dzieci dorosły. No, to tak jakby...
1: Dzieci dorosły, ale też kadra się świetnie właśnie rozwinęła. To nie tak do końca, że poza zawodowych, bo to dalej jest nasze zawodowe poletko, bo wszystko, co robimy, to jest związane z naszym zawodem. Aktorskim, wokalnym, muzycznym, tak? Czy tak jak Marek pisze muzykę do wszystkich spektakli, my naprawdę zawodowo się bardzo rozwijamy przy tym projekcie, także to nie jest pozazawodowa działalność, tylko rzeczywiście nasza zawodowa i dzielimy się tymi doświadczeniami, umiejętnościami i tym wszystkim, co posiadamy właśnie z wami.
0: Super, tylko bardziej mi chodziło o to, że na przykład wiem, że Paulinka, gdzieś tam prowadzisz czasami jakieś warsztaty wokalne, prawda? Ale zazwyczaj uczysz ludzi już troszkę już tych, którzy bardziej śpiewają niż osoby, które dopiero gdzieś tam zaczynają, nie? Pod tym względem miałam.
2: Raczej tak, ale to też bywa różnie. Czasami przychodzą ludzie totalnie początkujący, więc chyba nie ma różnicy. Dla mnie różnicą jest... Robię wciąż to samo, tylko jakby skala tego jest większa, bo przychodzi do ciebie 50 osób na zajęcia grupowe i no i śpiewamy.
0: No, niektórzy się spóźniają, niektórzy nie mają czasu troszkę, nie? No bywa z tym różnie i czasami jak nas ustawiasz a propos pomienków w głosach, no to też czasami jest taki zgrzyt, że słuchajcie, no nie pamiętacie? Ale to nie jest kwestia też tego, że nie pamiętamy, bo nie chcemy, tylko tak właśnie, tylko czasami jest tak, że się pogubimy w tym wszystkim, tak? My jako uczestnicy, nie? I bardzo często chcemy, żebyś ty nam pomagała w tym, nie?
2: Nie, to wtedy ja mówię, no to jak?
0: Potraficie czy nie potraficie, tak? Byliście na zajęciach czy nie byliście? Mam dla was taką niespodziankę już wspomniana, była wcześniej. Mamy tutaj pytania od naszych uczestników. Drodzy słuchacze, tak jak wspomniałam, nasza kadra to jest jedno, ale nam często trudno zadać kadrze na próbach jakichkolwiek pytania, aczkolwiek zadajemy, ale one nie są zawsze na czasie i w czas, bo nie mamy tego czasu na tych próbach. I mamy takie tutaj pudełeczko, które, no jest tych trochę pytań. Nie wiem, czy uda się na wszystkie odpowiedzieć i to jest losowe, tak więc tyle czasu nie mamy. Dziewczyny dzisiaj wylosują, na razie po jednym, zobaczymy, co wylosują i jak to odpowiedzą. Proszę bardzo.
1: Tak. Maszyna losująca, tak, drodzy tak. Państwo, to jest ogromna maszyna losująca.
0: Słuchajcie, tam nie ma nagród, no wiecie? Tak, to przeczytajcie na spokojnie. My wrzucimy jakąś sobie muzę.
1: Teraz mamy już czytać?
0: Będziecie mogły się zastanowić nad odpowiedzią.
1: Ja już znam odpowiedź.
0: Poczekaj. Polecimy.
3: No dobra, to może coś ze spektaklu już powoli. I zaczniemy od początku. Beze mnie ani rusz.

0: Gdzie ty się podziewasz?
1: Ile można na te szyby?
2: No to cóż, jesteśmy już na antenie. Dziewczyny wylosowały tutaj po pytaniu. Chciałam powiedzieć, żeby nie było, nie było podmieniane. Nie było.
3: Nie.
2: To, co
3: nie,
2: wylosowane zostało.
3: No to ja spróbuję. Który spektakl Otwartej Rampy był według ciebie najlepszy? Myślę, że wszystkie były bardzo dobre. Każdy był inny. A ja bym inaczej sobie zadała to pytanie. Który był dla mnie najbliższy mojemu sercu, emocjom?
2: A może dojdziemy tam?
3: Ja tam nie wiem, co jest w maszynie losującej. Odnoszę się do tego, co mam.
1: Ja wiem, który był dla ciebie najbliższy.
3: No?
1: Ja Warszawa.
3: Tak. Ja Warszawa, dlatego że to było moje marzenie, moje wyobrażenie. Oczywiście te pomysły na spektakle rodzą się co roku gdzieś tam w mojej głowie, ale pomysł na ten spektakl zrodził się dużo, dużo wcześniej i to było spełnienie mojego marzenia, że mogłam swoje marzenie zobaczyć na scenie w wykonaniu tak wielu uczestników, bo to jest naprawdę coś niebywałego, żeby zrobić spektakl z 50 osobami, tak jest co roku, czyli to nie był zwykły spektakl jeszcze dodatkowo i tak, zresztą wszyscy wspominamy Ja Warszawa i zachęcam do Otwarta Rampa, nasz Facebook, wydarzenia Warsztaty Animacje, bo właśnie dzisiaj wrzuciliśmy wspomnienia z Ja Warszawa.
2: Dziękujemy za odpowiedź. Paulinka, ty co wylosowałaś?
4: Ja zaraz przeczytam swoje pytanie, ale mogę odpowiedzieć na twoje też? Ja jestem trzeci rok z wami w Otwartej Rampie, ale gdybym była z wami wcześniej, to również byłby to spektakl Ja Warszawa. Ze względu na tematykę i po prostu na utwory, które się tam pojawiły. Bardzo wzruszające. A moje pytanie brzmi, czy jest coś, czego nauczyli cię uczestnicy?
3: Ja też się tu dołączę.
4: Wiecie co? Bo mam nadzieję, że mnie słuchacie, kochani. Nauczyliście mnie pokory do mojego własnego zawodu, bo obserwuję, jak wam się, no może nie zawsze, ale w większości, jak wam się chce, jak jesteście elastyczni przy zmianach, jak jesteście otwarci na tę pracę. I to też jest dla mnie takie napawające, inspirujące, kiedy ja, jest to moja codzienność, praca w różnych składach, konfiguracjach muzycznych, żeby nie popaść w rutynę, tylko żeby mi się zawsze chciało po prostu. Nauczyliście mnie też cierpliwości, nauczyliście mnie pracy z dużą grupą, w dużej grupie. Prowadziłam zajęcia grupowe, ale nie aż tak, nie z taką dużą grupą jak wasza. I może jeszcze dodam od siebie, że to jest chyba takie ciągłe uczenie się ludzi, czyli tak sobie obserwuję was z boku. Czy jesteście pomocni dla siebie, koleżeńscy, czy jeden drugim się opiekuje. No i to jest takie codzienne.
2: Nie tylko muzycznie.
4: Uczenie. Tak, nie tylko muzycznie. No to chyba tyle.
2: Pięknie. Pięknie powiedziane, tak więc myślę, że wyczerpujące są te odpowiedzi. Mnie zadowalają. Nie wiem jak uczestników. Będzie tura następna za chwilę losowania, tak więc mamy trochę tych pytań. Ja się martwiłam, jak ten pomysł padł, żeby to zrobić, że nie dostanę żadnego z tych pytań, bo wiem, że każdy jest zajęty, ale jak to wszystko w naszej Otwartej Rampie, na ostatnią chwilę wszystko się wydarzyło. Jeszcze dzisiaj dodrukowywałam te pytania, tak więc bardzo się cieszę, że nasza kadra również tak to odbiera, jeśli chodzi o naszą Otwartą Rampę. Janu, miałaś a propos do tego.
3: Cierpliwość.
2: Ale cierpliwość nasza czy wasza?
3: Nie.
2: W ogóle.
3: Moja cierpliwość. Okay, okay. Ja się nauczyłam cierpliwości. i uczę się jej właściwie co spotkanie z wami. To tak, cierpliwość to jest takie hasło, które gdzieś jest na tej górze, a ta góra składa się z wielu, wielu elementów i na samej górze, na szczycie właśnie to jest taka suma cierpliwość.
2: Tak, bo chciałam powiedzieć, że stworzenie takiego projektu to jest jedno, ale stworzenie również spektaklu łączy się nie tylko z uczestnikami, ale również z inną formą tego zarządzania, bo potrzeba nam jest sali, prawda, do prób, potrzeba nam jest, no, tak jak wspomniałaś o Elizie, troszkę tej garderoby, tak, i wszystkim trzeba pomóc, żeby każdy miał to na sobie, co w nim dobrze, na nim to dobrze leży. I myślę, że tak naprawdę jest nam potrzeba, tak jak Joanna tutaj, nie wiem, z twojej strony, dużo zaangażowania w różnych rzeczach, tak? Nie wiem.
3: Znaczy to jest ogólnie zarządzanie, tak? Zarządzanie dużym projektem, a kiedy zbliżamy się już do finału tego projektu, bo finałem są te nasze duże spektakle, to tak jak wcześniej powiedziałam, no pracują zawodowcy, tak? No bo jesteśmy w teatrze i tworzymy spektakl, który obsługują osoby, które są, no w teatrze się tym zajmują, tak? Więc trudno byłoby ich zamienić na inne. Też uczymy was poprzez tworzenie takiego spektaklu tego, co się dzieje za kulisami, tak? Bo też wy się uczycie teatru. Nie tylko przychodzicie, uczycie się tańczyć, śpiewać i grać, ale też oglądacie ten teatr i to jest też, myślę, coś wyjątkowego od środka. A najlepiej oglądać teatr od środka, kiedy się bierze udział właśnie w tak dużej realizacji, kiedy ma się panią inspicjentkę, panów montażystów, panią charakteryzatorkę, pana, który przykleja mikroport, tak, i tak dalej, i
2: pana
3: tak dalej.
2: Tak?
3: Tak, tak, i pana dźwiękowca, i kogoś, kto nam projekcję wrzuca, tak, i to wszystko widz ogląda, to się wszystko składa na jedną wielką całość, gdzie później przychodzimy, siadamy sobie na widowni i oglądamy. A wy macie, tak jak powiedziałam, to szczęście, żeby to wszystko zobaczyć od środka. To jest wielka machina, to jest ogromna praca, to jest ogromne przedsięwzięcie, żeby to wszystko spiąć, żeby to rzeczywiście trybiło, tak, żeby wszystko było w jednym momencie zgrane,
2: w jednym tempie,
3: a później, no z tempami to tutaj jest różnie, ale żeby to się wszystko zgrywało, tak, to trzeba naprawdę no, takich dużych umiejętności logistycznych, gdzieś tam organizacyjnych. Tak, jest to ogromne wyzwanie.
2: I dlatego ja mówię bezpośrednio do ciebie, Joanno, o tej organizacji, bo my jako uczestnicy nie o wszystkim wiemy. Oczywiście nie chodzi o to, że mamy wiedzieć, to też nie tak, tylko to jest tak, że to nie jest kwestia, że jest wymyślony projekt, ale na to wszystko trzeba mieć właśnie z projektu pieniądze. To wszystko musi się złożyć w jedną całość, żeby to miało miejsce i żeby to się tak jakby wydarzyło, tak? Że ci ludzie, kadra to jedno, ale zaplecze jest wcale nie mniejsze, żeby tak jak wymieniłaś dzisiaj przed
3: Tak,
2: chwileczką.
3: Ale to jest na takiej zasadzie, jak się robi spektakle w ogóle w teatrze, mhm. Tak? Że aktor nie wie wszystkiego, bo też jest mu ta wiedza do niczego niepotrzebna. Są od tego twórcy, którzy tworzą pomysły, piszą scenariusze, muzykę, teksty piosenek, układają choreografię i tak dalej. Pani od kostiumów czy pan od kostiumów robią projekty. Więc aktor, czyli taki uczestnik, tak jak powiedziałam, my was uczymy tego teatru prawdziwego, jak powstaje spektakl, czyli przygotowujemy, każdy zajmuje się z twórców swoją działką, później to już wszystko łączymy ze sobą, wchodzimy na scenę i wtedy to zaczyna się już powoli odbywać, aż do premiery. Także ta pierwsza praca, taka organizacja, no to rzeczywiście zawsze leży po stronie gdzieś zarządzania, tego twórczego również. Także tak się pracuje w teatrze po prostu.
2: My mamy tu jeszcze pytania, troszkę nawet nawiązane z tym, co teraz powiedziałaś. To zrobimy jeszcze jedno losowanie. Mam nadzieję, że wylosujecie akurat. Nie jest tu kartowane ani nie... niespecjalnie zrobione. Ja tutaj poszeleszczę, że te kartki na pewno tu są. Proszę dziewczynę. Wylosujemy jeszcze po jednym i poprosimy od razu, już dżingiel pójdzie po, po tych pytaniach.
3: Co najbardziej zmieniło się w tobie od pierwszej edycji projektu? We mnie, co się zmieniło. Więc ja myślę, że właśnie nauczyłam się być bardziej cierpliwa, chociaż wydawało mi się, że jestem cierpliwa. Co się zmieniło zawodowo? No na pewno, tak jak wcześniej powiedziałam, no nabyłam mnóstwo umiejętności, bardzo dużo. Bardzo dużo się nauczyłam organizacyjnie, zawodowo również jako reżyser, jako scenarzystka. Także naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wiele. Myślę, że każdy, kto chce się rozwijać, robiąc cokolwiek w życiu, to będzie się rozwijał i to jest fajne. Fajne, jak to się gdzieś tam składa z tym zawodem, który wykonujemy, bo to wtedy, tak jak też wcześniej powiedziałam, tak, to jest też takie pole do popisu troszeczkę, tak, że naprawdę możemy się, ja tak zawsze uważałam, tworząc zespół, z którym współpracuję, kadrę, że mamy takie pole do tego, żeby te swoje umiejętności zobaczyć, a jak już je zobaczymy, to żeby je doskonalić, bo nic nam nie da takiej możliwości rozwoju jak właśnie taki projekt, bo jest to trudne wyzwanie,

0: Radio Praga.
1: W tej głowie też jest dużo pomysłów, tak, to o to chodzi, nie?
2: Tak, no ta twórcza rzecz jest całe życie, tak? Bo aktorstwo nie uciekło gdzieś tam. Ta reżyseria i pisanie scenariuszy również nie, więc tak, wszystko się praktycznie zmieniło od pierwszego. Tak jak mnie wcześniej zapytałaś o to, czy myślałam o tym, że tak będzie. No właśnie to się gdzieś zbiega ze sobą, tak, że totalnie nie myślałam. Zupełnie nie wiedziałam, że będzie 10 lat projektu Otwarta Rampa.
1: Przyszłość, prawda?
2: Nie, w ogóle się o tym nie myśli, wiesz.
1: Się to tworzy tu i teraz.
2: To się tworzy tu i teraz, bo ma się z tego taką niesamowitą frajdę i jest się ciągle ciekawym, co z tego wyjdzie. Także to napędza na pewno.
1: Dziękujemy.
3: Ja mam takie pytanie. Kto z kadry najczęściej mówi, spokojnie, damy radę, a kto pierwszy panikuje? No i teraz nie wiem, czy mam mówić szczerze, czy nie.
1: No, tylko szczerze. Pamiętaj, że w poniedziałek jest, przepraszam, we wtorek jest próba.
3: Ja myślę, że mój pierwszy rok w Otwartej Rampie mogę sobie przypisać tę panikę. W pierwszym roku, bo nie wierzyłam przez długi czas, że się uda, a Joanna mnie przekonywała, że uda się, uda. Więc trochę ja, ale już mi minęło, a spokojnie damy radę, myślę, że mogę przypisać to Markowi Lipskiemu, jest oazą spokoju, mówi, dobrze, będzie dobrze, spokojnie, wszystko będzie okej, zrobimy tak, żeby było dobrze, więc no to taka krótka odpowiedź.
1: Wywołany Marek dzisiaj będzie u nas gościem, tak więc będzie mógł potwierdzić, Paulinko, twoje słowa, czy tak jest, czy jest oazą spokoju. Ja myślę, że tak, że tutaj możemy się podpisać pod tym. Dlaczego?
2: Dlatego, ja też się podpisuję.
1: To co, zadedykujemy Markowi utwór.
2: Absolutnie, Marku, to dla ciebie.
4: To z ja Warszawa. I to będzie, żeby nie było, że ten, to nie jest łatwo. Nie jest łatwo.

0: No już słynna ta ja Warszawa, aż po prostu serce aż zadrżało, nie? Tak porządnie, nie?
1: Tak, ta piosenka w wykonaniu młodzieży, dzieci młodzieży wzruszała bardzo.

0: była jedną z piosenek, które wykonywała młodzież, więc tak, rzeczywiście łezka się wokół kręci i ta piosenka znajdzie się w naszych wspomnieniach, w spektaklu Archiwum Wspomnień z okazji dziesięciolecia naszego projektu. My chyba jeszcze nie zapraszałyśmy słuchaczy, prawda? 19.
1: 20.
0: I 21.
1: Czerwca.
0: Czerwca, Teatr Rampa.
1: Na Targówku.
0: Na Targówku. Zapraszamy.
2: Tego
1: zapraszamy.
2: Roku.
0: Bilety do kupienia online i w kasie.
1: Mogłabyś nagrywać reklamę.
0: Tak.
2: Dlaczego zapraszamy? I dlaczego a propos Archiwum Wspomnień? Zapraszamy, bo...
0: Tak, Archiwum Wspomnień. Szukaliśmy długo tytułu do tego, żeby podsumować te nasze 10 lat. Wspominamy tak naprawdę jakby taki fragment działalności Otwartej Rampy, bo Otwarta Rampa to nie tylko warsztaty musicalowe, to również inne warsztaty, które miały miejsce do pandemii, po pandemii zostały właśnie warsztaty musicalowe. Opowiadamy historię bardzo ogólnie Otwartej Rampy, jak to się zaczęło, skąd to się wzięło i skupiamy się na tych spektaklach, które zrobiliśmy. Pierwszy taki koncert musicalowy był w 2018 roku, a pierwszy spektakl taki z fabułą był w 2019 i doszliśmy do wniosku, że troszeczkę właśnie w takim archiwum pogrzebiemy i powspominamy i stąd gdzieś ten tytuł. I skupiamy się na wspomnieniach tych naszych spektakli, które zrobiliśmy.
2: No tak, bo, ale Archiwum Wspomnień to jedno. A skąd dobór tych utworów, które my śpiewamy i tańczymy? Że akurat te, a nie inne?
0: Demokracja.
2: Okay.
0: Demokracja panuje w projekcie. Zapytałam kadrę, uczestników, żeby wybrali po 3 piosenki z każdego spektaklu. No i oczywiście te, które się powtarzały, tak, zostały zaakceptowane i znalazły się w bloku z każdego spektaklu. Oczywiście z Ja Warszawa są 4 piosenki.
2: Nie bez kazery pytał.
0: Ale tak, tak, to był nasz wspólny
2: Ale
0: wybór.
2: Ale ta demokracja w Ja Warszawa była najbardziej taka, zakładam.
0: Nie, no wspólna. Było więcej oczywiście piosenek, które chcieliśmy pokazać.
2: Właśnie,
0: z Ja Warszawa.
2: Dlaczego nie więcej jest?
0: No nie jest więcej, dlatego że mamy już 22 numery. Spektakl nie może trwać nieskończoność. Możemy sobie gdzieś tam wspominać oglądając. A tutaj chcieliśmy, żeby widz chociaż namiastkę zobaczył tego, co robiliśmy i poczuł te emocje, atmosferę i to wszystko. Mam nadzieję, że nam się uda w tych fragmentach, które pokażemy, przypomnieć, tak, wywołać te emocje, które nam towarzyszyły co roku przy pracy i no tak byśmy chcieli.
2: A mi właśnie się teraz nasunęło takie pytanie, bo no myślę, że to się może udać zrobić, bo chciałabym zrobić wywiad, może nam się to uda, właśnie teraz padłem na ten pomysł, z osobami, myślę, że, ale tymi, którzy byli na widowni od początku, bo myślę, tacy są, tak jak Kasia powiedziała o rodzicach, to śmiem sądzić, że ci rodzice byli od początku, jak zobaczą Archiwum Wspomnień, bo zakładam, że może będą, tego nie wiem ja osobiście, to fajnie byłoby zapytać po prostu po spektaklu tych, którzy od początku widzieli wszystkie spektakle, tak? Jaką widzą różnicę, jak to jeszcze raz przeżyli, no bo będą tacy, którzy będą pierwszy raz i dopiero posłuchają i zobaczą od nowa, a ci, którzy byli na każdym spektaklu, bo myślę, że takich widowni już macie, mamy, przepraszam, i jak to oni odbiorą takie Archiwum Wspomnień, nie? To też jest ciekawe, może być ciekawe.
0: No jeśli uda ci się wyłapać takich widzów, to będę też ciekawa,
2: no,
0: żeby
2: nie,
0: posłuchać.
2: Nie mam na myśli Kasi czy Oskara.
0: Tak,
2: no bo...
0: tak, tak, tak. No myślę, że mamy wyrobioną widownię. Co roku oczywiście też jest nowy widz, który się dowiaduje o tym projekcie. Także nieustannie zapraszamy na premierę 19, 20 i 21 czerwca. Więc tak, jeśli państwo słuchacie, jeśli będziecie na spektaklu, to dajcie znać, że właśnie jesteście po raz kolejny. Będzie nam bardzo miło.
2: Tak, bo to, że na przykład Jana jest prawie od początku, że Ania jest od początku, że Marek jest od początku, że dzieci zdążyły dorosnąć, można powiedzieć, od początku, to jest jedno, ale widz, którego mamy, znaczy, no widz, można tak powiedzieć, jak jest od początku, to aż, nie wiem, to ja się śmieję, że sam osobiście kupię kwiaty i podziękuję. Na pewno jest jakaś osoba, która przychodzi od początku, że taki fan otwartej rampy. Nigdy się nie zastanawiałam, czy mamy takich fanów po prostu zagorzałych od początku do końca, mimo wszystko, mimo wszystkiego, bo to wiadomo, że to i czas i tak dalej, że przychodzi. No to taka bardziej do naszych uczestników informacja, żeby mi później tam gdzieś napisali, czy jest ktoś u nich w rodzinie, kto przychodzi od samego początku i zamierza przyjść na sam koniec. Fajnie by było.
0: Nie kończymy projektu,
2: tak,
0: Otwarta Rampa.
2: Nie projekt, ja mówię o archiwum wspomnień, nie? Że tak jakby dziesięciolecie.
1: No niech przychodzi i świętuje jubileusz nasz razem z nami, no bo to też jest, to są jego wspomnienia również.
2: Tak,
1: leży z drugiej strony sceny.
2: Ja myślę, że jeszcze czas na jedno losowanko i byśmy wtedy wrzucili muzę. Okay. Dziewczyny, działacie tam?
3: Działamy, tak. Tak.
4: Maszyna losująca, drodzy państwo, tutaj.
2: Ale słuchajcie, dziewczyny naprawdę mają taki ubaw przy tym i tak im się to podoba,
3: tak,
2: że...
3: Tak, nam się podoba.
4: To wspaniały pomysł. Czy był moment, kiedy myślałaś, że spektakl nie wyjdzie? Kiedy? W życiu tak nie pomyślałam, więc na drugą część pytania nie odpowiem, bo nie było takiego. Nie było takiego momentu. Także zawsze wiem, że wyjdzie.
2: Nawiązując do tamtego wcześniej, prawda?
4: Tak, że...
0: Gdybym miała takie wahania, chyba bym nie mogła prowadzić takiego projektu.
2: Paulinka, co tam udało
4: co
2: ci się wylosować?
0: Ona zagarnęła, drodzy państwo, całą maszynę, zabrała mi w ogóle wszystko.
1: Gdybyś miała wybrać jeden numer jako wizytówkę projektu, który by to był? Warszawa, Ech Warszawa. Moim zdaniem.
2: Bo tak szybko odpowiadasz i tak szybko czytasz, że nie wiadomo, co było co. Spokojniej.
1: No jeszcze Warszawa, raz. Ech Warszawa, to jest odpowiedź, kochani.
2: Dobrze.
1: Warszawa, Ech Warszawa, nie wiem, a macie taki ten utwór tutaj?
5: Oczywiście i zaraz go posłuchamy.
1: Wspaniale. Ale myślę, że to jest taki utwór, że chyba wszyscy się zgodzicie, prawda? Że to jest taka wizytówka otwartej rampy.
0: Nie.
2: Nareszcie jest jakiś rozłam.
6: Dobrze, że dyskusja musi być.
2: Tak.
1: Ale wyciągnęłam drugą karteczkę i trochę...
2: Bo chciałam powiedzieć, że powinien się spodobało to.
1: Gubisz,
4: ja
2: proszę.
1: Gubisz walizkę pełną złota. Do kogo z kadry dzwonisz najpierw i jaki jest plan? Ja chyba nie mogę tutaj odpowiedzieć do końca tak na luzie, bo tu szefowa siedzi obok, więc pokazuję, że do niej. Wiecie co, ja myślę, że jakbyśmy...
2: Słuchajcie, bo w radio nie lubi ciszy, słuchajcie, dziewczyny.
1: Ale zaraz, momencik. Ktoś chyba źle skonstruował to pytanie, bo napisał, gubisz walizkę pełną złota.
2: No, Paulinka, przeczytaj, jak jest i tak będzie dobrze, bo...
1: Gubisz walizkę pełną złota, do kogo z kadry dzwonisz najpierw i jaki jest plan? A nie, jak gubię, to tak, dzwonię do Joanny. No. Bo Joanna coś zaradzi. A ja zrozumiałam, słuchajcie, że znajduje tak. Walizkę pełną złota. No to
2: zanim...
4: Gubisz. Czytanie ze zrozumieniem. Warsztaty w otwartej rampie.
2: Zapraszamy panią Paulinę.
4: Tak, zapraszamy panią Paulinę. Ja jeszcze też pozwoliłam sobie wylosować drugie. Jakie wspomnienie z otwartej rampy najbardziej się cię wzrusza? To jest tak, że jak co roku już siedzę na widowni, co roku dokładnie jest premiera, a później jest pierwszy spektakl, drugi, zależy, czasem gramy dwa, czasem trzy, czasem pięć, ale kiedy już siedzę na widowni jako widz i strasznie się denerwuję, to zawsze płaczę. Zawsze płaczę, jak wiem, że zapomnieli tekstu, to chcę krzyczeć z widowni i podpowiadać. Jak ktoś nie zatańczył albo coś się dzieje, to już bym poleciała, żeby pomóc, ale muszę siedzieć na widowni, żeby nie dawać w ogóle znaków, że ja coś przemawiam na początku, więc... Natomiast wzruszam się wtedy bardzo i to jest co roku. Mnóstwo wtedy myśli przychodzi do głowy, sytuacji, które były i wielka radość, że mogę zobaczyć tych ludzi, którzy się cieszą, że są na scenie, że są na scenie w teatrze zawodowym i że mają okazję i możliwość być w otwartej rampie, bo kiedyś usiądą w fotelu bujanym i przypomną sobie, że był taki projekt Otwarta Rampa.
2: A żeby było jeszcze czulej i romantyczniej, to mamy już widza, który był od początku, tak? Dostałam informację i to kilka razy, nawet na niektórych spektaklach. Tak więc to jest pan. Pan ma na imię Mariusz, nazwiska nie wypowiem. On już, kto wie, to wie.
7: Bo pozdrawiamy pana Mariusza.
2: Dokładnie.
4: Bardzo pozdrawiamy.
2: Panu Mariuszowi kwiatów nie będę ja kupowała, bo może
4: ale
2: to
4: zapraszamy, bo i tak mieliśmy ogłosić konkurs na zaproszenie dwuosobowe, więc panie Mariuszu, proszę napisać do Radia Praga i czeka na pana
2: zaproszenie
4: na niedzielę.
2: Tak, tak więc panie Mariuszu, kwiatów ja osobiście nie kupię, ale myślę, że tak, tak po prostu, po pierwsze są bilety dla pana, będą czekały w otwartej rampie, w teatrze, a my od radia również...
4: W kasie teatru,
2: tak, w kasie,
4: ale proszę się zgłosić. Tak,
2: zapraszamy, proszę do mnie napisać, a ja osobiście również podziękuję za to, że pan Mariusz tak szybko zareagował i dziękujemy, że słucha. Panie Mariuszu, to co, Warszawa?
7: Warszawa.

0: Witamy po malutkiej przerwie muzycznej Warszawa jak Warszawa. Na chwilę pożegnaliśmy się z panią Janną Górniak, ale ona jeszcze do nas dzisiaj wróci, ale wskoczył do nas Marek. Witaj, Marku.
1: Witam serdecznie. Dobry wieczór państwu i generalnie dobry wieczór wszystkim słuchaczom.
0: Teraz mamy przed nami Paulinkę i Marka muzycznie. Tu byśmy chcieli muzycznie porozmawiać z wami tak mocno. I Marek, dopiero można powiedzieć, do naszych prób dołączysz, prawda?
1: Tak, dołączę. Trochę już byłem i słuchałem, co tam się dzieje. Nie ukrywam, że moja rola jest tutaj trochę taka, że tworzę jakieś piosenki. Przekazuję Paulinie, która tu dzielnie spełnia swoją rolę jako osoba ucząca i wymagająca na wszystkich próbach wokalnych. A ja później przychodzę i sprawdzam, czy to wszystko jest ok, tak jakbym to słyszał. I nigdy się nie zawiodłem jeszcze, także super.
2: Nie mów hop. Sobie.
1: Także tak, no dołączę teraz, już w zasadzie jest ten gorący okres, kiedy trzeba wszystko spinać w całość. Także z przyjemnością przyjdę posłuchać, jak to wygląda.
0: A propos spinać całość, to jest tak, nas jako nas, ale również band, nie? Który masz.
1: No oczywiście, zawsze tutaj jak gdyby od początku istnienia tego projektu jest zawsze muzyka na żywo. Tak? W sensie to jest kluczowe, że we wszystkich spektaklach, które tworzymy, zapraszamy do współpracy. Ja zapraszam swoich przyjaciół, muzyków świetnych zresztą, grających na co dzień na wielkich scenach, uczących na uniwersytecie, no znakomitych ludzi, godnych polecenia, z którymi generalnie też na co dzień gram. Także zawsze muzyka jest na żywo, co jest też dodatkowym atutem takich wszystkich przedsięwzięć spektaklowych, znaczy generalnie spektakli, może to jest zawiła, co powiedziałem, zbyt. Dzięki temu wprowadza to dodatkowy taki element świeżości, prawdy, czyli to, czego tak naprawdę widzowie najbardziej oczekują. Ponieważ przychodzimy na spektakl, poza tym, że mamy aktorów, powiem szczerze, aktorów, no bo rzeczywiście to są w projekcie Otwarta Rampa, jak już powiedziano wcześniej, biorą udział ludzie niezwiązani z teatrem zawodowo.
2: Nawet nie chcę ci przejść przez gardło to słowo, prawda? Nie chcesz mówić amatorzy?
1: Nie powiem amatorzy. Mhm. To nawet.
2: Po tylu latach to już się.
1: Tak, tak.
2: To ciężko nazwać kogoś amatorem, bo.
1: Nawet powiedziałbym, że po pierwszym roku już nie mógłbym użyć słowa amator. Hmm. Bo ci ludzie, może, no dobra, jak się spotkaliśmy pierwszy raz, to mógłbym powiedzieć, że to są amatorzy, bo nic o nich nie wiem. Ale jak ich usłyszałem, jak zobaczyłem, jak grają, ile serca wkładają w to, co robią na scenie, i jak zostaje to odebrane przez widzów, wśród których często są też aktorzy profesjonalni, zawodowi, którzy przychodzą na nasze spektakle, których też znam osobiście i niejednokrotnie z nimi rozmawiam opinie po tych spektaklach są naprawdę znakomite. No, mówią, że ani na chwilę nie czuli, że na tej scenie są amatorzy. Nie, to są ludzie, którzy naprawdę profesjonalnie podchodzą do tego, co chcą zrobić. Oczywiście wszystko to jest obarczone ogromną ilością pracy włożonej i godzinami zmagań się z materiałem nie tylko wokalnym, ale i aktorskim, tanecznym. To też jest ogromne wyzwanie.
0: No w tym dzisiejszym projekcie Archiwum Wspomnień to tak. To...
1: No tak, ale to za każdym razem tak jest. W sensie zawsze na początku jest trudno, a później jakoś to wszyscy mówią, a w sumie to nie jest takie trudne na koniec, tak? Jak już przejdzie się przez ten etap nauki i zmagania się z materią, to się robi naprawdę przyjemnie. Ale wrócę na chwilę do tych muzyków, tak? Bo chciałem tylko powiedzieć, że jakby uczestniczą razem z nami ci muzycy, którzy tworzą razem te spektakle. Których serdecznie pozdrawiam. Trochę tych muzyków się przewinęło. Tak,
0: ciężko byłoby też wszystkich dzisiaj powiedzieć, nie?
1: Ciężko tak. Byłoby na pewno wszystkich wymienić z tego, co... No zawsze mamy jakąś tam grupę osób, które są z nami od początku. To jest Paweł Maruszek na perkusji, jest Bartek Smorągiewicz na saksofonie, nie? Na instrumentach dętych, bo to jest saksofon, klarnet, flet czasem chyba. Andrzej Rawiński na gitarach różnych, banjo też. I Kornel Jasiński na basie. Oczywiście oni się też zmieniają, tam dochodzą inni ludzie, bo wiadomo, że przez tyle lat nie każdy zawsze może zagrać, ale oni gdzieś tam zawsze sercem są z naszą otwartą rampą.
0: No tak, bo wiesz, te terminy to nie jest tak łatwo ustalić też z wami.
1: No nie jest łatwo, bo mówię, to są ludzie, którzy na co dzień mają kupę roboty.
0: To są talentowani muzycy.
1: To są muzycy grający w wielu projektach, tworzący swoją muzykę i nie są też zawsze dostępni, ale...
0: chcą być dostępni. Ale
1: oczywiście,
0: chcą.
1: Oni za każdym razem pytają, kiedy otwarta rampa w tym roku. I pytanie to zostaje zadane już po premierze poprzedniego roku, tak jak na przykład mieliśmy w tamtym roku, nie wiem, w maju premierę Coś Cosia na mojej scenie, to od razu było pytanie, no dobra, to kiedy termin kolejnej otwartej rampy?
0: Bo otwierają
1: oczywiście
0: właśnie swój kalendarz.
1: To jeszcze wtedy nie jest wiadome, więc zazwyczaj jak już się dowiadujemy w listopadzie, no to już wtedy wszyscy mówią, znaczy nie wszyscy, ale część mówi, no słuchaj, ale no ja nie dam rady, tak? Bo mam tutaj jakieś zobowiązania, których nie mogę odpuścić. Ale z ogromną przyjemnością i z takim uznaniem dla tego projektu, dla tych uczestników, dla takiej całej kadry, wiadomo, ale też generalnie dla uczestników i dla tego, co oni robią, zawsze chętnie przychodzą.
0: To ja w imieniu uczestników bardzo im serdecznie dziękuję.
1: I oni dziękują.
0: Marku, co dla ciebie, bo ty jesteś 10 lat, co dla ciebie ten projekt, co tobie ten projekt wniósł w twoje życie?
1: Co wniósł? No wniósł bardzo dużo.
0: Że zabrał trochę czasu, to na pewno, ale co
1: wniósł? No, ja to tego tak nie postrzegam, bo generalnie, jak zresztą Paulina też pewnie potwierdzi, no trochę żyjemy muzyką, tak? Nasze życie polega na tym, że tworzymy, że występujemy na scenie, robimy swoje rzeczy i każdy taki projekt, który daje możliwość rozwoju i coś nowego wnosi w nasze życie, jest na pewno wartościowy i nie podchodzimy do tego jak strata czasu. Raczej jak coś, co tak jak już powiedziane było wcześniej, że daje nam po prostu kolejne doświadczenie i w moim przypadku też tak to wyglądało. Ja dzięki temu mogłem stworzyć ileś piosenek, nie powiem, bo kilkadziesiąt przez te 10 lat, ale chyba najbardziej zawsze dawało mi satysfakcję to, że te moje piosenki były śpiewane przez ludzi, którzy wkładali w nie całe swoje serce. I to naprawdę było słyszalne za każdym razem. Niezależnie od tego, czy komuś się podwinęła noga i coś tam się nie udało, bo później często były głosy po spektaklach. O nie, Marek, bo
0: przepraszam,
1: coś mi się stało. Tam zestresowałam się albo zestresowałam się. I mówię, dobra, spoko.
0: To nie było
1: W sensie było super. Ja dziękuję, że w ogóle mogłem posłuchać tego mojego...
0: W twoim wykonaniu i w takim tonie.
1: Tak, tego mojego utworu w takim wykonaniu. To jest najfajniejsze dla kompozytora. Że wychodzi artysta i śpiewa twoją piosenkę i często w ten sposób, który nawet sobie się nie wyobrażałeś wcześniej, że tak to może brzmieć, bo inaczej sobie człowiek jakoś to w głowie wyobrażał, tak? W sensie... Także na pewno dało mi to dużo. Właśnie jest taki już jakby taki stricte natury kompozytorskiej, bo mogłem naprawdę w różnych aspektach się z różnymi jakby materiałami się zmierzyć. To było, bo tych spektakli było dużo, więc każdy opowiadał o czym innym. Jeden był o Warszawie, drugi był o sąsiadach, w sensie jakiejś społeczności, trzeci był o marzeniach i o teatrze jako takim. Więc każdy ten temat był zupełnie inny. Każda piosenka czego innego dotyczyła, były inne emocje. Trzeba było to przelać na papier nutowy i część się udało, część się nie udało, jedne są lepsze, drugie gorsze, ale generalnie cieszę się, że jestem w tym projekcie. Dziękuję Asi, dziękuję całej kadrze, dziękuję dziewczynom Ani, Paulinie, Milunie, z którą pracowaliśmy, Marcie, Oli, Cacko wcześniej, Elizie, Michałowi. Także no tych ludzi tak, nie wiem, czy jeszcze kogoś tam...
2: Pominąłem,
1: może nie, może tak.
2: Pewnie
1: to przepraszam,
2: tak.
1: Ale tych ludzi się przewinęło, tak? Także dziękuję wszystkim, że jesteśmy razem i tworzymy to, bo to jest fajne. Daje to dużo na pewno pozytywnej emocji.
0: A wchodząc w taki projekt, myślałeś ty, że to będzie 10 lat u ciebie również? Bo...
1: No jasne. Myślę, że tak.
0: W sensie, że to będzie dłuższy program.
1: Myślę, że to tak po pierwszym roku, inaczej, po pierwszym roku, w ogóle pierwszy rok to był taki, że zaczęliśmy za nią Sandowicz tworzy. Ania w ogóle do mnie zadzwoniła i powiedziała: Marek, słuchaj, bo jest taki projekt w Rampie, żebyśmy poprowadzili zajęcia z młodzieżą. No dobra, spoko, przyjadę, pogramy sobie. Coś tam nauczymy ich może śpiewania. I rzeczywiście z pierwszych naszych tutaj adeptów sztuki to była Kasia, która zresztą dzisiaj była obecna, był Oskar.
0: Który dalej jest obecny
1: w projekcie. Który dalej jest obecny. I się bardzo rozwinęli przez te lata. Była Ola Cacko, która na początku rzeczywiście, to co słyszeliśmy na początku, ten utwór o kotletach, czyli jak to się nazywało?
0: Beze mnie ani róż,
1: tak. To właśnie śpiewała Ola Cacko. Ona później pełniła rolę pani choreograf, zresztą chyba nawet w tym spektaklu już, więc nie dość, że była uczestnikiem, to też
0: przejęła pałeczkę, tak, troszkę
1: choreografią. I no co, no stworzyliśmy, prowadziliśmy te zajęcia, tak? To były cykliczne zajęcia, po których na koniec zrobiliśmy, chyba nawet był jakiś taki moment, gdzie graliśmy kolędy, a na koniec zrobiliśmy koncert, to jeszcze taki, na takiej małej scenie w rampie, na scenie w przestrzeni eksperymentalnej, gdzie wykonaliśmy jakby tak w takim gronie bardziej rodzinnym te wszystkie utwory, tak? Z nimi, z tymi ludźmi, którzy chodzili na warsztaty. Po czym następnego roku odezwała się Asia, która przejęła ten projekt, z pytaniem, czy ja nie chciałbym jeszcze dalej w tym brać udziału. No, początkowo trochę byłem niechętny, nie dlatego, że ludzie byli mnie dołowani. Zupełnie nie. Po prostu miałem dużo innych projektów i jakoś tak te zajęcia... Mówię, no dobra, no zobaczymy. Jeszcze spróbuję ten rok i zobaczymy, co z tego będzie, tak? No i generalnie wyszło to fajnie, bo Asia miała dobry pomysł, żeby, no jeszcze tam drugiego roku to jeszcze mieliśmy na koniec koncert polegający na tym, że rzeczywiście na dużej scenie każdy przychodził, śpiewał swoją piosenkę. Oj, to było trochę męczące dla mnie, bo tam były dwie części po półtorej godziny, ja przez te dwie części musiałem siedzieć przy pianinie i grać każdemu, to znaczy to super, że grałem, ale fizycznie to już było trochę męczące. No i generalnie koncert wyszedł fajnie. Też był bardzo, bardzo pozytywnie przyjęty. I w kolejnym roku Asia wpadła na pomysł, że zrobimy sobie po prostu regularny spektakl. Ja napiszę tam piosenki, mówię, no dobra, spoko, no ja tak średnio jeszcze piszę te piosenki, ale no spróbuję. No i tak się ruszyło. Napisałem te piosenki, zrobiliśmy pełnoprawny, wartościowy spektakl na dużej scenie, który został bardzo pozytywnie przyjęty i już w zasadzie w tamtym momencie, czyli może nie 10 lat, no bo początkowo nie wiedziałem, czy to przetrwa więcej niż rok. Ale po tym momencie, jak już, znaczy w momencie, kiedy wszystko rzeczywiście zrobiliśmy spektakl i zauważyłem, że ta formuła jest naprawdę niesamowita i wyjątkowa, w ogóle nie tylko w Warszawie, ale z tego co wiem, to i jakby w szerszym aspekcie w Polsce, bo mało które instytucja kultury
0: prowadzi w taki sposób.
1: Tak, w sensie zabiera się za coś takiego, co...
2: Zaprasza ludzi do siebie i robi z nimi spektakl.
1: Do tworzenia spektaklu.
2: Nieoczywiste.
1: Dokładnie, bo to jest bardzo trudne, bo to jest bardzo trudne, zarówno dla tych osób, które
0: biorą udział,
1: jak i dla kadry, no bo trzeba rzeczywiście stworzyć coś, scenariusz, muzykę, choreografię, tekst, no wszystko i to się jakby tworzy na bieżąco i jednocześnie w międzyczasie ci ludzie się uczą różnych innych rzeczy, bo to są zajęcia, które są cały czas prowadzone. No i jest to bardzo, bardzo wymagające i nie każdy się tego podejmuje, a w otwartej rampie się to udało. Udaje się za każdym razem. Nie zdarzyło nam się jeszcze coś takiego, żebyśmy nie dopchnęli tego do końca. Momenty zwątpienia, na pewno. Ale
0: to wiesz, po każdej stronie, nie? Jest tak jakby taki wachlarz, nie? Że to
1: no
0: się
1: jest,
0: tak...
1: jest, ale generalnie to trzeba do tego pozytywnie podchodzić i zawsze się uda, zawsze jest super.
2: To jest odpowiedź na moje pytanie z karteczki. Kto mówi, że wszystko będzie dobrze i zawsze się uda? To jest Marek właśnie.
1: Z loterii. No bo się uda, no bo ci ludzie są naprawdę super. W sensie, no, pracują, są łzy, na pewno jest, no jak to się mówi, pot i łzy na koniec, bo generalnie tak jest, ale to jest i w takim profesjonalnym teatrze. To jest i w profesjonalnym teatrze, ponieważ aktorzy zawodowi też tak mają, że jak przychodzi premiera, to na 2 tygodnie przed, no to jest tak intensywny czas.
0: Tak nerwowo.
1: Nerwowo różnie bywa, wiadomo, ale naprawdę jest, też jest nerwowo. Bywały takie premiery, że ludzie wychodzili zapłakani i nie wiadomo było, czy w ogóle ta premiera dojdzie do skutku. byłem świadkiem tego, więc jakby...
0: Wspomniałeś a propos pierwszego projektu i pierwszego spektaklu, to było w sercu miasta i dostałam tę informację, że sala była wypełniona po brzegi i trzeba było krzesła dostawiać, tak więc...
1: Oj, pierwszy spektakl był taki, że generalnie każdy z nas dostał zadanie, że musimy przynieść własne wiatraki, bo było po prostu za dużo ludzi aż. Nie wiem, czy mogę to mówić, ale generalnie było bardzo dużo ludzi, była pełna sala.
0: To was chyba wtedy też poniosło, nie? Żeby to robić dalej, bo to...
1: No tak, no nas to poniosło, w sensie no to też zasługa Asi, która to trzyma, tak? I ona jakby to ciągnie do przodu.
0: Mimo znaczy, różnych...
1: Nikt z nas nie zwątpił, żeby nie robić tego dalej, tak? Dopóki jest chęć i są ludzie, którzy chcą to robić i są ludzie, którzy chcą przychodzić na spektakle, to trzeba to ciągnąć, bo jest to wyjątkowe. Pierwszego razu mówię, no było gorąco strasznie. W kulisach było tych wiatraków masa. Było 40 stopni na zewnątrz. Jeszcze wtedy w Teatrze Rampa nie było klimatyzacji. Ona dopiero się pojawiła chyba ze 2 lata temu. Więc można sobie wyobrazić, jak to jest, kiedy na scenie jest 50 osób, a na widowni jest tych osób 500.
0: Tak.
1: Więc czytam, no to około 500 myślę było. Także było ciężko, ale się udało. Przepraszam, Paulino, ja tak zabrałem ten mikrofon. Jakoś tak czuję się po prostu...
2: Ale bardzo proszę.
0: Maruś, dobrze się, ale ja mi się bardzo cieszę, że się dobrze czujesz.
1: Znaczy, ja się bardzo dobrze czuję. Ja tutaj powinna tak siedzieć. Powiedz coś. No,
0: Maruś,
1: powiedz coś,
0: zanim Paulinka się odezwie, to zrobimy losowanie dla ciebie. Co? Taki rodzynek chwilowo. Proszę. Zobaczymy, co Marek tutaj nam bardzo wylosuje dla siebie.
1: Dobra.
0: W odpowiedzi dla...
1: Boję się tego.
0: Dla słuchaczy. Marek czyta.
1: Gdyby trzeba było opisać ostatni tydzień przed premierą jednym dźwiękiem, jeszcze raz, żeby to ładniej zabrzmiało. Gdyby trzeba było opisać ostatni tydzień przed premierą jednym dźwiękiem, jaki by to był dźwięk? No, ja się tak. No myślę, że byłby taki dźwięk. Po prostu.
0: Ale wydany przez wszystkich, prawda?
1: Wydany przez wszystkich, tak. No jest trochę gęsto na koniec. No tak, no... Robi się atmosfera grozy. Wszystkim to się udziela. Nie to, że to... O, dobra, może to jest radio i wszyscy nas słuchają i teraz pomyślą, że Boże...
0: Katusze tam przechodzą wszyscy.
1: Tak? Nie, no, to jest normalne, tak. Jest natłok pracy. Trzeba dopiąć do końca i zawsze się zdarzają takie momenty, kiedy po prostu no jest ciężko.
0: Ale ten dźwięk, który wydałeś po spektaklach już tak nie brzmi, drodzy słuchacze.
1: Po spektaklach już mi tak... dokładnie tak.
0: Ale mimo wszystko tego oddechu albo wydechu, to jest tak, że jest uśmiech wtedy na twarzy. Nie jest tak, że ten wydech jest ciężki później. Naprawdę, mimo wszystko. Paulinko, coś chciałaś powiedzieć?
2: Ja chciałam tylko dodać, że no, pracujemy na emocjach i na żywym, że tak powiem...
0: organizmie.
2: Jak to nazwać? Organizmie. Więc no, nie jest to możliwe, żebyśmy tego nie przeżywali, żebyśmy się nie stresowali. To też i my to mamy na co dzień. Czy czasami to bardziej odczuwamy, czy mniej, ale jest to pewien stres, ekscytacja, trema mobilizująca, mam nadzieję, że w większości przypadków. Myślę, że już tak, że już się nauczyli też pracować z tym uczuciem.
1: To prawda, to widać.
2: Ale właśnie dlatego, że mamy taki wachlarz emocji, to ten wydech po premierze, po spektaklu, to o czym mówi Szewa, jest taki, że mamy uczucie wtedy, że idziemy rzeczywiście te pół metra nad ziemią. Jak mamy uczucie satysfakcji, zadowolenia, szczęścia, to jest chyba dla każdego artysty w ogóle bardzo ważne, że się czujemy w pewnym sensie spełnieni.
1: Dokładnie, oczywiście. My to już przeżywaliśmy i przeżywamy na co dzień. Jesteśmy z tym jakby oswojeni. Najfajniejsze jest to, i to jest super w ogóle w tym projekcie, że ja później na przykład patrzę po tych spektaklach na tych ludzi, którzy wychodzą, albo widzę ich na przykład na początku. O, kiedyś o tym mówiłem, jak to byłem przy okazji jakiegoś wcześniejszego, rok temu. Nieważne. W każdym razie, powtórzę się raz jeszcze. To jest niesamowite, jak patrzę się na tych ludzi przychodzących do projektu, i występujących pierwszy raz na scenie, jak ich zżera trema, jak w ogóle podchodzą...
0: Gubią własne myśli, nie?
1: Co tam się dzieje w tym człowieku, bo rzeczywiście przychodzi na scenę i raptem się widzi 500 osób, no i dobra, co ja miałem zrobić? Miałem zagrać, tu zatańczyć i jeszcze zaśpiewać, tak? A najlepsze jest to w tym wszystkim, jak się później po całym spektaklu spotyka z nimi i czuje się tą satysfakcję bijącą od nich, bo to mówię, no dla nas to jest chleb powszedni. My po prostu sobie wychodzimy na scenę, są oczywiście większe i mniejsze wydarzenia, tak? Jakieś większe koncerty, które są jakby bardziej stresujące, ale generalnie robiąc
0: nauczyliście
1: to na
0: się tego już sami,
1: gdzieś ten
0: nie?
1: stres, nauczyliśmy się go tłumić w sobie, co jest i dobre i niedobre, bo dobre z tej strony,
0: czasami ta lekkość
1: jesteśmy, czujemy się
0: lepsza,
1: swobodniej,
0: tak, tak.
1: A niedobre, bo stres jest czynnikiem, który nas bardzo mobilizuje. Bardzo mobilizuje. Nawet nie, no wszyscy to, tego doświadczyli. Mobilizuje, od razu pojawia się milion myśli. Jak się czegoś zapomni, to mamy 10 różnych rozwiązań na to, tak. na to wszystko. Nie? Jak nie ma stresu, to już trochę to wchodzi, taka mantra, ale...
0: Rutyna, nie? Czasami.
1: Tak. Mantra, czyli rutyna. No dobra, rutyna. Tak, rutyna wchodzi. Więc... To jest super, no tak jak powiedziałem, doświadczenie oglądania tych ludzi, słuchania ich, was, przepraszam, przecież jesteś częścią naszego tu wspaniałego projektu, słuchania was, oglądania...
0: Staram
1: się. No, Ewa, nie bądź taka skromna, To jest no, niesamowite doświadczenie. Tak? I zawsze
0: Marku, bo
1: jakoś...
0: ja muszę tutaj, bo uczestnicy słuchają i napisali kochamy Marka, tak więc ja myślę, że chciałabym to... przerzucić od razu, żeby nie było, że zostawię dla siebie.
1: Bardzo mi miło, bardzo mi miło.
0: To ja też, nie? W drugą stronę. Kochamy Marka.
1: Kocham was również. I dziękuję, że jesteście i robicie to tak, jak robicie.
0: Marku, wylosuj Paulinka, bo mam wrażenie, że ten konkurs ci się bardzo spodobał w odpowiedziach. Proszę, wylosuj coś, bo wiem, że
2: to
0: się też śpieszysz. Tak.
2: Bo muszę iść się uczyć piosenek.
0: A propos pracy Paulinki. Paulinka wylosowała, czyta, tak więc radio nie lubi ciszy i wrzucimy za chwilę coś po tym losowaniu. Marek, ty jej tam nie podrzucaj nie wiadomo czego. Pilnuj tego.
1: To są jakieś...
2: coś mi się tu powtórzyło.
0: Zanim Paulinka odpowie, to jest jeszcze informacja, że Brzuzę też kochamy. I Pajdę, bo to jest też bardzo istotne. Pajda jest naszą taką maskotką i myślę, wydaje, że Pajda z nami powinna być na premierze.
2: Z którą postacią z rampowych spektakli poszłabyś na kolację? Z Czarnym Romanem.
0: O, proszę. Ale poczekaj, teraz jest pytanie, czy z tym, który był, czy z tym, który teraz będzie? Po prostu z Czarnym Romanem.
2: A to już zachowam dla siebie. To moja słodka tajemnica.
0: A propos, było wspomnienie o Pajdzie, zanim wyskoczysz. Pajda jest brzuski psem, który, mówię, już tak w międzyczasie, jak Paulinka losowała pytanie, to powiedziałam o tym. Cóż, no zapraszamy Pajdę na premierę.
1: Tak.
2: Tak, otwarta rampa jest bardzo psiolubna, co mnie bardzo cieszy. Myślę, że stała się taką maskotką Pajda rampowiczów. No jest to super. Myślę, że bardzo to działa odprężająco, szczególnie w pracy z dziećmi, kiedy dzieje się też dogoterapia podczas zajęć.
1: No chyba stała się takim równoprawnym uczestnikiem projektu. No.
0: Nawet...
1: Czasem się też odezwie.
0: Tak,
1: coś.
0: Prawda?
1: Także...
0: Zamiesza. A propos, no cóż, Kasia napisała, że a propos, wiedziałam, że to będzie Czarny Roman w tej odpowiedzi. Wypuszczamy Paulinkę. Bardzo ci serdecznie dziękujemy, że nas odwiedziłaś, że chciałaś się podzielić tym, że w tym projekcie bierzesz udział. I że bierzesz udział w tym projekcie.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Tak.
2: Ja również dziękuję. Chciałabym jeszcze raz właśnie podkreślić, że jest to dla mnie duże doświadczenie, ogromne przeżycie zawsze. To zawsze trzeci rok, bo jestem z wami trzeci rok. Czuję dużą odpowiedzialność też za was. I co? Jestem z wami 19, 20, 21. Trzymam kciuki mocno, a was serdeczni słuchacze zapraszamy na nasze spektakle. Jak już powiedziała Joanna, bilety można kupić online lub w kasie teatru. Ja bardzo dziękuję. Zostawiam was tutaj jeszcze w Radio Praga i serdecznie pozdrawiam.
0: Dziękuję, Paulinko.
3: A przed nami piosenka o horyzoncie.

0: Witamy serdecznie ponownie o horyzoncie. A propos Marku, czy ty widziałeś ten horyzont wtedy, jak zaczynałeś?
1: Jak zaczynałem w projekcie? No, tak jak powiedziałem, no raczej nie widziałem, w sensie... Dobra, tak jak wspomniałem, na początku może widziałem, bo nie wiedziałem, jak to dalej się potoczy, ale w momencie, kiedy już zaczęliśmy robić spektakle, to ten horyzont się gdzieś tam oddalił, tak? I trochę to było takie naturalne, że zrobiliśmy jeden, później drugi, później każdy czekał na trzeci, czwarty, piąty i nie myślało się o tym, że to się gdzieś skończy. Super jest to, że rzeczywiście jest 10 lat i dalej gdzieś tam jesteśmy w podobnym zestawieniu, tak? I pracujemy razem, nie pozabijaliśmy się jeszcze.
0: A to istotne, to
1: zobaczymy,
0: nie?
1: Jeszcze do premiery trochę czasu, ale liczę na to, że będzie dobrze. Nie, no żartuję, no na pewno będzie okej. Okay. Będzie super, będzie wspaniale, także zapraszam serdecznie wszystkich, bo każdy ten spektakl jest wyjątkowy. Jak ktoś nie widział, to musi przyjść. To jest to w ogóle nie ma dwóch zdań. To otwarta rampa w rampie, żeby nie być na żadnym ze spektaklu, to trochę słabo. Naprawdę trzeba pójść i to po prostu tego doświadczyć, bo nie zawsze widzi się na scenie 50 osób, około 50, czasami było 60, które śpiewają na głosy, które tańczą, które wykonują jakąś, mają jakieś zadanie do wykonania aktorskie, wokalne. Także to jest super. No i bije od nich super energia. Więc to jest, to po prostu trzeba zobaczyć, przeżyć i później ocenić, czy było warto. Myślę, że było, ale to już zostawiam Państwu. Także nie wiem, jakie było pytanie, ale już zostawię, przekażę.
0: Czy widziałeś horyzoncie?
1: Czy widziałeś horyzont? To już jakby odpowiedziałem.
0: To było pytanie poza konkursem? Proszę, wylosuj jeszcze coś dla siebie.
1: Wylosuję.
0: Żeby nie było, że odpowiedziałeś tylko na jedno pytanie uczestników otwartej rampy. Bo oni ci tutaj już tak lowują, to ja nie chciałabym, żeby...
1: Jaki był moment, w którym pomyślałeś, łaś, no to ja w sumie. Okej, okay, to naprawdę zaczyna działać.
0: O, proszę.
1: Kurde, dobre pytanie. Już trochę o tym powiedziałem. To był moment, kiedy rzeczywiście po pierwszym roku wspaniałej pracy za nią, bo nie powiem, bo to była cudowna praca, bardzo dobrze to wspominamy i dalej jakby działamy razem przy okazji tego projektu i nie tylko zresztą. Natomiast ten rok był też wyjątkowy, ale z uwagi na różne inne aspekty, tak jak już wspomniałem, trochę nawału pracy i innych rzeczy, to jakoś tak nie do końca byłem przekonany co do tego projektu, ale jak już przyszła Asia i zaczęliśmy rzeczywiście tworzyć te, te projekty,
2: spektakle.
1: Jakie to było? Co jakoś było... Zaczyna działać. No to generalnie jak już zaczęliśmy robić i na próbach to było widać inaczej. Jak się pojawił scenariusz, pojawiły się piosenki i usłyszałem tych ludzi, jak to śpiewają, uczestników i zobaczyłem, jak to wykonują. No generalnie jak to się składa w całość. To już na etapie prób, ja już wiedziałem, że to będzie super, to będzie sukces. I to już zaczyna działać i już wtedy to było wiadomo. To, jak to będzie na koniec wyglądało, jakby ja też robiąc tych spektakli ileś wcześniej różnych, na różnych scenach teatralnych, jakby mając też świadomość tego, że muzycznie i jakby pod względem kierownictwa muzycznego, czyli dźwiękowo, jakby mikroportowo, jakby chodzi o odbiór na zewnątrz, jesteśmy w stanie to zrobić tak, żeby to działało jak najlepiej. Światła, które nam od zawsze robi Andrzej Kulesza, który jest cudowny, serdecznie pozdrawiamy. To po prostu wiedziałem, że to
0: nie
1: zadziała.
0: Może się nie
1: ja już
0: udać.
1: Wiedziałem na próbach, że jeżeli tutaj jest, to tak jak się mówi, jeżeli nagrywamy muzykę i podczas nagrań już jakby ten materiał, który ludzie tworzą, jest super, to wystarczy postawić jeden mikrofon, nawet jeden najgorszej jakości,
0: sobie poradzę,
1: żeby to sobie zarejestrować. I muzyka się sama obroni. Dlatego jeżeli usłyszałem na próbach, że to działa, to już zaczęło działać. Tak? Już w tamtym momencie.
0: Bo jakby ktoś tak pomyślał, to że Marek, nie wiem, wylosował te pytania, które wylosował jakieś pod siebie. Nie wiem, jak to się stało. Proszę mi zaufać. Nie pokazałam mu tych pytań wcześniej i on nie wiedział, co wylosuje.
1: Magiczna skrzyneczka.
0: Jakiś anioł stróż nad nami czuwa, bo naprawdę mógłby ktoś powiedzieć, że to jest ukartowane, tak więc Marek, żeby nie było, proszę wylosuj i pogrzeb tam naprawdę mocno. Bo,
1: no to
0: bo,
1: nie ma znaczenia, bo prawda? Ja nic nie widziałem, więc, ale pogrzebie, dobra.
0: Ale żeby może nie było aż
1: Boże,
0: tak w
1: ale
0: punkt.
1: Tego jest mnóstwo.
0: A to
1: dobra, zobaczymy,
0: tak.
1: Co tu jest.
0: Słuchajcie, Marek wylosował, czyta.
1: Co jest największym logistycznym koszmarem przy takim projekcie, o którym publiczność nie ma pojęcia? Logistyczny koszmar. To jest najlepsze pytanie do Asi, ale ja odpowiem oczywiście chętnie. W sensie, no naprawdę dużo jest roboty przy takim przedsięwzięciu. Mogę powiedzieć stronę muzyczno-artystycznej. Tu jest masa pracy, tak? Ludzie nie mają świadomości tego, jak dużo wymaga, znaczy jak ile trzeba włożyć pracy w to, żeby nie tyle nauczyć. Nauczyć to jest jedno, ale żeby ludzie nauczyli się, tak? Scen, nauczyli się tekstów, które są często były bardzo długie, wymagające. Nauczyli się piosenek, które też nie były łatwe, w sensie melodii i śpiewania. Tekstów, piosenek też wiadomo, ale to jakby jest trochę łatwiejsze, bo za tekstem idzie melodia. Więc tutaj jest łatwiej. Gorzej jest z tekstami danych postaci. Tu jest, ja się za to nigdy nie biorę, bo to mnie przeraża. Ale jak już powiedziałem, no to wszystko, a jeszcze do tego ruch. Tak? To trochę jest tak, że musimy po prostu mieć podzielność uwagi no, ogromną. I to jest jedna rzecz od strony artystycznej, że jakby to jest niepojęte. Dla człowieka, który przychodzi i ogląda i jest podane na tacy, super, no, no to tam sobie tańczą, śpiewają, ale też bym sobie tak wyszedł.
0: Prawda?
1: A to nie jest takie proste, bo to trzeba wiedzieć gdzie, żeby nie wpaść na drugą osobę, wiedzieć co powiedzieć, żeby
0: nie wejść w słowo.
1: Żeby ta druga osoba też wiedziała jak odpowiedzieć, bo jak my zmienimy jakoś tekst, no to ktoś może nie złapać tego co powiedzieliśmy i stoimy na scenie, a zdarzały się takie też przypadki. Jest szycie tak zwane. Tak? Także to jest logistycznie jedna rzecz, a druga, no to no, umówmy się, tak? Całe spięcie wszystkiego, czyli jakby zadbanie o to, żeby ludzie przyszli, tak? Stworzenie plakatu, stworzenie całej promocji. Dobra, tak Asia na mnie patrzy, dobra, będę tak starał się to jakoś ogarnąć. Jak ja to widzę, stworzenie promocji, stworzenie
0: zaplecza całej
1: tej,
0: całego.
1: Znaczy, poruszenie tej tak. machiny teatralnej, tak, żeby po prostu jakby od strony logistycznej ten spektakl jako wydarzenie po prostu mogło zaistnieć.
0: Był profesjonalny,
1: tak?
0: Prawda?
1: Było profesjonalne, bo to, co my robimy, to jest jedno, uczymy się i tak dalej, ale to, co Asia jakby robi, ile maili wykonuje, ile rozmów.
0: Telefonów,
1: ile
0: tak?
1: rozmów tak w teatrze, żeby jakby to dopiąć, tak? Czyli scena jest cały czas zajęta. Tu jest kolejna premiera, tutaj trzeba jakoś wrzucić próby, bo mamy mało czasu. Zostało nam 2 tygodnie i chcemy te 2 tygodnie
0: jak
1: wykorzystać jak najlepiej na dużej scenie, żebyśmy mieli po prostu...
0: Wiedzieli się jak odnaleźć.
1: No
0: wiem,
1: tak,
0: sama
1: no,
0: po sobie.
1: Wiadomo. Więc jakby ludzie tego nie wiedzą, nie widzą tego, więc to jest chyba największy koszmar.
0: Marku, wiem jak było na próbie, którą mieliśmy, tańczyliśmy do luster. Po czym przeszliśmy na dużą salę, tak, i nam się to rozsypało, dlatego że, wiesz, każdy siebie widział i sobie to poprawiał, a jak byliśmy już bez lusterek, to każdy siebie już nie widział i wiesz, tak.
1: Dlatego mówię, no to jest rzecz, o której ludzie z zewnątrz trochę nie mają pojęcia, w sensie pewnie mają niektórzy, ale głośno tego nie mówią. Natomiast, no, jest to jakiś tam koszmar. Może koszmar to jest duże słowo.
0: Nie, mi się wydaje, że takie...
1: Asia tu kręci głową, no dobra, zależy w jakim aspekcie. No, trochę
0: no
1: jest czasami walki z wiatrakami, wiadomo.
0: Prawda?
1: Ale to jest przy każdym takim dużym projekcie. No, proszę sobie wyobrazić, jak ktoś miałby zrobić event na 1000 osób dużej marki, gdzie przyjeżdża ileś znanych postaci i trzeba to jeszcze poprowadzić. No i trochę to można tak jakby sobie to wyobrazić, tak? Tutaj oczywiście tam są inne rzeczy, jak catering, takie elementy inne, tak? Innego typu, a tutaj scena, złączenie świateł, techniki, dźwięku.
0: No samej garderoby.
1: No garderoby
0: przecież
1: to już
0: wiesz,
1: rzeczy
0: no,
1: związane ze sceną, a ile jest rzeczy poza
0: poza, no
1: właśnie,
0: wiesz.
1: To jest ogromna praca, która się tutaj realizuje w zasadzie od początku zawsze każdego roku projektowego, tak? No to już się zaczyna we wrześniu, czy w październiku. No we wrześniu, tak? Kończy się spektakl poprzedni, już jest myślenie na ten temat, co zrobimy. Castingi, zapraszanie ludzi, odzwanianie, odpisywanie, dlaczego przeszłaś, a dlaczego nie przeszłaś, albo przeszedłeś, nie przeszedłeś, zapraszamy, nie zapraszamy, tu ktoś jakiś problem ma, bo musi się zwolnić, a tu zaraz premiera. No, są to rzeczy, które po prostu są wymagające, tak?
0: Wiesz, to troszkę jak w pracy, nie? Tak, no ciężko przewidzieć w każdej pracy rok naprzód, co się będzie działo, prawda?
1: Jeżeli chcemy zrobić konkretny super projekt, znaczy super, no jest super, tak, ale projekt, który po prostu będzie działać, który po prostu zepniemy i będzie... I to nie jest tylko od nas, jakby, to nie jest moje odczucie, ale co roku widzowie nam to mówią, tak, że to po prostu jest super, że to jest jakieś, że to jakby daje takie poczucie takiego spełnienia, jak się przychodzi na taki spektakl.
0: No bo wiesz, Marku, no tych teatrów trochę w Warszawie jest, tak? I to nie jest tak łatwo zaprosić widza do teatru na spektakl otwartej rampy, tak po prostu.

0: Radio Praga.
1: Takim anonimową.
2: Czego wam pomogliśmy tak naprawdę z was wydobyć
1: Tak,
2: bardziej. Nauczyć
1: dokładnie.
2: trochę też, ale wy to gdzieś tam w sobie macie, bo każdy z was jest utalentowany i to rzeczywiście widać. I my jesteśmy trochę też od tego, żeby pomóc wam to wyrzucić z siebie na zewnątrz. I to się udaje, czasem się nie udaje, ale jak widać, ludzie się bardzo rozwijają w tym projekcie i się z tego bardzo cieszę.
1: Ale wiesz, Marku, kultury jest bardzo dużo w Warszawie i my jako kulturalni zapraszamy, tak?
3: Tak, ale ja myślę, że to nie możemy tego porównywać do teatrów i repertuarów teatralnych. Nasza wyjątkowość polega na tym, że właśnie jesteśmy jedyni.
2: Tak.
3: I nie ma nigdzie takiego projektu, nie ma nigdzie takich pomysłów, takich realizacji. I to jest nasza siła. My nie musimy mieć nazwisk, tak? My nie musimy mieć, nie wiem, jakichś celebrytów i tak dalej, i tak dalej. My pokazujemy coś wyjątkowego, co trwa jeszcze, pewnie za jakiś czas się skończy i to będzie naprawdę niesamowite wspomnienie tych ludzi, którzy w tym byli i tych ludzi, którzy to obejrzeli.
1: Działa to
3: Bo
1: w obydwie strony,
3: to jest ta
1: prawda?
3: siła. Tak ja to widzę.
1: Marku, wiem, że ty powoli też musisz już uciekać. Moglibyśmy tak
2: No,
1: długo.
2: niestety,
1: Tak,
2: niestety.
1: ja
2: No,
1: wiem.
2: możemy długo, ale to
1: Tak.
2: nie można.
1: Ja, mo
2: Za dużo to
1: ja mogę ci
2: niezdrowo.
1: życzyć, żeby to dziesięciolecie nie skończyło się na tych 10 latach, żeby to było tak, że możemy cię jeszcze zaprosić za jakiś czas do nas, żebyś
2: To
1: też
2: dziękuję,
1: powiedział
2: chętnie
1: o
2: wpadnę.
1: nowym projekcie, czy prywatnym to jedno, ale też otwartej rampy. Czy masz życzenie jeszcze wylosować coś, żeby tak na
2: Na
1: koniec
2: koniec? Dobra,
1: taką
2: wylosuję coś z dołu.
1: coś krótko, szybko, tak zwiewnie.
2: No to już było chyba, ale mogę przeczytać. Jaki był twój ulubiony numer muzyczno-taneczny ze wszystkich
1: A nie,
2: spektakli?
1: nie było, nie.
2: No był jakiś utwór,
1: Tak?
2: tak?
1: A to tam, nie, to może coś.
2: Muzyczno-taneczny utwór,
1: To
2: numer
1: proszę,
2: ze
1: to
2: wszystkich
1: pozwolimy ci
2: spektakli?
1: wylosować jeszcze, tak. Wylosuj jeszcze
2: Nie
1: jeden.
2: mam takiego utworu, więc wylosuję.
1: Tak, wylosuj,
2: Nie,
1: proszę.
2: naprawdę bym się nie przypomniał teraz. Tego dużo było i musiałbym sobie chwilę pomyśleć.
1: Do premiery masz czas.
2: Tak. Kiedy czujesz największą dumę? Na
1: O.
2: premierze, na próbach, czy dopiero po wszystkim? Zawsze czuję największą dumę. No, na premierze wiadomo, że największą, no bo jest sukces, tak? A to jest naturalne. Na próbach. A, na premierze, na próbach, czy dopiero po wszystkim? To nie wiem. Premiera, czy dopiero po wszystkim? Po premierze, czy. Nie, no na premierze, bo później następne spektakle to już jest
1: Inny temat.
2: inny temat, tak? To zawsze tak było. Tak jak graliśmy Warszawę, którą jako jedyny spektakl udało nam się zagrać. A nie, jeszcze rampa, rampa, ra, pa, pam. Rampa,
1: Tak.
2: pa, pam. Rampa, pam, pam, pam. No, nieważne, to jest, był taki spektakl taneczny, świetny zresztą, rok temu. Nigdy nie zapomnę, nie
3: Rampa,
2: przypomnę.
3: pa,
2: Rampa, pa, pam. Dziękuję, Asiu. To widzę. No, Joanna Górniak.
1: pam.
2: Joanna Górniak.
1: Brawo dla Jan.
2: Kierowniczka, także
1: Tak.
2: wszystko wie. Ale poza tym, ja Warszawa, też z uwagi na to, że ten spektakl był wyjątkowy w pandemii, pisaliśmy go podczas COVID-u, sami mieliśmy COVID, sam napisałem większość piosenek, będąc
1: Będąc
2: chorym.
1: chorym.
2: I ten spektakl jako jedyny taki muzyczny spektakl został powtórzony.
3: Na prośbę widzów.
2: Na prośbę widzów, tak?
3: Ogromna ilość maili przyszła, tak.
2: Tak, więc to był jedyny spektakl, który został powtórzony. I a propos tego, jaką satysfakcję i dumę czuję, to po premierze to jest zupełnie inne uczucie, bo premiera jest premierą. Każdy się spina, jest ogromny stres. Już następny spektakl, kolejny, a już te spektakle, które były 4 miesiące później, bo to powtórzyliśmy tam pół roku później, okazuje się, że materiał był ten sam, ale spektakl wyglądał zupełnie inaczej. W sensie był bardziej dojrzały. Każdy inaczej do niego podszedł. Wiedząc, co było na premierze, nie tak. To jest jedna rzecz, że tam sobie ludzie
1: Ale poczuł go
2: pozmieniali. Ale
1: bardziej
2: po
1: już.
2: prostu doświadczenie, tak? Zawsze tak jest, że ilekroć mamy materiał, tworzymy go i powtarzamy, to on za każdym razem nabiera jakby też takiego zupełnie innego wyrazu. Bo wkładamy w to siebie, swoje przeżycia i to, co mam. Także, ale dumny jestem zawsze. Bo ci ludzie naprawdę robią super robotę.
1: Marku.
2: Asia również, ale to mówię akurat o
1: Marku,
2: uczestnikach, tak?
1: bardzo ci dziękujemy.
2: Ja również dziękuję, to zawsze wielka przyjemność się u was pojawić w Radiu Praga. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy. O, jak to fajnie zawsze
1: Ależ,
2: powiedzieć.
1: ależ. Marku,
2: No,
1: do
2: i też
1: zobaczenia.
2: uczestników otwartej rampy, widzów i zapraszam wszystkich bardzo gorąco na, teraz ja powiem, 19, 20 i 21.

0: 1 czerwca, kiedy to będzie miało miejsce. Premiera i dwie kolejne premiery spektaklu Archiwum Wspomnień z projektu Otwarta Rampa w Teatrze Rampa na Targówku. Kołowa 20? Kołowa 20. Zapraszamy.
1: Nie może, was tam, nie może was tam nie być, tak?
0: Tak, dziękuję, życzę miłego wieczoru i
1: Marek,
0: uciekam.
1: Do zobaczenia. Dziękujemy serdecznie.
2: A my słuchamy mojej Warszawy.
3: Kilka wersów.

0: No, mamy już tylko Joannę, albo aż tylko Joannę. Reszta naszych gości już nas opuściła. Szkoda troszeczkę, ale też i czas się skraca, prawda? Zostało nam pół godzinki do końca audycji. Przeleciało jak nie wiadomo kiedy. 3 godziny, jak ktoś słyszy, że mam przyjść na wywiad, to tak troszkę grubo. A jak tutaj przychodzi, to tak mógłby jeszcze trochę posiedzieć, jakby mu czas pozwolił. Joanno, bardzo się cieszę, że już jesteś sama. Mamy tylko ciebie dla siebie, tak? Ciebie dla siebie mamy. Już
1: bierzcie. Musimy...
0: Tak, dokładnie, bierzcie co chcecie. Joanno, tam jest też jeszcze dużo pytań oczywiście, na które nie wiem, czy zdążymy na wszystkie naprawdę odpowiedzieć, czy dasz radę wszystkim. I to też nie chodzi o to, że to jest jakiś wyścig z czasem. Ja zadam pytanie, tam nie ma tego pytania. Gdybyś nie robiła tej otwartej rampy, bo mogłoby tak być wcześniej, prawda? 10 lat temu, 9 lat temu. To jak myślisz? Co byś robiła?
1: Nie zastanawiałam się nad tym, nie mam pojęcia, ale ciągle mi brakuje czasu na pisanie, więc jakieś tam już scenariusze leżą w szufladzie właśnie, które powstały przed otwartą rampą. Później to już były wszystkie rzeczy, które były związane z otwartą rampą, czyli też pisanie scenariuszy na potrzeby otwartej rampy, więc myślę, że byłby to ten kierunek. No i oczywiście aktorstwo, tak, które jest wciąż, ciągle.
0: Tak, bo tutaj trzeba podkreślić, że Joanna Górniak, która prowadzi otwartą rampę, jest, jeszcze raz powtórzę, bo już kiedyś rozmawiałyśmy na ten temat, aktorką z zawodu.
1: Tak, aktorką.
0: Tak więc scena jest jej nie obca z tej naszej drugiej strony, prawda? Bo jak powiedziałaś, że siedzisz na widowni, nas oglądasz, to nas oglądasz, ale my też mamy przyjemność oglądać ciebie ze sceny. Tak więc jakie to jest uczucie? Siedzieć tu i tu, nie? No bo dla mnie to już tak jakby jeszcze jest amatorszczyzna.
1: Tak, to te wszystkie lata, które są moim zawodem i które spędzam na scenie, no to jest ogromna przyjemność, bo kocham ten zawód. A to przejście na drugą stronę też jest ciekawe. Też jest ciekawe i to, co wcześniej mówiłam, że to, że człowiek odkrywa w sobie mnóstwo innych umiejętności, to jest fascynujące, zwłaszcza kiedy ten człowiek sobie poszukuje, tak jak mówiłam, całe życie. Więc te umiejętności realizowania takich dużych przedstawień, no to jest coś niesamowitego i to mnie pochłania zawsze też w końcówce, tuż przed premierą, kiedy wchodzimy na scenę. No to ja już wtedy szaleję. To jest mój żywioł i kocham to po prostu.
0: Super. A powiedz mi, kto z uczestników mocno zapadł ci w pamięć? Niezależnie od tego, chodzi mi o to, tak jakby jak się bardzo rozwinął, nie? Że tak mocno, że czuję, że to twoje serducho, wiesz, tam tak mocno się
1: przyłożyło. Trudno mi wymienić, bo na pewno jest wiele osób, tak, które przekroczyły gdzieś tam ten swój taki próg niedowierzania bądź jakichś problemów i okazało się, że teatr jest świetną terapią i pomaga na wielu poziomach. I to jest wtedy bardzo budujące dla mnie i wtedy myślę sobie, że to fantastycznie, że coś takiego powstało, że to funkcjonuje, bo teatr ma niesamowitą moc. I wierzę w to i myślę, że uczestnicy, nie wszyscy może, ale myślę, że większość też czuję to, odnalazła siebie poprzez teatr w życiu, że tak jak my zawodowo jesteśmy, no jestem aktorką, często to ten teatr gdzieś pojawia się w życiu i życie pojawia się w teatrze, tak? Tak jak mówimy, że życie pisze scenariusze. To myślę, że tutaj ludzie też mają, czy mieli okazję, ci co byli, poczuć coś takiego, więc też istnienie tego projektu to jest chyba właśnie to, że to jest teatr, że mamy te warsztaty teatralne, że to jest prawdziwy teatr zawodowy, że możemy te swoje, nie wiem, lęki, niepewności, różne rzeczy, które nas dotykają, przełożyć na scenę, bo też zawsze powtarzam, że to nie my wychodzimy na scenę, ale nasze postaci. Więc można się przykryć taką kołderką postaci, wyjść i przełamać swoje różne rzeczy, które w normalnym życiu, tak gdzieś, nie, no ja nie wyjdę, ja nie zrobię.
0: A co nas, się będę wychylać,
1: tak, tak,
0: prawda?
1: A scena jednak daje tu nam...
0: Tu wychylenie
1: tak,
0: nawet jest wskazane,
1: nie? Tak, daje nam tę pewność siebie i fajnie. I jak ja to widzę, to właśnie siedząc, tak jak mówiłam wcześniej, na widowni, tak, ja się wzruszam z wielu powodów, tak jak, no właśnie, chociażby tego, że ktoś przekroczył swoje granice.
0: A propos granic, to z tej otwartej rampy mamy dwoje uczestników w szkołach, prawda, aktorskich, i to tylko pokazuje, że myślę, no nie wiem, ja tych ludzi wcześniej tak mocno nie znałam, ale wiem, że Kacper był naprawdę amatorem i sam o tym on mi opowiadał, tak więc, bo Mai tu nie za dużo, tak jakby wiedziałam, czy to zawsze było tak, że chciała, a mimo wszystko wydaje mi się, że bycie w otwartej rampie pozwoliło, mogę Kacperku tak powiedzieć, że poszedł tą drogą, prawda, że spróbował i...
1: Tak, ja myślę, że nie mówiliśmy wiele o tym, że ten przekrój wiekowy uczestników jest dosyć duży i mamy dwie grupy, czyli tę grupę dzieci i młodzieży do lat 18 i później Akademię Muzykalową dla dorosłych. Mhm. I rzeczywiście ta część młodsza, która przychodzi do projektu, co roku we wrześniu mamy nabór i do grupy starszej, do tej młodszej. Przychodzą osoby, które albo są jakby niepewne tego, czy na pewno to ich interesuje, to my odkrywamy te talenty, to my pomagamy, to my namawiamy.
0: My wierzymy, tak?
1: My wierzymy. Czasem przychodzą z takim, Maja chyba przyszła z takim marzeniem właśnie, ale ona początkowo tylko tańczyła, a później zaczęła się rozwijać, bo ona była dłużej niż Kacper w projekcie, więc to wszystko też bardzo fajnie...
0: Rosło z nią, nie?
1: Tak, i to wszystko fajnie widać. No Oskar, który jest z nami tyle lat, no też swoją przyszłość wiąże z tym zawodem. Więc to tylko może cieszyć, że mamy taką możliwość bycia z nimi w tych pierwszych momentach ich życia, szukania drogi artystycznej, czy w ogóle takich poszukiwań, a później patrzymy, że rzeczywiście idą.
0: Dobrze by być tu i teraz.
1: Tak,
0: nie?
1: Tak. To jest naprawdę, to cieszy, jak się patrzy i na dzieci, i na młodzież, i na dorosłych.
0: I na dorosłych, nie?
1: No bo też dzieci nam się rodzą, tak. więc mamy cudowne mamy w projekcie.
0: Mamy.
1: I mamy mnóstwo dzieci.
0: A propos wczorajszego święta.
1: Tak, wszystkim mamom i mamom słuchaczom też życzymy wszystkiego najlepszego.
0: Wszystkiego najlepszego. Asieńka, proszę wylosuj coś.
1: Tak?
0: Tak, bo ja myślę, że czas nam ucieka, a tutaj pytania pytaniami, a tutaj jeszcze z tej kupeczki jest dużo, dużo.
1: Kiedy najbardziej stresowałaś się podczas przygotowań? Chyba przygotowań do premiery, tak? To jeśli tak to zawęzimy, to myślę, że no to jest właśnie ten moment, jestem dzisiaj w tym momencie. Tak, to są te 3 tygodnie, 2 tygodnie, tydzień, kiedy zaczynam to wszystko spinać, to o czym też Marek mówił, o tej logistyce, tak? Żeby nad wszystkim zapanować, żeby to wszystko ze sobą połączyć. Tak, to jest ten moment dla mnie, tak, bardzo trudny i bardzo intensywny przed premierą.
0: W tym momencie można powiedzieć, że żyjesz już otwartą rampą, tak?
1: Ja cały czas żyję otwartą rampą, a teraz mówię, to wszystko trzeba połączyć ze sobą, tak, i to jest bardzo trudny etap i trudny moment. bo ja no, chyba wymagam jakiejś perfekcji od siebie i też to się przekłada na perfekcję całej reszty. Tak.
0: Nie tylko uczestników, tylko całą resztę.
1: Tak, tak, to... kadr i w ogóle tak, wykonania tak, całego, tak, całego produktu, który nazwę to tak sprzedażowo, który tworzymy. Więc jeśli widz kupuje bilet i nas zaszczyca tym i przychodzi, to ja jako aktorka zawodowa uważam i zawsze tak uważałam, występując na scenie, że no, że tak, on kupił bilet, żeby zobaczyć coś dobrego.
0: To co, wrzucimy jakąś nutkę?
2: Tak, jestem.

0: Nie wiem, czy ja mogę to powiedzieć, ale właśnie pani Anna Górniak zatańczyła do tego utworu.
1: Tak, tak.
0: Było lekkie choreo.
1: Tak.
0: A propos choreo, ja już nawet nie umiem tego powiedzieć tak wprost. Czemu tak dużo jest choreo w tym roku?
1: A to dlatego, że tak jak wcześniej mówiłam, mamy po 3 numery z każdego spektaklu, czyli mogę powiedzieć, że mamy spektakl typowo muzyczny. Troszeczkę opowiemy o historii otwartej rampy, ale 22 numery, no, nie tylko zaśpiewamy, ale też zatańczymy właśnie. I Marta, brawo!
0: Tak, chciałam powiedzieć, że o tyle, o ile jest ciężko śpiewać, ale to gdzieś na pamięć można się nauczyć. Tak choreo też jest, można na pamięć się nauczyć, ale to już widać bardziej, tak?
1: Tak, ale wspomniałaś właśnie o tej sali prób z lustrami. Tak. To jest tak, nasza sala prób i teatralna tak w ogóle, tak? Mhm. I dla uczestników projektu, i dla aktorów. No i rzeczywiście, no, na sali prób zawsze są lustra i fantastycznie można się nauczyć, ale później jak się stanie na scenie, tak, i ma się tę przestrzeń widowni, lustra nie ma, to tak, to jest ta trudność. Ale myślę, że i wokal, i choreografia to są takie spójne ze sobą dwa elementy, które tworzą później całość, więc no, śpiewanie i tańczenie, tańczenie i śpiewanie, no jednak wymaga koordynacji i takich umiejętności, których was uczymy bardzo ambitnie.
0: A propos jeszcze tych luster, to też trzeba było się nauczyć tych luster.
1: A tak, oczywiście, że tak, tak. Tym bardziej, że przy takiej ilości osób stanie prawie przy lustrze w pierwszym rzędzie, jeśli się bierze udział w choreografii i akurat jest się w pierwszym rzędzie, to jest duża trudność i wyzwanie, to podziwiam, tak? To jest coś niesamowitego. Natomiast ten, co stoi raz, dwa, trzy, no może czwarty rząd, bo więcej się nie zmieści, z kolei się nie bardzo widzi w tym lustrze.
0: I więc, to też jest...
1: drodzy państwo, to jest naprawdę coś niesamowitego.
0: A później jak się przypadkiem zobaczy... To jest takie zdziwienie. Ja tak wyglądam, ja robię taki ruch.
1: Tak, tak.
0: Myślałam, że to lepiej lub gorzej wygląda, bo to też nie ma tutaj wagi, jak to ma wyglądać na początku dla osoby.
1: Ale też jest zupełnie inaczej, kiedy przenosimy choreografię na dużą scenę. Wtedy to już zupełnie inaczej wygląda. Możemy zobaczyć, czy rzeczywiście ten pomysł, który był, sprawdza się na scenie. Bo to jest też, tak, też szalenie, prawda? Ważne. Tak, tak.
0: Bo w mojej przestrzeni jest można powiedzieć,
1: tak, jest inaczej i nie widzimy wielu elementów i dlatego jak wychodzimy na dużą scenę, to jest tak dużo zmian i one wynikają między innymi z tego, tak,
0: że... Z jakości, żeby...
1: Tak, żeby to wyglądało. Pomimo tego, że mamy przedstawienie na dużej scenie, to okazuje się, że za wiele osób nie może brać udziału w choreografii, tak, bo
0: bez wtedy... mdłe, prawda? Na przykład nijakie.
1: Nawet
0: też.
1: Nie o to chodzi. Chodzi o to, że niby duża scena, ale to nie oznacza, że może tańczyć naraz, nie wiem, 15 osób. Mm-hmm. No... Mm-hmm. Ta choreografia wtedy nie wygląda tak, jakby się chciało, tak?
0: A tak jak już dzisiaj nawet Kasia sama wspomniała, że duża scena w Teatrze Rampa to ponad tam 400 miejsc. Kasia powiedziała,
1: nie, 309.
0: A 300 to coś Kasia źle policzyła.
1: A, ale może emocje.
0: A może. No niech, jak to mówią, nie kłóćmy się, jest dużo. I tak jak Kasia powiedziała, że ten pierwszy widz, który siedzi z przodu, widzi więcej. Tak by się wydawało. A ten z tyłu widzi mniej, ale nic bardziej mylnego. No tam tylko po prostu bliżej siedzi. I ten ostatni jest tak samo ważny, żeby on też to widział. Tak jak mówimy o choreografii.
1: No zawsze
0: jest,
1: się tak. Mówi, ja pamiętam jeszcze ze szkoły teatralnej, że gra się nawet dla jednego widza.
0: Tak, tak, tak, tak. A mowa, żeby ten ostatni, który siedzi w ostatnim rzędzie, nie widział tego, na co przyszedł, prawda? Tak więc on też musi mieć dobre
1: oczy. Nie, no teatry są tak skonstruowane widownie, że
0: ale
1: raczej...
0: Ale choreografii, nie? Że jak po prostu ktoś siedzi z przodu i jest 15 osób, to by się okazało, że jest dla niego za dużo, a dlatego z tyłu też będzie za dużo, nie? Czyli to musi być wyważone, żeby to była jakość.
1: No nie? Tak, tak się też buduje spektakle, tak? I no raczej te próby na scenie są bardzo istotne, bo tak naprawdę scena obnaża cały ten nasz pomysł, tak?
0: Nasze wady i zalety.
1: Tak, tak.
0: A propos wad i zalet, proszę, wylosujesz sobie, bo mamy końcówkę już naszego projektu dzisiejszego.
1: Czy masz jakiś rytuał przed premierą?
0: O, proszę.
1: Jako aktorka tak. Natomiast jako osoba, która prowadzi ten projekt, nie, raczej nie mam. Nie. A jako aktorka nie zdradzę, bo to jest mój rytuał. Natomiast tutaj nie. Jest taki zwyczaj też teatralny, to mogę o tym powiedzieć, gdzie no tutaj trudno całej obsadzie dać jakiś drobiazg, ale staram się, żeby, nie wiem, były jakieś czekoladki, cukierki, żeby każdy sobie jednak coś spróbował. No bo tak jest zwyczaj, że sobie
0: tak,
1: coś tam dajemy. Coś
0: nie wiadomo
1: tam.
0: Skąd, ale są, leżą.
1: Leży kartka, tak. Dziękuję serdeczności, trzymam kciuki, jestem
0: to
1: z
0: prawda,
1: was
0: jesteśmy
1: dumna.
0: W takim chaosie, że nie wiemy, czy możemy, czy nie możemy i czy chcemy gdzieś tam, bo to jest tak.
1: Ale to jest przed sceną, przed wejściem na scenę, gdzieś tam zawsze to jest ulokowane. Także no w ogóle teatr i ten czas przed premierą i premiera to jest coś cudownego i takiego magicznego, więc drodzy słuchacze, naprawdę macie czego zazdrościć uczestnikom Otwartej Rampy.
0: A żeby nam nie zazdrościć, to możecie nas zobaczyć.
1: Ale absolutnie zapraszamy. 19 czerwca o godzinie 19 jest premiera. 20 i 21 czerwca gramy spektakle o godzinie 18. To wszystko w Teatrze Rampa i to wszystko dla naszych kochanych słuchaczy. I cóż.
0: Nie może was tam nie być.
1: Nie może was tam nie być. Czekamy
0: będziemy.
1: Na was. Zapraszamy serdecznie. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru.
0: Czytała
1: Joanna Górniak. Ja chciałam jeszcze bardzo serdecznie pozdrowić całą kadrę. Jeśli słuchają nas kadrowicze z ubiegłych lat, to również wszystkich bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam. Również pozdrawiam wszystkich uczestników i mam nadzieję, że w poniedziałek naprawdę stawicie się wszyscy gotowi. Ściskam wszystkich bardzo, bardzo mocno, a na was, słuchacze drodzy, czekamy w Teatrze Rampa. Zapraszam.
0: To co, powolutku będziemy uciekać?
2: Ale jeszcze Kacza Noga przed nami.

0: A propos kaczej nogi, to tak na dobranoc. Nie wiem, jak wy, drodzy słuchacze, ale ja jestem już głodna. Ale niestety, stety, nie było czasu na tego typu rzeczy, tak? Tak więc można się tylko smakiem oblizać. A propos kaczej nogi. No cóż, ten utwór będzie również.
1: Będzie, oczywiście będzie. On jest z ubiegłorocznego spektaklu. Spektakl nosił tytuł Coś, coś, czyli Strzelec w rampie. I piosenka jest z kabaretu, który Strzelecki miał. Także no zachęcamy, cały czas zachęcamy. Przyjdźcie.
0: Przyjdźcie, popatrzcie, posłuchajcie, tak? Zobaczycie nasze choreo. A propos wzdychania dzisiejszego, nie?
1: No. Dźwięków, tak, tak. Dźwięk przed premierą. A dźwięk po premierze. Ach, tak.
0: Tak, nawet Marek się tam pochwapił na to, że jakie są.
1: No właśnie, ja tak. Marka naśladuję teraz. Marku, pozdrawiam, tak. Naśladuję. Może nieumiejętnie, ale staram się.
0: Lekko i zwiewnie, tak?
1: Tak.
0: Asieńka, wylosuj ostatnie, jak możesz.
1: Dobrze. Oczywiście, że mogę. Jestem ciekawa.
0: Na resztę pytań poruszono mnie, że na próbie?
1: Nie, na próbie nie. Jaki temat kolejnego spektaklu chciałbyś zobaczyć? Stworzyć może.
0: Może stworzyć.
1: Zobaczyć, stworzyć.
0: To wylosujmy jeszcze jedno, tak już.
1: Stworzyć. Ach, gdyby otwarta rampa mogła, no, mogła wystawić dowolny musical, co byś wybrała? Myślę, że to się ze sobą łączy rzeczywiście. Co ja bym wybrała? Kocham musical Hair. Więc to byłoby moje takie marzenie, żeby zobaczyć w takiej dużej właśnie obsadzie.
2: Zobacz, jak rano szedłem do pracy, to spotkałem człowieka w koszulce z musicalu Hair.
1: Naprawdę?
2: No.
1: O Boże! A ja mam płytę z Londynu, z czasów premiery i no w ogóle, no Hair jest dla mnie niesamowitym musicalem.
0: To nie przypadek.
1: Nie.
0: Dlaczego koszulkę wspomniałeś? Bo prowadzisz audycję koszulkową, to jest bardzo istotne. Chłopaki prowadzą w naszym radiu taki projekt a propos koszulkowy.
2: Muzyka tekstylna się nazywa. I to miało być na 2-3 audycje, a bodajże 20 wydanie już będzie niedługo.
0: Tak. Patrzą kto co nosi i po to co zobaczą na ulicy wrzucają.
2: Tak jak mówię, życie pisze scenariusze, a koszulki piszą playlisty.
0: Tak, dokładnie. To co, Asieńka, powoli zbieramy?
1: Tak, Marta napisała tak, Hair. Więc ja myślę, że cała kadra jest za Hair, a uczestników zapytamy na zajęciach. No cóż, no było wspaniale, dziękuję. Radio Praga jest cudowne. Kochamy was bardzo, bardzo mocno.
0: Ze wzajemnością.
2: No tak po sąsiedzku. No.
1: Tak po sąsiedzku, dokładnie. Bardzo miło jest być u was. Jest fantastyczna atmosfera, cudowne miejsce. No jest naprawdę.
0: Kto nie może, niech żałuje.
1: Kto nie może, niech żałuje. Jeszcze raz życzymy dobrej nocy. Widzimy się w Teatrze Rampa 19, 20, 21 czerwca. I do zobaczenia.
0: Chwilę trwaj.
1: Tak.
2: To jeszcze szybciutko zapowiedzi. Już jutro o 16 kolejne wydanie Folkomatu i gościć będziemy redaktorów Pisma Folkowego, które obchodzi 30-lecie, ale będzie też Maciej Herszcz-Szajkowski, który zaprosi was na najbliższą niedzielę na 12 edycję Korzeni Europy. A za tydzień będziemy mieli taki afterek po Dniu Dziecka i będziemy grali muzykę trochę dziecięcą, a trochę niedziecięcą, ale będzie też paru znanych muzyków, którzy jak byli dziećmi, to też robili fajną muzę i to wszystko już za tydzień poprowadzę ja z DJ-em Strontem. Będzie bardzo nietypowo. No a kolejne zapowiedzi oczywiście na naszym profilu facebookowym Radiowita Audycja i tam sukcesywnie wszystko się będzie pojawiało. Przypominam też, że audycje archiwalne są na mixcloud.com/radiowit. Dzisiejsza też tam będzie za parę dni.
0: Dziękujemy serdecznie, drodzy słuchacze, i życzymy dobranoc.
1: Dobranoc.
2: Dobranoc, a na koniec jeszcze siłą rzeczy. Maniek do domu.

0: tej strony Agata z zespołu X-y. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Praga.
1: Nieraz na tasie tak usiądę, to sobie myślę, mówię, czekaj, czy mnie Bóg weźmie do tego nieba. Nawet na tym się nieraz tak myślę, to takie dreszcze nieraz przechodzą. Ale nie liczę na niebo, od razu już mogę powiedzieć, że nie liczę na niebo, chyba nie zasłużyłem.
2: To co cię czeka, jak myślisz?
1: Piekło. Zakręcę tam szatana i zacznę rządzić.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

Lunamer, Jakub Jan Bryndal, Envy mają następujące pytanie.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

codziennie w godzinach od 14 do 16 gramy dla Was audycję Polacy nie gęsi. Same najlepsze polskie piosenki.

naprawi. Rower ma Reksio na ramię, pokażę mamie dzisiaj bez trzymanki. Mam bliznę na kolanie, bo wypadła na mnie szyba z meblościanki. 2000 kosztowało babkie z gumy turbo, czerwone diablo. Nie chcę powtarzać na głos, co ojciec zrobiłby czerwonym kanaliom. Gdy mama płacze i mówi coś tacie, on tuli się z mamą. Ja na nich patrzę i jak tato zawsze robię to samo.

Ja chciałem się bawić, no bo w sumie jest w niebie. Przed snem mam się modlić w imię Ojca i Ducha Świętego, amen. Więc modlę się czasem, ale kiedy mam co robić, to mam od tego mamę. Z babcią idziemy na spacer, a na śniadanie jemy ser i śmietanę. Tato mówi, że na wakacje jedziemy razem, lecz u niej dziś zostanę. Wszyscy muszą gdzieś iść i mnie nikt nie widzi, mają swoje sprawy. Mam koparkę i dźwigi, kolorowankę i piłkę do zabawy. Mam samochodzik straży, farba już trochę odłazi. Oglądam w telewizji przygody Tsubasy. On sobie poradzi, gdy duchy mnie łapią za serce. To ja nie mówię nikomu, tylko kładę się na kołderce, zwijam w kuleczkę i gubię ich znowu. Z ojcem stoimy w kolejce, ja chcę już wracać do domu. Bierze mnie na ręce i mówi, to nie czas i miejsce na płacz wokół mieszkania z betonu.

0: muzyczna nowość w Radiu Praga.
1: Cześć, z tej strony Zakuka.
2: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Praga.
1: Posłuchajcie naszej najnowszej piosenki.

0: Cześć, z tej strony Malwina Dudkiewicz
1: i Bartłomiej Kania, aktorzy Teatru X.
0: Serdecznie zapraszamy Was do oglądania nas na scenach teatralnych.
1: I po drugiej stronie ekranu. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Praga.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

maszyn, co nimi na zachód frunie emigrantów masyw. Podpisz i przeczytaj, co tam wypływa. Obraz fałszywy dość, ale frustracja prawdziwa. Bólu sporo, chociaż faktów promil. Jeden średnik, więc literacko to się jakoś broni. By mi osób laty, nie kryje ich w torbie. Dopisz adres, niech to będzie gdziekolwiek. I myśli, nie oczekuj burzy na tej niwie. Ale czy ktoś się ubawi przy lekturze? Niewątpliwie.

Lecz ona nie zna mnie. Nawet nie domyśla się, gdyż miłą dotyka ust, że śledzę każdy ruch.

znów ten sam film. Dałem jej główną rolę. Jestem tylko obserwatorem.

czasem ten sam film. Z mego okna patrzę wciąż. Z tego okna widzę ją. Jestem tylko obserwatorem.

kiedy mnie kochasz. Proszę, nie ufaj mi. A kiedy mnie pragniesz, błagam, tylko nie płacz. A kiedy mnie czujesz,

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Pozdrawiam serdecznie Radio Praga, mówi Grażyna Szapołowska. Całuję serdecznie wszystkich.
1: Radio Praga.

0: Codziennie, w samo południe, gramy jazz popołudniową porą. Najlepszy jazz w mieście Warszawie. Hiciory, nowości, najlepsi artyści i najlepsze kawałki. Wszystko to w dwugodzinnym secie bez zbędnego gadania. Serdecznie zapraszam codziennie od godziny 12.
1: Odkryłem kabel, który prowadzi mnie do słuchawki. Jarosz.

0: Oni nie odnoszą żadnych sukcesów. Jest generalnie dwóch artystów, którzy coś tam robią. Nie, ale co? No jest tym, on jest Rosie. Jest tym, oni Rosie, a Kasta, FFOD od pół roku nie ma. To jest cała scena. Nikt inny
1: co się stało?
2: Radio Praga.